0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mówią o niej Wielka. Teresa Wielka, mistyczka, reformatorka Karmelu, pierwsza kobieta, która została doktorem kościoła. Można jednak wiele w tym kościele po ludzku osiągnąć, a dramatycznie rozminąć się z powołaniem do osobistej świętości, prawda? A ona jest i wielka, i święta. Tylko jak to możliwe? Kluczem do zrozumienia tej tajemnicy jest pokora. To dzięki niej wielkość świętej Teresy z Awila mogła nabrać pełni. Była piękną, świetnie wykształconą zakonnicą, którą łączyła z Chrystusem niezwykła, mistyczna relacja. I co więcej, ona była tego świadoma, a nawet potrafiła zrobić z tego użytek. Jednak częściej potrafiła odkładać to wszystko na bok, gdy wymagało tego dobro ludzi, którzy ją otaczali. Prosiła na przykład Boga, by nie obdarowywał jej darem ekstazy po przyjęciu komunii świętej z uwagi na inne zakonnice, które bardziej niż Eucharystią interesują się wtedy tym, czy ich przełożona przez przypadek znowu nie będzie lewitować. Albo inny przykład. Przez jakiś czas spowiadała się u księdza, który powszechnie znany był ze swojego gorszącego postępowania. Ona, która na co dzień rozmawiała z Chrystusem, z pokorą wyznawała przed tym spowiednikiem wszystkie swoje, nawet najmniejsze grzechy. Czy to nie jest prawdziwa wielkość świętej Teresy Wielkiej? Zdolność do uniżenia? Jest. Czego dowód stanowi zresztą nawrócenie owego kapłana. Dzięki tym właśnie pokornym spowiedziom.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Jak to możliwe, że słońca jeszcze z nami nie ma, a godzina 6 na zegarze? W zasadzie 3 sekundy po 6 czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Dziś obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Zaczęła działać aplikacja do zbierania informacji o kleszczach. Minister Żurek zapowiedział zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu wspomina się najmłodsze dzieci, które zmarły zarówno przed, jak i po urodzeniu. Wydarzenie ma pomóc mierzyć się z żałobą. Pedagog specjalna i psychotraumatolog z poradni Carissima Anna Gandecka przypomina, jak można pomóc osobom doświadczającym takich trudności.
3: Nie wspierać słowami, które tak naprawdę nas dociążają i dociskają, bo wszystkie te właśnie słowa, jesteś młoda, urodzisz kolejne, nie przejmuj się, będziesz miała albo masz jeszcze w domu dzieci. To są słowa mury, które niestety szalenie dociążają i sprawiają, że ten ból w sercu zamyka się i staje się taki niewypowiedziany. Na pewno warto jest troszeczkę obłaskawić ten temat w opinii publicznej, że są te sytuacje, że kobiety nadal ronią swoje dzieci.
2: Z okazji Dnia Dziecka Utraconego dziś o godzinie 19.30 w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce zostanie odprawiona msza święta. Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony w Polsce od 2004 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Jest dostępna w 22 językach. Pozwala zgłaszać kleszcze znalezione na ludziach i zwierzętach i jest bezpłatna. Mowa o aplikacji Pragmatic, która ma pomóc naukowcom zbierać dane o kleszczach. Zebrane informacje mają służyć do wprowadzania zaleceń profilaktycznych, tłumaczy dr inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Umieszczone na mapie, którą też można zobaczyć w aplikacji. Do tego są zbierane w jednym miejscu na Węgrzech i tam za kilka lat będziemy na ich podstawie robić różne inne rzeczy. Między innymi będziemy się starali wypracować algorytm, który pomoże nam prognozować występowanie chorób odkleszczowych w całej Europie. Aplikacja ma też na celu monitoring gatunków, które migrują z Afryki i Europy Południowej w stronę północy, także do naszego kraju.
2: Aplikacja jest efektem współpracy naukowców z całej Europy. Ma działać co najmniej do końca 2029 roku.
1: Informacje z Leszna.
2: Dziś w godzinach od 8 do 17 ulica Drzeczkowska w Osiecznej zostanie czasowo zamknięta dla ruchu. Na odcinku drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 w kierunku miejscowości Drzeczkowo. Powiat leszczyński apeluje do kierowców o wybieranie w czasie zamknięcia ulicy Drzeczkowskiej alternatywnych tras.
1: Informacje z kraju.
2: Prezydent i prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uznają ślubowania Macieja Berka, bo nowy sędzia złożył je w Sejmie w formule wobec prezydenta, a nie w jego obecności. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznacza, że to konstytucja i prawo decydują, kto zostanie sędzią Trybunału i nie jest to kompetencja przypisana prezydentowi. Minister zapowiedział zmiany w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Ja wiem jedno, ci sędziowie, którzy zostali wybrani, a nie zostają dopuszczeni do pracy, regularnie stawiają się w Trybunale w gotowości do pracy, pomimo tego, że traktuje się ich w taki sposób bezprawny, moim zdaniem, jak robi to pan Święczkowski i jego ludzie. Więc myślę, że teraz liczba tych sędziów już tworzy taką masę krytyczną, jak my to mówimy, że w najbliższym czasie zobaczymy tą odbudowę Trybunału i zobaczymy, że Trybunał przystąpi do pracy.
2: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią większość w Trybunale. 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Chciałoby się zapytać, jak nas poranek dzisiaj przywitał, jeśli chodzi o warunki biometeo. No to spytajmy, jak tam dzisiaj? No moi drodzy, jest znakomicie. Dzisiaj biomet jest korzystny, w nocy będzie korzystny i jutro będzie korzystny. No i nawet gdybym teraz nie mówił prawdy, to wy i tak tego nie wiecie. Ale to prawda. Akurat takie informacje mam od synoptyków, że dzisiaj i w nocy i jutro warunki biometeo będą korzystne. Wietrzyk delikatny, bo 7 km na godzinę zaledwie, momentami tylko prędkość wiatru sięga 12 km na godzinę. No i to niestety może prognozować źle, jeśli chodzi o jakość powietrza, która póki co jest dobra. Ale czy tak będzie do końca dnia? Przekonamy się. 1027 hektopaskali na barometrach.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czy ty wiesz, że dzisiaj już jest 15 października?
1: No niestety wiem.
0: Dlaczego niestety?
1: No bo wystarczy wyjrzeć za okno i od razu wiadomo, dlaczego niestety. Jest 6 rano, a tam jest ciemno.
0: No właśnie, Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, ale u nas jasno. W studiu jasno.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Różaniec święty, radosne, bolesne i chwalebne tajemnica życia Najświętszej Marii Panny splatają się w wieniec chwały, którą nieustannie powtarzają aniołowie i święci w niebie. I ci, którzy kochają Matkę tu na ziemi. Radio Emaus.

Mła Lolita zaśpiewała Korsykanka Alizy na naszej antenie 20 minut po godzinie 6, a dzisiaj 15 października, data, wyjątkowa data, 48 lat temu w Głoskowie, niedaleko Warszawy, pod kierownictwem psychologa Marka Kotańskiego powstał pierwszy ośrodek Monaru, zajmujący się m.in. terapią i leczeniem uzależnień, ale także pomocą dla osób bezdomnych, dla osób zakażonych wirusem HIV wtedy, no ale mnóstwo protestów, mnóstwo nawet takich trudnych sytuacji do rozwiązania wtedy tam się pojawiało. Dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że nawet ci, którzy wtedy byli przeciwnikami działań Marka Kotańskiego, muszą przyznać rację, że to wielki człowiek był i z wielkim sercem i mnóstwo dobrego zrobił. W zasadzie słowo mnóstwo to chyba nawet tutaj nie pasuje do tego określenia. Wielka postać, Marek Kotański, psycholog, stworzył w Głoskowie 48 lat temu pierwszy ośrodek Monaru, a dzisiaj już mamy i Monary, i Markoty, i te ośrodki pomagają osobom, którym pomagać należy. Osobom w kryzysie bezdomności, osobom z problemami uzależnień, osobom zakażonymi wirusem HIV. To wszystko rozpoczął Marek Kotański i ludzie z jego ekipy.

0: Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Właśnie przed momentem kontaktowałem się z naszą himalajstką Dorotą Rasińską-Samoćko, która jest w Belize teraz. No to już kolejny kraj. Podczas tych kilku miesięcy jej podróży odwiedza kolejne kraje, ale na razie tak po płaskim troszeczkę, nie gdzieś wysoko. Zdobyła wszystkie 8-tysięczniki, jest pierwszą Polką, która weszła na wszystkie najwyższe szczyty świata. No i co będzie kolejnego, jeśli chodzi o jej wyczyny wysokogórskie? Nie mam pojęcia. To pewnie porozmawiam z Dorotą, gdy tylko pojawi się u nas w studiu. Kiedy to będzie, nie mam pojęcia, bo musi wrócić w ten nasz rejon w ogóle, a jest teraz bardzo, bardzo daleko stąd. Natomiast jeśli chcielibyście posłuchać rozmów z Dorotą Rasińską-Samoćko, naszą wybitną himalaistką, to możecie zajrzeć na naszą stronę radioemos.pl i tam w zakładce Spotkanie przy kawie znajdziecie dwie chyba nawet rozmowy z Dorotą Rasińską-Samoćko, także zachęcam, bo w wolnej chwili może warto posłuchać także rozmów, a nie tylko muzyki, chociaż muzyka jest też u nas doskonała na antenie, na przykład za chwilę będzie znakomity duet Sanah i Vito Bambino, ale jazz, chociaż to wcale nie będzie jazzowy utwór, no przekonajcie się sami.

0: Dziennik smogu.
1: 24% tego, co w powietrzu, to jest pył PM2,5. Jego zawartość, taka dokładna, to 5,98 mikrograma na metr sześcienny. A jeśli chodzi o pył PM10, to jego zawartość w powietrzu stanowi 15%, czyli 7,42 mikrograma na metr sześcienny. Co nam mówią te dane? No mówią nam to, że jakość powietrza w stolicy Wielkopolski dzisiaj dobra i taka pozostanie do końca dnia. Ale no, dobrych informacji mimo to nie mam, dlatego że jeśli chodzi o noc, to w nocy delikatny wiatr. Taki zresztą jak w ciągu dnia. Dzisiaj w ciągu dnia 7 km na godzinę, a w nocy to nawet 6 km na godzinę. Więc prawie niezauważalny wiatr, momentami sięgający tylko 12-11 km na godzinę. No i jeśli chodzi o to, czy będą jakieś opady, nie będzie opadów. A bez opadów to jakość powietrza może nam się pogorszyć. Bądźmy na to przygotowani, ale póki co cieszmy się tym, co mamy. A słońce wzejdzie nam dopiero 16 minut po godzinie 7, a teraz 15 minut przed 7 jesteśmy.

bardzo lubię ten utwór. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i Zorza, i to jest utwór Samoloty, ale czy to trochę nie jest o prokrastynacji, bo tam jest słowo, że kiedyś wszystko poukładam. Nie kiedyś, teraz trzeba zacząć, dzisiaj trzeba zacząć układać, wtedy wszystko zacznie się szybciej układać, jeśli zaczniemy od teraz, a nie od jutra. Jeśli coś sobie postanowimy, że coś będzie jutro, no to to jutro może nigdy nie nadejść. Moi drodzy, za 8 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus, Lilia Łada, no i dowiemy się, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, co się wydarzy, o tym wszystkim będzie już punktualnie o 7:00.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 na zegarze, a słońca za oknem nie ma. No nie ma, jeszcze nie ma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ponad 100 żołnierzy więcej w Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Dziś rozpoczyna się przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Dziś obchodzimy Dzień Białej Laski. O ponad 100 nowych żołnierzy powiększy się 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowi ochotnicy przez najbliższe 15 dni od dziś będą szkolić się w batalionie w Dolaszewie. Kandydaci na terytorialsów będą uczyć się zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, posługiwania się bronią oraz taktyki, mówi rzeczniczka prasowa jednostki kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska.
3: Przyszli terytorialsi muszą nastawić się na codzienny, kilkunastogodzinny trening wojskowy. Każdy dzień będzie zaczynał się pobudką o 5:30, porannym rozruchem fizycznym, śniadaniem i wreszcie wymarszem na zajęcia. Kandydaci na terytorialsów muszą stawić czoła własnym słabościom i też nauczyć się funkcjonowania i pracy w ramach sekcji lekkiej piechoty.
2: Szkolenie zakończy się egzaminem z pętli taktycznej. Podsumowaniem będzie przysięga wojskowa w Czarnkowie 24 października.
1: Informacje z Poznania.
2: Rozpoczyna się przebudowa północnej strony ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Między chodnikiem a miejscami postojowymi powstanie jednokierunkowa droga dla rowerów. Prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo zostanie wydłużony o około 70 metrów. W czasie przebudowy nie będzie możliwości parkowania na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Ruch pieszych będzie się odbywał drugą stroną ulicy, przy czym dojście do posesji zostanie zachowane. Wjazd i wyjazd z ulicy Janickiego w Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy wyznaczono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Obchody ku czci świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, odbędą się w tym roku w aż 4 miejscach w Wielkopolsce: Rawiczu, Lesznie, Poznaniu i Szamotułach. Liturgiczne zespoły muzyczne, które chcą się zaprezentować na wydarzeniu, mogą zgłaszać się już teraz, mówi ksiądz Szymon Bając z poznańskiego chóru katedralnego.
4: Do uczestnictwa zaproszone są wszystkie zespoły, chóry, które posługują w kościołach, i jeśli chodzi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w takim wydarzeniu, to najprościej jest wejść na stronę Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej akmk.archpoznan.pl. Na tej stronie w zakładce zapraszamy jest komunikat o tych obchodach. I kiedy wejdziemy na tę stronę, jest szczegółowy plan, gdzie którego dnia odbywają się te archidiecezjalne obchody.
2: Pierwsze obchody rozpoczną się 15 listopada w Rawiczu. Chęć udziału można zgłaszać maksymalnie na tydzień przed świętowaniem w danej parafii.
1: Informacje z kraju.
2: Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski, który ma zwracać uwagę na osoby niewidome i słabowidzące. Jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych Andrzej Brzesiński, postęp technologiczny przyczynia się do poprawy jakości życia, ale biała laska nadal jest podstawowym narzędziem dla osób z tą niepełnosprawnością.
5: Mamy białą laskę orientacyjną, gdzie osoba niewidoma chodzi z nią, ale mamy też tak zwane laski sygnalizacyjne, które używają osoby słabowidzące, i dzięki tej lasce osoby z zewnątrz widzą, że osoba ma problem ze wzrokiem. Oczywiście wiele osób też słabowidzących nie używa, bo jest na różnym poziomie, używa okularów, używa sprzętu czy nowoczesnych technik, smartfonów, powiększania na telefonie, na tablecie.
2: Dziś w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa 75-lecia działalności Polskiego Związku Niewidomych. To największa w Polsce organizacja członkowska zrzeszająca osoby z dysfunkcją wzroku. Jest ich prawie 30 tysięcy. W Polsce Dzień Białej Laski obchodzimy od lat 90. ubiegłego wieku.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Jeszcze 13 minut. Tyle zostało, żeby zobaczyć słońce nad horyzontem, bo o 7:17 wschód słońca planowany. No i to będzie piękny dzień do godziny 11:30, bo wtedy bezchmurne niebo będzie. A potem już chmury zaczną przybywać, no i od 14:00 to już będziemy mieli całkowicie pochmurne niebo, także raczej o zachodzie słońca nie mamy co marzyć dzisiaj, żeby go oglądać w pełnej krasie. A ten zachód słońca, no niestety, nastąpi minutę przed godziną 18, a więc coraz krócej z nami to słońce przebywa. No i to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo. Mam wrażenie, że jeszcze krócej będzie przebywać. No ale oby to się już niedługo odwróciło. Tylko że wszyscy wiemy, jaki będzie finał i jak to się będzie działo z czasem. Także to nie tak szybko nastąpi.

0: Czy ty ziewałaś teraz?
1: No pewnie, każdy by ziewał o godzinie 7 rano, kiedy za oknem jest jeszcze ciemno.
0: No o której stałaś?
1: O 4.
0: No widzisz, ja 3:50. No to witaj w klubie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli pochwycić Jezusa na słowie, ponieważ zapowiedział im, że będą musieli ponieść konsekwencje swoich czynów. Biada wam! Mierzenie się z własnymi błędami także w dzisiejszych czasach przychodzi nam z trudnością. Jak często w szkole, na studiach, w pracy próbujemy ukryć swoją pomyłkę bądź przypisać ją komuś innemu. Jak rzadko za błędy i pomyłki przepraszamy. Który mój błąd mogę dziś naprawić?

na zegarze 7.22, dokładnie 7.22, więc jeśli ktoś na 8 do pracy, no to w zależności od tego, jak daleko macie do pracy, to trzeba przyspieszyć swoje ruchy, albo je spowolnić, albo w ogóle się wyluzować i w zasadzie, czy to ma jakieś znaczenie, a może macie ruchomy czas pracy i po prostu jak się odklikniecie waszą kartą, to od tego momentu liczy wam się ten czas pracy i czy przyjdziecie przed, czy po, to już nie ma większego znaczenia, musicie tylko swoje odpracować w miejscu pracy. A może pracujecie w domu, może macie tak zwany home office, no to nie jest też takie proste, bo się okazuje czasami, że w domu to człowiek inne rzeczy by zrobił i ta praca gdzieś musi być bardziej uporządkowana. Że gdy coś w domu się dzieje, to czasami ciężko jest nam się i odizolować, tak, że tutaj mamy miejsce pracy, a od tego momentu zaczyna się to, co dzieje się w domu. Moi drodzy, już za chwilę, o 7.30, przegląd pierwszych stron gazet, zobaczymy, o czym piszą dzisiejsze dzienniki. No to już za momencik na naszej antenie właśnie tym się zajmiemy.

0: reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Poranna prasówka.
4: 7.30, zaglądamy na pierwsze strony gazet. O czym dzisiaj dzienniki piszą? No to najpierw może nasz dziennik. Czy to zamach na Trybunał Konstytucyjny? O tym, co dzieje się, co działo się w Trybunale Konstytucyjnym i przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj w naszym dzienniku przeczytacie, ale w naszym dzienniku także rozmowa z doktorem Andrzejem Mazanem o tym, co jest dziś najważniejsze w sporze o szkołę. Tu bardzo istotne tematy dotyczące edukacji i spór o szkołę. Doktor Andrzej Mazan o tym dzisiaj w naszym dzienniku. Rzeczpospolita, no i tutaj w Rzeczpospolitej o protestach przed Trybunałem Konstytucyjnym również. Wybrany przez Sejm Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Wybuchły protesty i na ten temat sporo dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej także o tym, że amerykańska grupa Skydance przejęła aktywa TVN-u. No i okazuje się, że w związku z tym resort aktywów zaczął kontrolę. Ministerstwo Aktywów Państwowych formalnie wszczęło procedurę administracyjną po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie ostatecznego właściciela stacji TVN. W dzisiejszej Rzeczpospolitej przeczytamy także o starych niemieckich wagonach, które ratują PKP. No i to dotyczy przepustowości połączeń za pomocą sprawdzonego, sprowadzonego, używanego sprzętu z Niemiec. Na ten temat dzisiaj też przeczytacie w Rzeczpospolitej. Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna. Dzisiaj tutaj m.in. wywiad z generałem Kellogiem. Generał Kellogg, który mówi o tym, że jeśli powstanie stała baza wojskowa w USA w Polsce, to najpierw pojawią się w niej żołnierze w ramach tak zwanej rotacji, bo ich permanentna obecność zajmie dużo więcej czasu, więc najpierw byłaby to obecność rotacyjna. Na ten temat dzisiaj przeczytacie w dzienniku Gazecie Prawnej, no ale tutaj także przeczytacie dzisiaj o tym, że reformy emerytalne KRUS-u oraz sytuacja w ochronie zdrowia przy granicy, o tym też dzisiaj te tematy znajdziecie w Gazecie Prawnej, w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska Codziennie, tutaj sceny jak ze stanu wojennego, tak pisze o tym Gazeta Polska Codziennie, mowa o tym, co działo się przed Trybunałem Konstytucyjnym i o tych wszystkich sporach i sytuacji, która tam wczoraj miała miejsce. I jeszcze Głos Wielkopolski, tutaj o Lechu Poznań, który stoi przed historycznym starciem z Bayerem Leverkusen, no i także tutaj o tajne przez poufne na Jeżycach. Rusza wyczekiwany, ale kontrowersyjny remont północnej strony ulicy Dąbrowskiego od Janickiego do Żeromskiego. O tym dzisiaj także w Głosie Wielkopolskim przeczytacie. To był przegląd prasy.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

połączenie między Chinami a Koreą. Koreą Północną. Czekali na to połączenie 12 lat, moi drodzy. Na ten temat dzisiaj przeczytamy na stronie polsatnews.pl. Chodzi o przełom po ponad dekadzie. Nowy most na rzece Yalu, łączący Chiny z Koreą Północną, został oddany do użytku. Tak przekazały chińskie media państwowe. Choć obiekt będzie względnie świeżym punktem na mapie połączeń, jego budowa zakończyła się 12 lat temu. Zamknięcie inwestycji blokowały napięcia między Pekinem a Pyongyangiem oraz brak infrastruktury drogowej prowadzącej do mostu po stronie północno-koreańskiej. Ale teraz już połączenie między Chinami a Koreą Północną rusza, przełom po ponad dekadzie. Na ten temat dzisiaj przeczytacie na stronie polsatnews.pl. Więcej tam właśnie. A jeśli chodzi o informacje z regionu, informacje nasze, lokalne, to na pewno punktualnie o godzinie 8 przedstawi je Lilia Łada.

18 października, czyli najbliższa niedziela, to Światowa Niedziela Misyjna. I w związku z tym o 8.30 Lilia Łada i jej gość, ksiądz Jan Cieślak z Centrum Misyjnego w Poznaniu. No to chyba temat rozmowy jest oczywisty, o czym to będzie rozmowa. Moi drodzy, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tygodnia misyjnego, który przed nami, to pozostańcie blisko radioodbiorników o 8.30. Ksiądz Jan Cieślak i Lilia Łada, jej rozmowa o 8.30. Ksiądz Jan Cieślak będzie porannym gościem w Radiu Emaus. Ale już za 10 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus i nie tylko o misjach będzie. Będzie o innych rzeczach, równie ważnych, o których wiedzieć powinniście, no bo to zawsze są te sprawy bieżące, które są aktualne, które są ważne, które są istotne i warto je zapamiętać, a czasami to są też zapowiedzi tego, co będzie się działo, więc warto się na coś przygotować, żeby nie przegapić. No to też jest bardzo istotna informacja. A poza tym, tuż po informacjach Radia Emaus będą informacje pogodowe, a w pogodzie też się sporo dzieje. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka czeka Was na najbliższy czas, na weekend, no to też warto, żebyście byli blisko Radio Emaus, bo my tu zawsze aktualne dane pogodowe też podajemy. Ale na razie wejdą na scenę ci, którzy w zasadzie no, są klasą samą w sobie. The Rolling Stones.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Złotem zapachniało przed tymi informacjami Radia Emaus. 3 sekundy po 8 Lilia Łada wszystko wyjaśni.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejny sukces sportu lotniczego Poznań-Ławica. Wielka złota pieczęć miasta Poznania przyznana. Czy zostanie zwołane zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego? Z usług portu lotniczego Poznań-Ławica we wrześniu skorzystało ponad 474 tysiące pasażerów, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w ruchu miały połączenia realizowane przez przewoźników niskokosztowych, z których skorzystało ponad 234 tysiące osób. Rzecznik prasowy Poznańskiej Ławicy Marcin Wesołek przyznaje, że jest to zadowalający wynik.
3: To jest wynik, który nas cieszy i który jest zgodny mniej więcej z naszymi prognozami. Te prognozy muszą brać pod uwagę to, co dzieje się w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie cały czas mamy do czynienia z konfliktem, z dużym zamieszaniem geopolitycznym, które wpływa na branżę lotniczą na całym świecie, wpływa na podwyżki cen paliwa lotniczego, a także wpływa na siatkę połączeń także z poznańskiego lotniska.
2: W ostatni weekend października rozpocznie się sezon zimowy. Linie KLM uruchomią trzecią codzienną rotację na trasie Poznań-Amsterdam. Z kolei Ryanair zaoferuje pasażerom dwa nowe kierunki, Barcelonę i Porto.
1: Informacje z Poznania.
2: Wczoraj została wręczona wielka złota pieczęć miasta Poznania. Otrzymało ją Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era, czyli twórcy Pyrkonu. To docenienie wyjątkowej inicjatywy, która rozpoczęła się jako lokalne i oddolne działanie, by zostać największym w Polsce festiwalem fantastyki, goszczącym międzynarodowe gwiazdy. Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era działa w Poznaniu od ponad 20 lat. Obecnie liczy około 70 członków i sympatyków. Wielka złota pieczęć miasta Poznania jest przyznawana raz w roku.
1: Informacje drogowe.
2: 29-latka, która w nocy z niedzieli na poniedziałek samochodem uszkodziła przystanek na ulicy Matejki w Poznaniu, ścigała się z innym kierowcą i miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Takie są najnowsze ustalenia policji. 29-latka usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu bez uprawnień i udziału w nielegalnym wyścigu. Udało się zatrzymać także drugiego kierowcę, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
4: Policjanci ustalili także tożsamość kierującego BMW, który jechał równolegle obok Audi. Usłyszał on również zarzut udziału w nielegalnym wyścigu. Ponadto jego trasę przejazdu również zostanie przeanalizowana przez policjantów pod kątem ewentualnych naruszeń prawa o ruchu drogowym.
2: 29-latka przyznała się do zarzucanych jej czynów. Grozi jej do 5 lat więzienia i przepadek auta lub jego równowartości. Kierowca drugiego auta nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu.
1: Informacje z kraju.
2: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje ślubowania sędziego Macieja Berka, bo nie odbyło się w obecności Karola Nawrockiego. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego Bogdan Święczkowski mógł złamać prawo.
5: Niedopuszczanie jakiegokolwiek sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez Sejm jest potencjalnie naruszeniem prawa, ale o tym powinna decydować na początku prokuratura, a później niezależny sąd.
2: Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj mówi, że pomocne w rozwiązaniu trudnej sytuacji w Trybunale może być zwołanie zgromadzenia ogólnego przez Annę Korwin-Piotrowską, czyli sędzię o najdłuższym stażu orzeczniczym.
6: Może zwołać takie zgromadzenie w sytuacji, kiedy jest wakat na stanowisku prezesa Trybunału. Zapewne sędziowie dojdą do wniosku, iż wybór pana Święczkowskiego był obarczony wadą, bo był w zgromadzeniu ogólnym, które wskazywało kandydatów na prezesa Trybunału, wzięły udział dwie osoby nieuprawnione, nie będące sędziami, czyli dublerzy.
2: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów. Stanowią oni większość w Trybunale.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Czym zaskoczy nas pogoda? No, zdaje się, że niczym, bo taka sytuacja już jest od dłuższego czasu, że godzinę temu było 6 stopni na termometrach, teraz jest 5. Ja nie mówię, że akurat ta sama wartość, ale że o stopień mniej jest niż godzinę wcześniej, a potem zrobi się cieplej. Teraz 5 stopni na termometrach i 5 stopni to temperatura odczuwalna, ale w najcieplejszym momencie dnia, czyli około godziny 15, termometry w Poznaniu pokażą 14 stopni Celsjusza, tylko że od 14 to nam się niebo trochę zasłoni i już mniej słońca do nas będzie docierało i raczej na obserwację dzisiaj zachodzącego słońca szans nie ma, a słońce zajdzie minutę przed godziną 18. Jakość powietrza jest dobra, wiatr póki co delikatny, no i to może spowodować, że pod koniec dnia ta jakość powietrza nam się pogorszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i tak sobie pomyślałem, że powinniśmy mieć jakieś takie czujniki, które by analizowały to, czy czujemy się zaspani, rozdrażnieni, jak to z tym naszym biometem jest, bo jeśli chodzi o to, co podają synoptycy, no to biomet dzisiaj w nocy i jutro ma być korzystny, ale ja jakoś tak czuję, że powinienem się napić kawy kolejnej dzisiaj.
1: Kawa to jest zawsze dobre rozwiązanie.
0: I myślisz, że teraz powinniśmy to właśnie uczynić?
1: Myślę, że tak.
0: A wiesz, że spotkania przy kawie to u nas w środy są głównie.
1: No, ale to teraz możemy wypić kawę, ale się nie spotkać.
0: Dobra, i nie rozmawiać w ogóle, tylko będziemy pili kawę. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, a o 8.30 będzie gość. Ksiądz Jan Cieślak z Centrum Misyjnego w Poznaniu. Ta rozmowa o 8.30 na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
2: Często wpadam w bolesną pokusę, by pochopnie ustawić się w roli surowego sędziego. Oceniam wtedy przeszłość, wytykam błędy i nieświadomie blokuję dostęp do prawdy tym, którzy dopiero szukają własnej drogi do Boga. Moje sztywne zasady sprawiają, że staję się zamknięty dla drugiego człowieka, zamiast wnosić w jego codzienne życie autentyczny pokój. Pomyśl, w jakiej sprawie okazałem się ostatnio zbyt nieustępliwy i jak mogę dziś okazać komuś więcej łagodności?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobre radio.

Słuchacie Radio Emaus, nadajemy dla was z Poznania. Muszę powiedzieć wam, że takie zjawisko jak znikające chmury, to się właśnie pojawia, bo teraz 40, no może 50% nieba zasłonięte jest chmurami, a już jutro tylko 10 albo 20% będzie zasłonięte chmurami, więc zdaje się, że w niedzielę to już w ogóle będziemy mieli bezchmurne niebo. No nie, no chyba tak aż nie będzie, bo już w sobotę nam znowu chmur trochę przybędzie, ale pogoda nas rozpieszcza, muszę powiedzieć, bo dzisiaj warunki biometeo korzystne, jutro też będą korzystne, co więcej, w nocy dzisiaj biometeo będzie korzystny. No i tylko może mnie niepokoić prędkość wiatru, bo dzisiaj 7 km na godzinę, w nocy 6 km na godzinę. Porywki, bo nie powiem porywy, dojdą dzisiaj do 12 km na godzinę. No i to może być trochę za mało do tego, żeby utrzymać dobrą jakość powietrza, a póki co taka właśnie w Poznaniu jest. A jeśli chodzi o to, co u nas będzie się działo na antenie, już bez porywów wiatru, 8:30, Lilia Łada i ksiądz Jan Cieślak z Centrum Misyjnego w Poznaniu będzie o misjach właśnie, o tygodniu misyjnym, który przed nami, a 18 października to Światowa Niedziela Misyjna i na ten temat już za chwilę rozmowa na naszej antenie. Zachęcam serdecznie. Gdyby ktoś przeoczył albo nie mógł jej posłuchać za moment, to można potem do niej wrócić, bo ta rozmowa będzie dołączona do naszej aplikacji mobilnej, a także do naszej strony internetowej radioemaus.pl.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: 8:30 na zegarze, czas na rozmowę poranną.
2: Poranny gość.
4: Jako że w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Światową Niedzielę Misyjną, naszym gościem jest dyrektor Centrum Misyjnego Poznań, ksiądz Jan Cieślak.
5: Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: I będziemy oczywiście rozmawiać o tygodniu misyjnym, który następuje po tej niedzieli, ponieważ misje są niezwykle ważną częścią działalności Kościoła, a nie zawsze tak o tym chyba pamiętamy, prawda?
5: Ogromnie ważną, oczywiście. Już o tym mówiła ponad 100 lat temu Paulina Jaricot, kiedy zakładała dzieło rozkrzewienia wiary, miała w sobie jakieś takie głębokie przekonanie, że ta pomoc nie może odbywać się w taki bardzo zwyczajny, prosty sposób, że wielu zwykłych ludzi, dając niewielkie jakieś ofiary, modli się gdzieś tam na świecie małymi takimi kanałami tak naprawdę wspiera misję. Chciała założyć pewne dzieło, które będzie funkcjonowało jako papieskie dzieło misyjne. Później przejął to dzieło Pius XI i od tego, od 100 lat już praktycznie mamy w Kościele tą Światową Niedzielę Misyjną, która ma nam przypominać, że dzieło Kościoła jest niezmienne. Misje, ewangelizacja nieustanna wszystkich narodów i tym chcemy żyć na co dzień, nie tylko tutaj w Polsce, bo prawda jest taka, że wielu ludzi mówi, po co gdzieś tam wyjeżdżać, nie? Na misję za granicę, jak mamy w Polsce tylu ludzi jeszcze, którzy są niewierzący. Ja bym powiedział może trochę inaczej, że tutaj w Polsce wszyscy usłyszeli o Chrystusie, potrzebna może byłaby bardziej reewangelizacja, natomiast są jeszcze cały czas na świecie miejsca, gdzie ludzie nie słyszeli o Chrystusie i ta Światowa Niedziela Misyjna, w tym roku setna Niedziela Misyjna, ma nam o tym przypominać. Też szczególnie w naszej archidiecezji wiele się pod tym względem dzieje.
4: No właśnie, wiele się dzieje. Co konkretnie będziemy mogli, w czym konkretnie będziemy mogli wziąć udział podczas tygodnia misyjnego w naszej archidiecezji?
5: Co roku przeżywamy ten tydzień tutaj u nas w archidiecezji poznańskiej. Rozpoczyna się oczywiście 18 października w niedzielę, Światową Niedzielę Misyjną. Już dwa wydarzenia. Pierwsze o 10 w katedrze, msza święta na rozpoczęcie tego tygodnia z księdzem biskupem Grzegorzem Balcerkiem, a następnie wieczorem w parafii świętego Stanisława Kostki w Poznaniu o godzinie 20 uroczysta msza święta i spotkanie ze studentami z duszpasterstwa akademickiego Winiary, którzy już kolejny raz, kolejna grupa uczestniczyła w doświadczeniu misyjnym w Rwandzie. I tak będzie wyglądała niedziela. Wszystkich zapraszamy do tego, żeby w tych mszach świętych uczestniczyć i modlić się wspólnie w intencji misji. W poniedziałek, 19 października, spotkanie wieczorem w Farze Poznańskiej, o godzinie 18 różaniec misyjny, następnie msza święta, a po mszy świętej wszystkich zapraszamy do kawiarni Faraway, blisko katedry. Będziemy oglądać wspólnie film o dr Wandzie Błańskiej, znanej poznańskiej misjonarce świeckiej, która tak naprawdę przeżyła 103 lata, wiele lat w Ugandzie leczyła trędowatych, jest dla nas przykładem. Chcemy ją wspomnieć, chcemy się też modlić o jej rychłą beatyfikację. Wiemy, że toczy się jej proces beatyfikacyjny i do tego bardzo serdecznie w poniedziałek w tygodniu misyjnym zapraszamy. 20 października we wtorek spotkanie w naszym centrum misyjnym, archidiecezjalnym centrum przy ulicy Dmowskiego 130. Różaniec misyjny o 18:30, o 19:00 Eucharystia, a następnie spotkanie też ze studentami z Akademickiego Koła Misjologicznego, którzy w tym roku uczestniczyli w doświadczeniu misyjnym w Zambii. Przez cały rok pracują, formują się po to, żeby później w czasie wakacji wyjechać na takie doświadczenie misyjne. W środę trochę może nietypowo, ale też bardzo serdecznie zapraszamy do tego centrum, ponieważ mało kto wie o tym, że mamy tam Muzeum Misyjne. O godzinie 16 też będzie różaniec, następnie o 16.30 msza święta i od 16.30 mniej więcej do 20 możliwość zwiedzania Muzeum Misyjnego będzie po tym muzeum oprowadzała siostra Ania, siostra klawerianka, która doskonale zna każdy zakamarek tego miejsca, ponieważ mieszka tam na stałe i też prowadzi wiele spotkań dla ludzi świeckich, którzy chcą nieustannie działać właśnie w tym temacie misyjnym. W czwartek spotkamy się w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu. To są ojcowie werbiści. Chcemy się włączyć w wieczór, który też normalnie na co dzień przeżywa tam parafia, czyli 18 różaniec, 18.30 msza święta z ojcami. A po mszy świętej jest też takie spotkanie, myślę, bardzo ciekawe z wikariuszem tamtejszej parafii, ojcem Hansonem da Souzą, pochodzącym z Indii. Świetnie mówi po polsku, ogromna radość, widać w nim takie ciepło i chęć do pracy misyjnej. Słynie z takiego bardzo nietypowego podejścia też tutaj do wiernych w Poznaniu. Zapraszamy serdecznie wszystkich w czwartek 22 października na to spotkanie w tygodniu misyjnym. I ostatni dzień to 23 października. W piątek spotykamy się w domu u sióstr Elżbietanek przy ulicy Łąkowej. Msza święta, różaniec, jak zawsze o 18.30. Msza święta i po niej spotkanie z młodymi, którzy uczestniczyli w wolontariacie w Armenii. To są te wydarzenia, które będą miały miejsce właśnie w tygodniu misyjnym. Moim marzeniem jest to, żeby w każdym naszym większym mieście, Leszno, Czarnków i tak dalej, odbywały się takie tygodnie misyjne, żeby to nie było jakby takie jednorazowe zaproszenie, tylko generalnie co roku, żeby w tych parafiach były takie wydarzenia, czy zaproszony misjonarz, czy jakaś prelekcja, spotkanie jakiegoś koła misyjnego, żeby nieustannie rozwijał się ten duch misyjny w naszej diecezji. No, mamy wiele do zaoferowania i wiele do dania.
4: No właśnie, młodzi ludzie bardzo często jeżdżą na misje. Co oni mówią, jak wracają? No bo osoby dorosłe, które już powiedzmy ileś razy były za granicą, zetknęły się z innymi kulturami, to jest co innego. A młody człowiek, który dopiero jakby zaczyna się formować duchowo, albo jest na początku tej drogi, wyjeżdża za granicę na misję i co? Jakie są ich wrażenia? Co oni najczęściej mówią?
5: Oczywiście, ja bym powiedział może, że to nie są do końca misje, to są takie krótkie doświadczenia misyjne, w których uczestniczą, poznają tamtejszy lokalny kościół, poznają polskich misjonarzy i często mówią, że mimo, że wyjeżdżają po to, żeby coś pomalować, wyremontować, pobyć z dziećmi tamtejszymi, to sami dużo więcej otrzymują niż dali. Zawsze są tym doświadczeniem ubogaceni. Chcemy, żeby działo się tego jak najwięcej, żeby też można rozeznawać, że w kościele mamy nie tylko powołanie do małżeństwa, do życia zakonnego, kapłańskiego, ale też są powołania misyjne, czego przykładem jest dla nas pani dr Wanda Błańska i chcemy, żeby właśnie w tym duchu nasza archidiecezja tak misyjnie też szła, żeby coraz bardziej świeccy mogli działać, mogli pamiętać o tym, że są zaproszeni do tego dzieła misyjnego kościoła, nie tylko tutaj w Polsce, w Poznaniu, ale też mogą wyjeżdżać. Chcemy, żeby to się rozwijało, żeby nie tylko studenci, ale później ludzie dorośli. Mamy wiele małżeństw, może są jakieś osoby, które już są na emeryturze, chciałyby wyjechać na takie doświadczenie misyjne. Może to ma być ich przyszłość, to może resztę swojego życia mają spędzić właśnie w taki sposób, dając siebie jako już osoba świecka właśnie na misjach. Do tego też zachęcam i zapraszam. To wszystko, jakieś swoje prośby, pomysły, razem możemy to tworzyć. Wszystkie informacje są na stronie naszego centrum misyjnego. Wystarczy wpisać Centrum Misyjne Poznań. Tam są maile, czy do mnie, czy do sióstr, które klaweriane, które tam są na stałe. I na pewno na wszystko odpowiemy i zachęcamy was do tego, żeby właśnie się zaangażować, bo to jest nasze wspólne dzieło.
4: To ja teraz może tak podstępnie księdza zapytam, bo trzeba pamiętać o tym, że bycie misjonarzem to nie jest nie tylko głoszenie Słowa Bożego, ale to jest także ciężka praca, także w tym najbardziej podstawowym znaczeniu fizycznym.
5: No oczywiście, zgadza się. No, to jest bardzo niezwykle ciężka praca i myślę, że po tych moich krótkich wyjazdach, doświadczeniach misyjnych, czy jako kleryk, czy teraz jako ksiądz, uważam, że nasi polscy misjonarze, czy siostry zakonne, czy ojcowie pallottyni, przynajmniej w Rwandzie, tam gdzie byłem, wykonują ogromnie ciężką pracę, często niezauważalną dla nikogo. Nawet dla przełożonych, nawet dla ludzi, którzy tam do końca żyją. Też nie wszystko ludzie widzą, ale wiemy głęboko i oni sami o tym mówią, ci misjonarze, że tak tak naprawdę Pan Bóg to widzi, Pan Bóg to rozliczy, Pan Bóg w tym jest, mają w sobie głęboką wiarę i wielu tutaj z nas, polskich sióstr zakonnych, polskich księży w naszej diecezji, może się tak naprawdę ogromnie wiele nauczyć. Super by było, jakbyśmy na takie doświadczenia krótkie wyjeżdżali jako młodzi, starsi, nie tylko świeccy, ale i duchowni też, żeby zobaczyć, że my czasami w Polsce mamy za dobrze, taka jest prawda też, nie?
4: Dokładnie, bo często na misji zaczyna się, praca misyjna zaczyna się od tego, że trzeba sobie tę misję zbudować.
5: Tak jest.
4: Z desek, gwoździ i czego tam jeszcze.
5: Zanim będziemy głosić Ewangelię, trzeba tak naprawdę te podstawowe potrzeby człowieka zapewnić. To też robimy. Edukacja na Madagaskarze, dzieci w szkole, gdzie posługuje przyszły biskup, nominat z naszej diecezji z Chorzemina, ojciec Mariusz. Mamy taką duchową adopcję kleryków też z Kamerunu. Biskup tamtejszy poprosił o to, żebyśmy wspierali nie tylko duchowo, ale finansowo też konkretnie kleryków. Koszt utrzymania, chociażby tak krótko powiem, to jest $1000 na rok, czy 1800 zł. Chciałbym zaprosić też, czy wspólnoty diecezjalne, czy dekanaty, czy też może jakieś firmy, które chciałyby w taki konkretny sposób wesprzeć to dzieło do tego, żeby się też w to zaangażować. Więcej informacji będzie na stronie Archidiecezji Poznańskiej, na stronie Misyjny Poznań na Facebooku i też na stronie Centrum Misyjnego internetowej, Centrum Misyjnego w Poznaniu.
4: I jak sami Państwo słyszą, moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać o tym, co się dzieje na misjach i kto na misjach i w misjach jest potrzebny, ale niestety czas nam się kończy. Ja bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem z okazji Światowego Tygodnia Misyjnego oczywiście był ksiądz Jan Cieślak, dyrektor Centrum Misyjnego Poznań.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.
2: Radio Emaus. Dobre radio.
3: A zatem pamiętajmy, 18 października, Światowa Niedziela Misyjna, tydzień misyjny przed nami, a do rozmowy z księdzem Janem Cieślakiem z Centrum Misyjnego w Poznaniu możecie wrócić za sprawą rozmowy, która będzie dołączona do naszej strony internetowej radioemaus.pl, a także zachęcam do ściągnięcia nieodpłatnej aplikacji mobilnej. Tam też można mieć dostęp do wszystkich naszych zasobów.

Niezapomniana Amy Winehouse u nas na antenie. A za chwilę zagramy po polsku, ale co to będzie, to niech to będzie na razie niespodzianka. Najpierw będzie zespół, a potem będzie wokalistka pewna, która u nas się pojawi. Punktualnie o godzinie 9, natomiast informacje Radia Emaus i Lilia Łada.

A po godzinie 9, tak około godziny 9.20, mówię około, bo kiedyś to było w punkt 9.15, ruszamy z konkursem, a teraz to nie jest 9.15, tylko 9.20, 9.21. Tak zazwyczaj wypada nam czas porannego konkursu. Dzisiaj też będzie konkurs, mini konkurs geograficzny, do którego serdecznie Was zachęcam. Do wygrania będzie Ekonotes z długopisem. Ekonotes taki z napisem Emaus Dobre Radio i do tego długopis. I ten notes jest chyba tak nawet na taką gumeczkę zapinany. O, chociaż nie wiem. Chyba bez gumki jest. W każdym razie taki ekonotes od nas, specjalnie dla zwycięzcy porannego konkursu. Dzisiaj mam przygotowany, więc jeśli ktoś chce sobie się pobawić przede wszystkim, bo to zabawa jest, taki konkurs poranny, a nie tylko walka o trofeum, to zachęcam do tego, żeby o 9.20 być blisko radioodbiorników i wziąć udział w mini konkursie geograficznym, na który serdecznie zapraszam. No to dobrze, no to skoro powiedziałem, że teraz będzie po polsku i będzie zespół, to najpierw Bohema i Wilki, a za chwilę po nich Lanbury u nas na antenie.

0: wiecznie niezdecydowany taki synek swojej mamy. No takie dość wymowne to, co zaśpiewała przed momentem Landry. Moi drodzy, za chwilę, już za niecałe 4 minuty na naszej antenie informacje Radia Emaus i Lilia Łada, po nich informacje pogodowe. Dość dobre informacje pogodowe, tak mogę powiedzieć. Także to może nie uprzedzajmy faktów, bo za chwilę będę aktualizował jeszcze doniesienia od synoptyków, więc może się coś tam pozmieniać, ale póki co dość dobre informacje mam. No a jeśli chodzi o to, co później się będzie działo, na pewno o godzinie 9.20 zapraszam na konkurs. Konkurs poranny będzie do wygrania Ekonotes z długopisem. Trzeba będzie tylko rozwiązać mini zagadkę geograficzną. Czy to będzie trudna zagadka, czy łatwa? No to jest bardzo względne pytanie. Zawsze zagadka ma to do siebie, że dla kogoś będzie prosta, dla kogoś będzie trudna. No i jeśli ktoś mieszka blisko tego miejsca, to na pewno będzie mu łatwiej odgadnąć. A jeśli ktoś mieszka daleko, no może niekoniecznie. Choć może jakieś podpowiedzi, które się pojawią, skłonią nawet tego, kto mieszka bardzo daleko od tego miejsca, wysłać SMS na nasz konkurs i spróbować wygrać Ekonotes z długopisem. To już o 9.20. Zapraszam na konkurs, a za chwilę
1: reklama.
0: Informacje.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj SkyGlass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. SkyGlass. Otwórz się na świat.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czy ja dobrze widzę? Michał Wiśniewski się pojawi w tych informacjach Radia Maus. Ale nie ten Michał Wiśniewski, nie ten. 5 sekund po godzinie 9. Lilia Łada.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolscy lekarze znów będą próbowali pobić rekord w resuscytacji. Mieszkańcy leszczyńskiego Gronowa zyskają nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar uważa, że legalnie wybrani sędziowie powinni zostać dopuszczeni do orzekania. Wielkopolscy lekarze znów będą próbowali pobić rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja organizowana jest co roku z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, który przypada w piątek. Uczestnicy będą prowadzić resuscytację na fantomach. Jak tłumaczy Bartosz Łojewski z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, celem wydarzenia jest nie tylko pobicie rekordu, ale także przypomnienie, że w przypadku zatrzymania krążenia szybka reakcja świadka może uratować życie.
3: Zatrzymania krążenia liczą się pierwsze minuty. Zanim na miejsce dotrze zespół ratownictwa medycznego, to właśnie osoba, która jest obok, może rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i zwiększyć szansę poszkodowanego na przeżycie. Ważne jest też to, żeby po prostu nie bać się zadzwonić pod numer 112 lub 999.
2: Inicjatywa ma zasięg ogólnopolski. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy osób z blisko 1,5 tysiąca instytucji. Poznańskie wydarzenie rozpocznie się po godzinie 11 od prelekcji ratowników medycznych.
1: Informacje z Leszna.
2: Mieszkańcy leszczyńskiego Gronowa zyskają nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Zapowiedział to podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami prezydent miasta Grzegorz Rusiecki. Park i zbiornik wodny przy ulicy Gronowskiej przejdą gruntowną przemianę. O metamorfozie mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
4: Dziś to miejsce raczej szpeci dzielnicę Gronowo, a będzie miejscem rekreacji i odpoczynku. Powstaną tam kaskadowe nasadzenia, natomiast nie rezygnujemy z funkcji retencyjnej tego zbiornika. To szczególnie ważne, bo dzielnica Gronowo podczas nawalnych opadów deszczu miewa problemy z odprowadzaniem wody.
2: Koszt modernizacji parku i zbiornika wynosi niecałe 5 milionów złotych. Prezydent Leszna poinformował też, że na ostatniej prostej jest łącznik drogowy między rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Będzie on gotowy najpóźniej w czerwcu przyszłego roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W sobotę 17 października odbędzie się ostatni w tym roku poznański spacer przyrodniczy, tym razem po Olszaku. To dawny użytek ekologiczny, który znajduje się we wschodnim klinie zieleni. Obejmował 3 zbiorniki retencyjne na Cybinie, stawy Browarny, Młyński oraz Antoninek. Na tym terenie stwierdzono około 570 gatunków roślin naczyniowych, z czego blisko 200 znajduje się pod ochroną. Spacer rozpocznie się o godzinie 10 w sąsiedztwie zabytkowego młyna przy ulicy Browarnej. Długość trasy wyniesie około 6 kilometrów.
1: Informacje z kraju.
2: Obecność policji przed Trybunałem Konstytucyjnym nie oznacza siłowego przejmowania tej instytucji. W ten sposób senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar skomentował wczorajszą interwencję policji, która umożliwiła sędziom wejście do Trybunału. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Adam Bodnar podkreślił, że legalnie wybrani sędziowie powinni zostać dopuszczeni do orzekania.
5: Policja ma za zadanie odbezpieczyć wejście do budynku Trybunału, które, jak rozumiem, było okupowane, ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby osoby, które pracują w Trybunale, czy które zostały wybrane do tego, aby w Trybunale orzekać, mogły do Trybunału wejść. Kadencje wielu sędziów wybranych za czasów Prawa i Sprawiedliwości się skończyły. Parlament wybrał nowych sędziów i oni powinni zostać dopuszczeni do orzekania.
2: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią większość w Trybunale. 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i proszę, już wznieśliśmy się, może nie jeszcze na wyżyny, ale już 7 stopni, taka temperatura na termometrach w Poznaniu. Bezchmurne niebo, podobno. Chociaż ja patrzę za okno i jakieś tam chmury chyba są. A więcej chmur ma być od godziny 12.20. I potem już będzie pochmurno aż do zachodu słońca, który nastąpi minutę przed godziną 18. Jeśli chodzi o jakość powietrza, póki co dobra. Trzyma się dzielnie, no ale wiatr delikatny. 7 km na godzinę z północnego zachodu. Kto to w ogóle poczuje, 7 km na godzinę? Pewnie nikt. 1027 hektopaskali na barometrach, to jest dość wysokie ciśnienie atmosferyczne. Nie mylić z ciśnieniem krwi, bo tego to każdy z nas ma inne ciśnienie krwi, więc tu tych pomiarów ja nie podaję.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Takie pytanie pomocnicze. Czy kojarzysz takiego artystę, który nazywa się Mick Jagger?
1: No, chyba wszyscy go kojarzą, no naprawdę. No teraz przesadziłeś. No,
0: przesadziłem, tak. To w zasadzie było pytanie retoryczne. Oczywiście, że kojarzysz Micka Jaggera. A kojarzysz, jak on się porusza?
1: No ba.
0: Mogłabyś się tak poruszać jak Mick Jagger?
1: Nie.
0: Nie, a widzisz, a mogłabyś tak zaśpiewać jak osoba, która będzie mu towarzyszyć? Bo w tym utworze, oprócz Micka Jaggera, pojawi się także doskonały głos Christiny Aguilery. I myślę, że to ona w tym utworze dodaje naprawdę dużo. Bardzo. To w ogóle ten utwór bez niej już nie byłby taki sam.
1: Zdecydowanie.
0: No więc teraz Maroon 5 i Christina Aguilera i Move Like Jagger. Posłuchajmy, moi drodzy, no to właśnie teraz będzie ten utwór, a Lidia Łada i Arkadiusz Szymański, my zostajemy. Natomiast ja tylko powiem, że jeszcze profesor Jerzy Bralczyk jest na horyzoncie, pojawi się tu za chwilę, powie trochę o języku polskim, a potem, przypominam, 9:20, zapraszam na konkurs.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr ma pytanie o charakterze internetowym. Mianowicie chodzi o zamieszczenie właściwego tekstu informującego o możliwości przejścia do opisu produktu na stronie internetowej. Czy tekst odnośnika powinien być kliknij na zdjęciu, czy może kliknij w zdjęcie? No właśnie, to nie tylko zdjęcie. Kliknij w ikonkę, czy może na ikonkę, czy może ikonkę, czy może jeszcze inaczej. Mamy kliknij na zdjęciu, kliknij w zdjęcie, kliknij na zdjęcie, bo i tak możliwe, a może jeszcze kliknij zdjęcie. O ile wiem, wszystkie te formy pojawiają się, a trudno mówić dzisiaj o tym, jakie są najczęstsze, co zdobywa przewagę. Wydaje mi się, że najlepsze na dzisiaj byłoby kliknij na zdjęcie, choć także dziwne to się wydaje. Logicznie rzecz biorąc, jest to coś, co dokonujemy kierunkowo, a więc nie tyle będąc na zdjęciu klikamy, ile klikamy w kierunku. Kliknij w zdjęcie byłoby zatem może logiczne, ale ponieważ to raczej jest powierzchnia niż pojemnik, to na zdjęcie mogłoby być także dobre. Jestem za kliknij na zdjęcie, ale myślę, że jeszcze przez pewien czas wątpliwości będziemy mieli.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

7148. Ten numer telefonu już do waszej dyspozycji. Złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. To jest miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychockim, nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, między dwoma jeziorami, Jaroszewskim i Lutomskim. Ma średniowieczną metrykę, notowaną od połowy XIII wieku. Najstarsze ślady osadnictwa tutaj sięgają epoki kamienia. Tutaj jest kościół Najświętszej Marii Panny, niepokalanie poczętej, z bogato zdobionym barokowym wnętrzem. No i tutaj przede wszystkim pozostałość zamku Opalińskich, w którym otwarto muzeum w czerwcu 1995 roku. 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę tego miejsca, do którego was prowadzę. Do wygrania dzisiaj Ekonotes z długopisem. Ekonotes Radia Emaus.

71 48 7148. Zachęcam do wysłania SMS-u na konkurs pod ten właśnie numer. Złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. No i w treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. To jest miasto w województwie wielkopolskim w powiecie międzychodzkim. Nad Wartą leży to miasto, na skraju Puszczy Noteckiej, między dwoma jeziorami, Jaroszewskim i Lutomskim. Ma średniowieczną metrykę, notowaną od połowy XIII wieku. Najstarsze ślady osadnictwa sięgają tutaj epoki kamienia. Tutaj kościół Najświętszej Marii Panny, niepokalanie poczętej, z bogato zdobionym barokowym wnętrzem. No i tutaj także pozostałości Zamku Opalińskich z muzeum otwartym w czerwcu 1995 roku. Do wygrania Ekonotes z długopisem, Ekonotes Radia Emaus. SMS-y wysyłacie pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie dopiero nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Konkurs myślę, że zakończymy tak 10 minut przed godziną 10, no i wtedy ktoś przekona się, że wygrał.

0: Reklama.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na Castorama.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jesteś. Jak się cieszę, że jesteś. Lilia Łada. Poranny wydawca, wydawczyni w zasadzie.
3: Informacji. Na początku powiem jeszcze raz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja też powiem jeszcze raz. To dla tych, którzy nas nie słyszeli być może wcześniej, witamy się z wami. Drodzy słuchacze, my z wami dzisiaj od wczesnych godzin porannych, od godziny 6. No i Lilio, ciebie teraz proszę, jako osobę odpowiedzialną za to, czym zajmują się reporterzy, żebyś powiedziała właśnie, czym się zajmują. O czym dzisiaj usłyszymy w informacjach Radia Emaus.
3: O, dzisiaj jest dużo wybuchowych informacji, a właściwie będzie dużo wybuchowych
2: informacji. To zabrzmiało bardzo tak groźnie.
3: No dobrze, to nazwijmy to informacje budzące kontrowersje.
2: Dobrze.
3: Jedną z takich informacji jest baner Lecha powieszony na budynku lotniska Poznań-Ławica, który społecznikowi Gemeli Poznańskiej nie spodobał się, może nie tyle nie spodobał się, co Gemela Poznańska uznał, że wisi on nie do końca zgodnie z prawem. Mhm. I w związku z tym będziemy badać sytuację, jak to jest. Czy wisi zgodnie z prawem, czy nie wisi zgodnie z prawem, co na to miejscu urzędnicy, którzy powinni to sprawdzić, zaakceptować. No i oczywiście wydać certyfikat, jeśli wszystko jest w porządku. Mhm. Zobaczymy, jak to wygląda. Baner jest wielki, reklamuje Lecha Poznań, no i to oczywiście wzbudziło od razu protesty wszystkich kibiców, którzy uważają, że taka dekoracja budynku lotniska jest jak najbardziej w porządku. Mhm. Będzie też o kolejnym kontrowersyjnym temacie, czyli skupie odpadów. No tego typu jakby firmy, jednostki niestety zazwyczaj bywają dość uciążliwe dla otoczenia, nie inaczej jest i w tym przypadku, chociaż okoliczni mieszkańcy skarżą się na hałas. Okoliczni mieszkańcy, chodzi tutaj o mieszkańców okolicy Drużynowej. To jest ulica, która jeszcze do niedawna w zasadzie była otoczona przez ogródki działkowe i firmy. Teraz już się to zmienia, powstały tam osiedla, no i pojawił się też oczywiście problem z hałasem samochodów, które na tej firmy przyjeżdżają, zwożąc odpady. Kolejnym takim kontrowersyjnym tematem jest oczywiście sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj były tam demonstracje przed budynkiem Trybunału, musiała interweniować policja. Dzisiaj wypowiadają się wszyscy zainteresowani, a też i ci niezainteresowani w sprawie, jak rozwiązać problem i właściwie sytuację patową w Trybunale Konstytucyjnym. O tym oczywiście również będziemy informowali na bieżąco. A z takich milszych informacji...
2: Mhm. No milsze też powinny być, dla równowagi.
3: Prawda. Powiemy też, że szykuje się, trwają już przygotowania do budowy nowej komendy policji w Lesznie, z czego się na pewno bardzo cieszą tamtejsi policjanci. Nauczyciele dzisiaj dostaną nagrody. Wczoraj przecież było ich święto i z tej okazji. No i oczywiście będziemy też przypominali o tym, że w niedzielę rozpoczyna się tydzień misyjny. Światowy tydzień misyjny.
2: I o tym też będziemy mówić. Lilia Łada, dziękuję Ci bardzo, a za chwilę wracamy do konkursu porannego.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS wysłany pod 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie nazwę miasta, miejscowości, do której dzisiaj was prowadzę. To jest miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, pomiędzy dwoma jeziorami, Jaroszewskim i Lutomskim. Ma średniowieczną metrykę, notowaną od połowy XIII wieku. Najstarsze ślady osadnictwa tutaj sięgają nawet epoki kamienia. Tutaj jest kościół Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z bogato zdobionym barokowym wnętrzem. No i tutaj także pozostałość Zamku Opalińskich z muzeum otwartym w czerwcu 1995 roku. Do wygrania dzisiaj ekonotes z długopisem. Ktoś, kto zna prawidłową odpowiedź, to niech śle SMS-y pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo Emaus, potem stawiając kropkę, później wpisując swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejscowości. Tyle wystarczy, żeby wziąć udział w konkursie, no ale wygrana jest tylko jedna. Jest tylko jedna nagroda i tę nagrodę otrzyma zwycięzca dzisiejszego konkursu albo zwyciężczyni. Zobaczymy, kto to będzie.

Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, między dwoma jeziorami, Jaroszewskim i Lutomskim, ma średniowieczną metrykę notowaną od połowy XIII wieku. Najstarsze ślady osadnictwa

0: Sięgają tutaj epoki kamienia. Tutaj jest kościół Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z bogato zdobionym barokowym wnętrzem. No i tu pozostałość także Zamku Opalińskich z muzeum otwartym w czerwcu 1995 roku. No i co to za miejsce dzisiaj poszukiwane w konkursie porannym jest? Mam nadzieję, że na to pytanie odpowie mi Krzysztof, który po drugiej stronie telefonu powinien gdzieś tam być. Halo, Krzysztofie, jesteś tam?
1: Tak. No, Sieraków.
0: A od razu odpowiadasz. Dobrze, ja się chciałem ciebie spytać w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem. Tak, oczywiście, chodzi o Sieraków.
1: Poznań.
0: Jesteśmy w Poznaniu.
1: W samym centrum Poznania.
0: Dobrze, Krzysztofie, znakomicie. Oczywiście chodzi o Sieraków i bardzo szybciutko udzieliłeś odpowiedzi. Czy miałeś okazję być w tym miejscu? Miałeś okazję być w Sierakowie? Kiedyś?
1: Nie.
0: No to może nie, to jest nie. Dobra okazja do tego, żeby się tam wybrać?
1: Nie byłem w Sierakowie.
0: Wygrywasz u nas w konkursie, Krzysztofie. Ekonotes z długopisem. 14 dni będzie czekał na ciebie u nas w redakcji. Mam nadzieję, że zdążysz przez te 2 tygodnie odebrać tę nagrodę. A teraz przekazuję jeszcze tobie głos. Możesz szybciutko kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
1: No, pozdrawiam 2 córki, żonę, no i Radio Emeł, którego słucham.
0: Pozdrawiamy i ciebie, i twoje córki. No i dziękujemy za pozdrowienia, które nam przesyłasz. Wszystkiego dobrego dla ciebie na resztę dnia. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, abyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. A ja tylko powiem, że ja też już się pożegnam, bo ten poranek dobiega końca. Dzisiaj z wami od godziny 6 byłem. Do usłyszenia mówię. Do usłyszenia już jutro. My się usłyszymy. Od godziny 14.30 tutaj jutro będę. Wcale nie o poranku. Także do usłyszenia, mówi Arkadiusz Szymański, a za chwilę Tomek Wandel się tutaj pojawi i z nim zostaniecie dzisiaj na dobre popołudnie. Za chwilę grupa jest, a potem jeszcze przed godziną 10 zaśpiewa Gabriel Fleszar. Do usłyszenia.

0: Jest czwartek, 15 października, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wierni z Wielkopolski będą modlić się w intencji pokoju. 4,5 tony śmieci zebrano we wrześniu z terenów centrum Poznania. Kraina Stu Jezior, jednym z cudów Polski 2026. Wierni z Wielkopolski będą modlić się w intencji pokoju. W obliczu trwających konfliktów, podziałów społecznych i agresji wśród młodzieży szkolnej, sanktuarium w Licheniu zapowiada wspólną modlitwę różańcową. Zaproszeni do niej są przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z naszego województwa. Kustosz sanktuarium, ksiądz Sławomir Chomącik, podkreśla, że modlitwa jest wyrazem sprzeciwu wobec przemocy.
3: Oczywiście na wiele z tych zjawisk nie mamy większego wpływu, gdyż mają one charakter globalny. Dotyczą większych grup, w których nasz głos może nie być słyszalny. Jednak nie możemy pozostawać obojętni na to, co dzieje się w naszych szkołach, miejscach i przestrzeniach naszego codziennego życia, co bezpośrednio lub pośrednio jednak nas dotyka.
2: Modlitwa odbędzie się w najbliższą niedzielę. Poprzedzi ją msza święta o godzinie 12 w Licheńskiej Bazylice.
1: Informacje z Poznania.
2: 4,5 tony śmieci zebrano we wrześniu z terenów centrum Poznania. To zarówno odpady wyrzucane przez mieszkańców i turystów do ulicznych koszy, jak i te pozostawione po prostu na ulicach i chodnikach. O czystość na Starym Rynku oraz Placach Wolności i Kolegiackim regularnie dbają pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Michalina Magdziarz z zakładu wyjaśnia, że sprzątanie obejmuje nie tylko zbieranie śmieci, ale również czyszczenie nawierzchni.
4: Mechanicznie zamiatamy codziennie obszary Starego Rynku i Placu Kolegiackiego. 2 razy w tygodniu teren Placu Wolności, natomiast 3 razy w tygodniu dziedzińce Urzędu Miasta Poznania. Doczyszczanie ręczne wykonujemy za pomocą elektrycznych odkurzaczy komunalnych. Jest to realizowane codziennie we wszystkich lokalizacjach.
2: Pracownicy dbają również o tereny zielone, ławki i fontanny. Usuwają pojawiające się w przestrzeni miejskiej naklejki.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Powiat międzychocki, czyli Kraina Stu Jezior, zdobył tytuł jednego z 16 cudów Polski 2026 w plebiscycie ogłoszonym przez magazyn National Geographic Traveler. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. Czytamy w opisie zwycięzcy. Do głosowania na Krainę Stu Jezior zachęcali samorządowcy powiatu międzychockiego, by urodę i atrakcje tego regionu poznała cała Polska.
1: Informacje z kraju.
2: To było działanie prewencyjne, tak o upublicznieniu informacji o planowanym zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej mówi wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Podejrzany w tej sprawie trafił na 2 miesiące do aresztu. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że chodziło o ostudzenie emocji i odstraszenie potencjalnych naśladowców.
5: Działanie prewencyjne, bo jeżeli komuś poniedziałek albo w niedzielę, w sobotę rano przyjdzie do głowy, żeby zastraszyć, napisać maila, napisać pogróżki do kogokolwiek, że służby działają, że tego typu rzeczy będą upublicznione i będą szybko wyłapywane osoby, które takie głupoty przyjdą do głowy.
2: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych i grozi za niego do 15 lat więzienia. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. miniaturowe metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. Według prokuratury na razie nic nie wskazuje, by mężczyzna działał z inspiracji obcych służb, ale ten wątek jest jeszcze badany.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Jesień się rozkręca, a ta pora roku to niestety czas różnych niesympatycznych infekcji i innych rzeczy równie niemiłych, które mogą nam się przydarzać. Dziś zachmurzenie jest duże i takie pozostanie, na szczęście bez deszczu, a to jeszcze przed nami w następnych dniach. Maksymalna temperatura to 14 stopni Celsjusza, a ciśnienie jest i będzie wysokie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Prawie 6 minut po 10 przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. Będę z wami do godziny 14.30. Życzę miłego odbioru.

0: Plus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mówią o niej Wielka. Teresa Wielka, mistyczka, reformatorka Karmelu, pierwsza kobieta, która została doktorem kościoła. Można jednak wiele w tym kościele po ludzku osiągnąć, a dramatycznie rozminąć się z powołaniem do osobistej świętości, prawda? A ona jest i wielka, i święta. Tylko jak to możliwe? Kluczem do zrozumienia tej tajemnicy jest pokora. To dzięki niej wielkość świętej Teresy z Avila mogła nabrać pełni. Była piękną, świetnie wykształconą zakonnicą, którą łączyła z Chrystusem niezwykła, mistyczna relacja. I co więcej, ona była tego świadoma, a nawet potrafiła zrobić z tego użytek. Jednak częściej potrafiła odkładać to wszystko na bok, gdy wymagało tego dobro ludzi, którzy ją otaczali. Prosiła na przykład Boga, by nie obdarowywał jej darem ekstazy po przyjęciu komunii świętej z uwagi na inne zakonnice, które bardziej niż Eucharystią interesują się wtedy tym, czy ich przełożona przez przypadek znowu nie będzie lewitować. Albo inny przykład. Przez jakiś czas spowiadała się u księdza, który powszechnie znany był ze swojego gorszącego postępowania. Ona, która na co dzień rozmawiała z Chrystusem, z pokorą wyznawała przed tym spowiednikiem wszystkie swoje, nawet najmniejsze grzechy. Czy to nie jest prawdziwa wielkość świętej Teresy Wielkiej? Zdolność do uniżenia? Jest. Czego dowód stanowi zresztą nawrócenie owego kapłana. Dzięki tym właśnie pokornym spowiedziom.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

To grupa U2 prosto z Irlandii. Za chwilę piosenka pod tytułem Berlin. Będzie ona wykonywana wcale nie przez niemieckiego wykonawcę. Wykonawca właśnie nazywa się Berlin. A utwór Take My Breath Away to piosenka jak najbardziej filmowa. Pochodzi z filmu Top Gun. Za chwilę ją usłyszycie. Wcześniej zaproszę Was do wysłuchania muzycznej podróży w czasie. Dziś pewien bardzo znany brytyjski wokalista. O 11.30 serwis kulturalny, o 12.30 bilans, czyli magazyn ekonomiczny Piotra Wielickiego, o 13.30 moim gościem będzie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Opowie o zamkowych kulturalnych przyjemnościach, które nas czekają w niedalekiej przyszłości. I o 14.15 profesor Jerzy Bralczyk i słowo o słowie. A wspomniana podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne za 7 minut na naszej antenie. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
2: Czyli krótko mówiąc, zaglądamy w muzyczną kartkę z kalendarza, ponieważ dziś swoje 78. urodziny świętuje Chris de Burgh, znany m.in. z występów w Polsce, dlatego na antenie Radia Emaus pojawi się piosenka w jego wykonaniu. No to gramy.

I don't feel like dancing, czyli wcale mi się nie chce tańczyć, no mnie teraz w tej chwili również nie będę tańczył, przynajmniej do godziny 14.30. To była grupa Scissors Sisters. A wy słuchacie jeszcze przedpołudniowego programu Radia Emaus. Za chwilę Edyta Geppert, która nie żałuje. Ja spojrzę teraz w aktualną kartkę z kalendarza. 15 października, połowa miesiąca. Mamy czwartek, imieniny świętą Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon. Jest różnica między imieniem Bruno a Brunonem. Także Roger lub Roger, Tekla, Sewer, Filip, Drogosław i Teodoryk. Pozdrawiamy wszystkich oczywiście bez absolutnie żadnego wyjątku. Jeśli chcielibyście złożyć życzenia waszym ulubionym solenizantom, tudzież winszować komukolwiek z jakiejkolwiek okazji, no to skorzystajcie z naszego numeru telefonu 601.

tak to się w naszym programie między 10 a 11 złożyło, że dwie piosenki właściwie to z tańcem w tytule, wcześniej Don't Feel Like Dancing, teraz piosenka Budki Suflera, że do tanga trzeba dwojga. Za 7 minut Lilia Łada przyjdzie i zatańczy w trakcie serwisu informacyjnego, a teraz Eric Clapton w wersji tak zwanej unplugged, czyli bez prądu, chociaż troszkę prądu musieli mu dostarczyć, to Layla.

0: Radio Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 15 października, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny zaprasza na oratorium poświęcone księdzu Popiełuszce. Prokuratura powinna wystąpić o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziś rozpoczęła się przebudowa odcinka ulicy Dąbrowskiego na poznańskich Jeżycach. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Chodzi dokładniej o odcinek od ulicy Janickiego do ulicy Żeromskiego. Prace obejmą północną stronę ulicy, chodnik, część jezdni i miejsca postojowe. Co się zmieni? Między innymi prawy pas ruchu przeznaczony do jazdy na wprost i w prawo. Będzie on wydłużony o około 70 metrów. Dodatkowo nowy ciąg pieszy o szerokości 2 metrów będzie wykonany z płyt betonowych. Jednokierunkowa droga dla rowerów powstanie między chodnikiem a miejscami do parkowania. Zostanie ona połączona z istniejącą infrastrukturą rowerową w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. W czasie prowadzonych prac nie będzie możliwości parkowania na ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego, a jezdnia będzie zwężona. Jednocześnie przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na ulicy Janickiego. Wjazd i wyjazd w ulicy Dąbrowskiego zostanie zamknięty dla ruchu, a objazdy wyznaczono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca. Przebudowa planowana jest do końca roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: 17 października w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej w Poznaniu będzie można posłuchać oratorium zatytułowanego Tchnienie i poświęconego błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. To wyjątkowy utwór i wyjątkowe wydarzenie, mówi Karolina Katarzyniak, kierowniczka artystyczna chóru i orkiestry Jordan.
4: Muzyka idealnie właśnie odwzorowuje całe życie. Tomasz Garbański idealnie to przedstawił. Aż od czasu właśnie powołania do seminarium, całą drogę kapłańską, aż do porwania, tortur. Więc to wszystko idealnie muzyka oddaje. Będzie i monumentalnie. Szczególnie te części porwania. Więc to jest na pewno, to będzie mocne przeżycie dla słuchacza.
2: Dzieło opowiada o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika oraz zaprasza do refleksji nad jego wciąż aktualnym przesłaniem, wiernością Chrystusowi, prawdzie i miłości. Wykonawcami oratorium będą chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz-Sopran oraz Aleksander Machalica-Lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański. Libretto przygotowała Monika Wydrzyńska. Oratorium rozpocznie się o godzinie 19.
1: Informacje z Leszna.
2: Powiat leszczyński ogłosił konkurs czadowy Powiat Bezpieczny Powiat, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa pożarowego oraz zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wejść na stronę czadowypowiat.pl, wypełnić ankietę składającą się z 20 pytań i uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi. Do wygrania jest aż 200 czujek tlenku węgla. O przyznaniu nagrody decyduje wynik testu oraz kolejność zgłoszeń. Konkurs trwa do 31 stycznia lub do wyczerpania puli nagród.
1: Informacje z kraju.
2: Prokuratura powinna wystąpić o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Wczoraj obecny prezes Trybunału nie dopuścił do pracy Macieja Berka oraz czterech innych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Jerzy Stępień wskazał, że Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany odpowiedzieć na wniosek o uchylenie immunitetu w ciągu 30 dni.
5: Prokurator już dawno powinien wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu. Przepis mówi bardzo wyraźnie, że jeśli taki wniosek zostanie złożony, to Trybunał musi w ciągu 30 dni odpowiedzieć tak lub nie, albo zdjąć ten immunitet, albo nie. I teraz jeśli pan Święczkowski nie będzie chciał zwołać tego zgromadzenia ogólnego, no to trzeba uznać, że on nie działa i wtedy jego zastępca musi podjąć tę decyzję.
2: W tym roku Sejm wybrał 8 nowych sędziów, którzy stanowią większość w Trybunale. 5 z nich prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
7: Po
1: Pogoda.
0: Teraz na jesiennym termometrze około 10 stopni Celsjusza, na barometrze też jesiennym 1028 hektopaskali. Temperatura nieznacznie wzrośnie, a ciśnienie równie nieznacznie spadnie. Biometr jest umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi. To jest takie przysłowie ludowe, nie do końca pogodowe, chociaż pewno jakiś wydźwięk taki synoptyczny ma. Chociaż zawsze mogę się mylić. Jeśli macie jakieś inne zdanie na ten temat, no to bardzo proszę o kontakt. Jak zwykle jest 6 po 11. Przepięknie słońce zaświeciło właśnie za oknem. Ja nie wiem, o co chodzi, ale no naprawdę rozpogodzenie w tej chwili jest na tak zwanych 100 fajerków. Tomek Wandel z wami do godziny 14.30. Teraz przez najbliższe prawie 4 minuty Mick Hucknall i grupa Simply Red w piosence zatytułowanej Stars.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Różaniec święty, radosne, bolesne i chwalebne tajemnica życia Najświętszej Marii Panny splatają się w wieniec chwały, którą nieustannie powtarzają aniołowie i święci w niebie i ci, którzy kochają Matkę tu na ziemi.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przed nami jeszcze jedna ballada, tym razem polska. Ja chciałem tylko zapowiedzieć, że za niecałe 8 minut na naszej antenie serwis kulturalny. Zapowiem parę wydarzeń, myślę, że godnych uwagi. I potem o 13.30 raz jeszcze powrócimy do wydarzeń kulturalnych. Tym razem o tej godzinie odwiedzi mnie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek, która opowie o tym, co będzie się w zamku działo w październiku. No i zahaczymy też o listopad, jako że 11 miesiąc 2026 roku już za rok.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: Zapraszam dzisiaj na godzinę 20 do klubu Piękno w Sercu przy Alejach Niepodległości 30. To jest w tym budynku, gdzie kiedyś mieścił się gmach poznańskiej telewizji. Tam pojawi się Piotr Kuciel z zespołem Aneksja. Zagra swój autorski materiał z płyty, która ukaże się na początku przyszłego roku. Ja tej płyty już słuchałem, chociaż jeszcze jej nie ma. I naprawdę jest to materiał godzien wszelkiej uwagi. Przekonajcie się sami, wstęp na koncert jest bezpłatny, a myślę, że warto posłuchać dobrych dźwięków i dobrych tekstów, bo Piotr Kuciel pisze również teksty i to bardzo głębokie, osobiste. To dziś o godzinie 20, a w Centrum Kultury Zamek w najbliższą niedzielę na scenie Sali Wielkiej Teatr Klucz imienia Wojciecha Deneki pod kierownictwem Janusza Orlika przedstawi spektakl zatytułowany Intro. Jego premiera miała miejsce w lutym lub w marcu tego roku, na pewno na początku tego roku. Zapraszam na godzinę 19. Dzisiaj w samo południe w Muzeum Sztuk Użytkowych wykład w ramach cyklu Czwartki dla seniorów Planetarium. W Auli UAM trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, dziś etap drugi. O 18.00 w Pałacu Działyńskich prelekcja Kto dziś pisze i tłumaczy sonety. Spotkanie z tłumaczką Bogusławą Sochańską. W Teatrze Wielkim z kolei trwa też festiwal, czwarty festiwal Moniuszkowski. Dziś spektakl Konrad, spektakl, który zostanie wystawiony specjalnie w roku jubileuszu setnych urodzin mistrza baletu Konrada Drzeweckiego. Będzie to prezentacja jego znanych choreografii. O godzinie 19 w Teatrze Muzycznym Deszczowa Piosenka, również o 19 w studio Gramis Misy i Gongi w czwartek wieczorem, czyli koncert relaksacyjny. O 19 w klubie Barok Sylwia Wiszowata, program stand-upowy, doskonały zresztą. Sylwia jest gwarancją dobrej zabawy. Ten program nazywa się Nowy Program. Sylwia Wiszowata zaprasza do Baroku o 19. W kinie Bułgarska 19 o 13, 17 i 17.20 Lalka, o 15.30 Kura, o 15.40 Róża i o 17.10 Mistyczka. Zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Szybciutko pozwoliłem sobie zmonitorować długoterminową prognozę pogody dla Poznania i okolic i widzę, że do końca października pogoda będzie taka właśnie, jak jest teraz. Czyli chłodno, 14, 15, 13 stopni Celsjusza, troszkę chmur, niewielkie przejaśnienia, więc nie powinno być tak uciążliwie, jak się spodziewaliśmy. Pewno te gorsze jesienne warunki z przymrozkami rozpoczną się dopiero w przyszłym miesiącu, albo już w przyszłym miesiącu, bo w kalendarzu przecież mamy 15 października, czyli dokładnie połowa miesiąca. Za 18 minut minie południe, w samo południe zapraszam do modlitwy Anioł Pański.

Kolejny dzień obchodów 24. Ekumenicznego Święta Biblii. O 18:00 spotkanie przy pomniku Starego Marycha na poznańskim Deptaku. Kościół uliczny. Oto wszystko czynię nowe. Początek, tak jak mówiłem, około godziny 18:00. Natomiast jutro o 19:30 w kościele pod wezwaniem Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu modlitwa kanonami z udziałem braci z Tezę. Przedostatnie wydarzenie to jutro, godzina 17:00, Ewangelia w Kościele. Prowadzić

To spotkanie będzie ksiądz Mirosław Tykwer i pastor Robert Bożydaj. Odbędzie się to również w kościele pod wezwaniem Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu. I na sam finał w niedzielę o godzinie 18 koncert zespołu TGD. To już z kolei w auli Nowej Akademii Muzycznej przy ulicy Stefana Soligrosza w Poznaniu oczywiście. Zapraszamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Brakuje szczepionek przeciw grypie, alarmują farmaceuci. Wielka Złota Pieczęć miasta Poznania wręczona. Warsztaty tradycyjnego plecionkarstwa już w tę sobotę w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W wielu aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie, alarmują wielkopolscy farmaceuci. Wojciech Bartkowiak z Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazuje, że problemem są błędy w dystrybucji preparatów i kłopoty z uzupełnieniem zapasów, a liczba chętnych do szczepień rośnie.
3: Liczba osób jest zdecydowanie większa, która chce się zaszczepić. To też wynika z tego, że szczepionki przyjechały znacznie później niż rok wcześniej. Ta machina dopiero rusza i dostaje informacje od innych punktów szczepień, że po prostu ich nie mają, a nowe dostawy, które teraz przyszły na dniach, to są dostawy na 1-2 dni, bo są punkty szczepień, które naprawdę wykonują bardzo dużą ilość szczepień na grypę.
2: Farmaceuta liczy na to, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionek kłopoty z dostawami są przejściowe. Szczepienia przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania oraz chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji i powikłaniami.
1: Informacje z Poznania.
2: Wielka Złota Pieczęć miasta Poznania wręczona. W tym roku trafiła do stowarzyszenia Klub Fantastyki Druga Era, czyli do twórców Pyrkonu. To docenienie wyjątkowej inicjatywy, która rozpoczęła się jako lokalne i oddolne działanie, by zostać największym w Polsce festiwalem fantastyki, goszczącym międzynarodowe gwiazdy. Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era działa w Poznaniu od ponad 20 lat. Gromadzi entuzjastów literatury, gier i filmów związanych z fantastyką. Organizuje sesje RPG, spotkania z grami planszowymi oraz dyskusje literackie, a przede wszystkim Pyrkon. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy będzie można stworzyć słomianego panterka. W sobotę odbędą się tam warsztaty tradycyjnego plecionkarstwa. Uczestnicy najpierw poznają dawne techniki rękodzielnicze, a następnie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce. Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Joanna Wieczorek, plecionkarstwo ma długą tradycję w wielkopolskim Ołoboku.
4: Jeszcze do lat 60. XX wieku niemal cała wieś zajmowała się wyplataniem przedmiotów codziennego użytku oraz słomianej galanterii. Dziś tę piękną tradycję będzie można poznać bliżej i spróbować swoich sił w tej niezwykłej sztuce.
2: Warsztaty odbędą się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach w Dworze Studzieńca. Rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do 16.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Immatrykulacja nowych studentów i seminarzystów była głównym punktem uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026-27 na Wydziale Teologicznym i w seminariach duchownych w Poznaniu. Nowy rok akademicki rozpoczęło 360 studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i 68 kleryków arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Seminarium Duchowne w Poznaniu uchodzi za jedną z najstarszych uczelni w Polsce, kształcących kandydatów do kapłaństwa. Zostało utworzone przez biskupa Adama Konarskiego w 1564 roku, tuż po wydaniu dekretu Soboru Trydenckiego, który nakazywał tworzenie seminariów w każdej diecezji.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
5: Od 14 do 15 stopni Celsjusza, taka maksymalna temperatura zapanuje dziś w naszym regionie. Teraz na poznańskim termometrze 12 stopni, ciśnienie jest wysokie, 1028 hektopaskali, a biometr umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli pochwycić Jezusa na słowie, ponieważ zapowiedział im, że będą musieli ponieść konsekwencje swoich czynów. Biada wam! Mierzenie się z własnymi błędami także w dzisiejszych czasach przychodzi nam z trudnością. Jak często w szkole, na studiach, w pracy próbujemy ukryć swoją pomyłkę bądź przypisać ją komuś innemu. Jak rzadko za błędy i pomyłki przepraszamy. Który mój błąd mogę dziś naprawić?

0: This is the life. Takie jest właśnie życie według Amy McDonald. Czwartek, 15 października. 23 minuty temu minęło południe. Już niebawem na naszej antenie u proboszcza w parafii, czyli cykliczna audycja Lilii Łady. Zapraszam.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
7: Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu, jubileusze małżeńskie w katedrze, oratorium Tchnienie chóru i orkiestry Jordan oraz zbliżający się ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej w Pniewach. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach u proboszczów archidiecezji poznańskiej.
6: U proboszcza w parafii.
7: Koncerty, spotkania, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu Teze oraz wydarzenia ewangelizacyjne. W Poznaniu trwa 24. Ekumeniczne Święto Biblii. Głównym z jego celów jest zgromadzenie przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. Jego znaczenie tłumaczy współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Tomasz Siuda.
8: To jest z Księgi Apokalipsy, zaczerpnięte hasło, temat naszych spotkań, nam bardzo mocno pokazuje właśnie aktualność słowa. To Bóg powiedział, oto wszystko czynił nowe, czyli patrzymy na to, co jest dzisiaj, dotyka naszego serca, naszej rzeczywistości, trudności, daje nam nadzieję, bo chcemy się wsłuchać to w słowo i popatrzeć przede wszystkim poprzez teraźniejszość w przyszłość.
7: Słowo jest przekazywane także przez muzykę, dodaje ksiądz superintendent z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Sławomir Rodaszyński.
9: Klamrą końcową to jest wyjątkowy koncert znanej grupy chrześcijańskiej od wielu lat TGD, który odbędzie się w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18:00, to jest niedziela. Na te wszystkie wydarzenia muzyczne i nie tylko jest wstęp wolny.
7: Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do 18 października. Przed nami jeszcze dzisiejsze spotkanie o godzinie 18 z kościołem ulicznym przy pomniku Starego Marycha. Piątkowa modlitwa kanonami z udziałem braci z Tezy o 19:30 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja. Sobotnia Ewangelia w mieście o godzinie 17:00 również w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianeja, którą poprowadzą ksiądz Mirosław Tykwer z Kościoła Rzymskokatolickiego i pastor Robert Bożydaj z Kościoła Chrześcijańskiego. Baptystów. W niedzielę natomiast w Auli Nowa Akademii Muzycznej o godzinie 18:00 rozpocznie się wspomniany już koncert zespołu TGD. Szczegółowy program Ekumenicznego Święta Biblii znajduje się na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
6: U proboszcza w parafii.
7: 15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Z tej okazji dziś o godzinie 19:30 w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce tradycyjnie zostanie odprawiona msza święta. A jak rozmawiać z rodzicami, którzy utracili dziecko? O tym mówi Anna Gandecka, pedagog specjalny i psychotraumatolog z poradni Carissima.
10: Na pewno zawsze warto dać sygnał, że wie się o tym doświadczeniu, że ma się świadomość tego, co tą osobę spotkało, dlatego że to jest tak, jak postawić sobie słonia w pokoju. Wszyscy wiedzą, że ten słoń jest, wszyscy go omijają, nikt o nim nie chce mówić, a wszyscy go nadal widzą, więc lepiej zasygnalizować, że się wie, niż nie wchodzić w temat. Między omawianiem a zasygnalizowaniem, że wiem, że masz takie doświadczenie, jest jeszcze ogromna przestrzeń do tego wyczucia i do tej troski o tą osobę, z którą chcemy porozmawiać, bo zasygnalizowanie nie zawsze musi być zaproszeniem do głębszej rozmowy. To może wyniknąć w trakcie, może wyniknąć później, a może pojawić się dopiero po latach. Może powiem tak z własnego doświadczenia. Kiedy straciłam dziecko, pamiętam, mam taką koleżankę. Chodziłyśmy bardzo często na spacery i ona któregoś dnia, jak wyszłyśmy na spacer, mówi do mnie, Jak będziesz gotowa, daj znać, pogadamy. I my na te spacery chodziłyśmy kilka miesięcy, omijając jak gdyby temat mojego doświadczenia straty dziecka, ale czułam się przy niej już bezpiecznie, że ona wie, że nie muszę udawać, że się nic nie stało, albo że mogę czasami mieć gorszy humor.
7: Zdecydowanie nie należy kobiet, które straciły dziecko, pocieszać słowami w rodzaju nie przejmuj się, jesteś młoda, więc urodzisz następne.
10: No właśnie, to jest to, co mówiłam chwilę wcześniej, o takiej ogromnej uważności, żeby nie gadać bez sensu i nie wspierać słowami, które tak naprawdę nas dociążają i dociskają, bo wszystkie te właśnie słowa, jesteś młoda, urodzisz kolejne, nie przejmuj się, będziesz miała albo masz jeszcze w domu dzieci. To są słowa mury, które niestety szalenie dociążają i sprawiają, że ten ból w sercu zamyka się i staje się taki niewypowiedziany.
7: Dzień Dziecka Utraconego jest obchodzony w Polsce od 2004 roku.
6: U proboszcza w parafii.
7: 18 października małżonkowie, którzy obchodzą 25. lub 50. rocznicę ślubu, będą świętować swój jubileusz małżeński w katedrze. Jak mówi Dorota Kliks, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego, małżonkowie zapytani chętnie dzielą się sekretem danego związku.
0: Niektórzy tak, potrafią coś tam właśnie opowiedzieć, szczególnie te pary, które no, mają te złote jubileusze albo jeszcze dłuższy staż małżeński. No to co bardzo często właśnie w tych rozmów wypływa, to trzymanie się blisko Pana Boga, to budowanie na tym fundamencie, którym jest właśnie Pan Bóg. I tutaj właśnie w tych małżeństwach to bardzo mocno przemawia. No cieszymy się też, że ci małżonkowie przybywają też czasami ze swoimi rodzinami, dziećmi, wnukami. No i to jest niesamowite świadectwo, najlepsze co można tutaj temu młodemu pokoleniu przekazać.
7: Uroczysta msza święta, połączona z obrzędem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, zostanie odprawiona przez biskupa Grzegorza Balcerka o godzinie 16. Po mszy świętej wszyscy małżonkowie są zaproszeni na poczęstunek.
6: U proboszcza w parafii.
7: 17 października w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej w Poznaniu będzie można posłuchać oratorium zatytułowanego Tchnienie i poświęconego błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. To wyjątkowy utwór i wyjątkowe wydarzenie, mówi Karolina Katarzyniak, kierowniczka artystyczna chóru i orkiestry.
11: Oratorium Tchnienie o księdzu błogosławionym Jerzym Popiełuszce to będzie naprawdę fantastyczne wydarzenie. Muzykę do tego oratorium napisał Tomasz Karbański. Piękne to będą dźwięki, więc serdecznie Państwa zapraszam. Tak samo chór i orkiestra Jordan, soliści Anna Aleksandrowicz oraz pan Aleksander Machalica, lektor. Na pewno niezapomniane przeżycia, więc na pewno warto przyjść.
7: Dzieło opowiada o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika oraz zaprasza do refleksji nad jego wciąż aktualnym przesłaniem, wiernością Chrystusowi, prawdzie i miłości.
11: Muzyka idealnie właśnie odwzorowuje całe życie. Tomasz Karbański idealnie to przedstawił, aż od czasu właśnie powołania do seminarium, całą drogę kapłańską, aż do porwania i tortur, więc to wszystko idealnie muzyka oddaje. Będzie i monumentalnie, szczególnie te części porwania, więc to jest na pewno, to będzie mocne przeżycie dla słuchacza.
7: Wykonawcami oratorium będą chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz-Sopran oraz Aleksander Machalica-Lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański. Libretto natomiast przygotowała Monika Wydrzyńska. Oratorium rozpocznie się o godzinie 19.
6: U proboszcza w parafii.
7: Wielkimi krokami zbliża się ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej w Pniewach. Jeszcze do 17 października zainteresowane schole, zespoły i soliści mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w tym wydarzeniu. Organizują go obie tamtejsze parafie oraz Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Sam przegląd odbywa się 24 października, a jak to się wszystko zaczęło, mówi Paulina Królak, pomysłodawczyni przeglądu.
12: Ja sama jako mała dziewczynka jeździłam często na różne przeglądy piosenek religijnych, bardzo miło wspominam Śremsong. No i wówczas, kiedy tam byłam, to zawsze gdzieś tak w moim sercu było takie pragnienie, że ja bym chciała coś takiego stworzyć u siebie w parafii. No chyba musiał przyjść odpowiedni czas, musiałam dojrzeć i też tak się stało. Przyszedł do nas wspaniały ksiądz proboszcz, który ogarnia naprawdę dwie pniewskie parafie, a to nie lada wyzwanie. Więc poszłam po prostu do księdza proboszcza, do księdza Wojciecha z takim pytaniem, czy moglibyśmy coś takiego zorganizować u nas w parafii. Przede wszystkim, żeby to właśnie był dzień taki wspólny. gotowy, żeby to nie był tylko taki dzień, gdzie dzieci przyjadą, czy też dorośli, młodzież z taką intencją, ja chcę wygrać, ja chcę tu przyjechać z nagrodą. Nie o to nam głównie chodzi. Miło jest to, jak ktoś wygra, ale bardziej nam chodzi o to, żeby ta młodzież, te dzieci, te osoby dorosłe dawały przykład po prostu swoim świadectwem innym ludziom, co w dzisiejszych czasach myślę, że jest bardzo ważne i bardzo istotne. I na całe szczęście mamy takiego cudownego księdza proboszcza, który powiedział do mnie: okej, Paulina, działamy. I tak już działamy właśnie przez 5 lat.
7: Termin przeglądu 24 października nie jest przypadkowy. Październik jest przecież miesiącem Maryi.
12: Wszystko odbywa się jednego dnia. Ciężko dokładnie powiedzieć, o której godzinie to się wszystko zacznie, ponieważ zawsze to jest związane z tym, ile osób, ile grup się zgłosi. Ale mamy już doświadczenie z poprzednich lat, dlatego mogę tak zdradzić, że zazwyczaj to wydarzenie rozpoczyna się plus minus około godziny 9-10. Na początek jest przyjęcie wszystkich uczestników i później są konsultacje z akustykiem, a następnie rozpoczynamy już oficjalnie przegląd ogólnopolski piosenki maryjnej. Dodatkowo później jest przerwa, podczas przerwy, gdzie jest oczywiście czas na posiłek, to także uczymy się tegorocznego hymnu, przeglądu, no i robimy takie małe przygotowanie do mszy świętej, więc ta przerwa pomiędzy jedną częścią przeglądu a drugą częścią jest dosyć długa i później właśnie oprawę muzyczną całej mszy świętej przygotowują sami uczestnicy.
7: Szczegóły przeglądu są dostępne na stronach obu pniewskich parafii oraz Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy.
6: U proboszcza w parafii. Radio Emaus.

Zajrzyjmy do Wikipedii. Jeśli chodzi o międzynarodowe święta, to dziś Światowy Dzień Białej Laski. Od 1964 roku w sumie obchodzony. Kiedyś było to święto osób niewidomych, tak się nazywało. Dziś również Światowy Dzień Mycia Rąk. Od 2008 roku ten dzień jest obchodzony pod patronatem UNESCO. Dziś również Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. To na całym świecie, a w Polsce Dzień Dziecka Utraconego od 2004 roku z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych. Dlaczego? W Polsce również świętują żołnierze z wojsk radiotechnicznych. W Stanach Zjednoczonych na przykład dziś również Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych, również Dzień Pamięci o Dzieciach Zmarłych. Za 11 minut minie 13, słuchacie Radio Emaus. Radio Emaus.

0: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to czwartek, 15 października, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dezinformacji, fake newsom i bezpieczeństwu poświęcone są tegoroczne Dni Seniora. W niedzielę rozpocznie się tegoroczny tydzień misyjny. Odkrywanie uroków Polski to główny temat tegorocznych targów Tour Salon. Trwa 10. edycja Dni Seniora, czyli cyklu bezpłatnych wydarzeń, podczas których można się spotkać z ekspertami ZUS. Tegoroczna odsłona wydarzenia poświęcona jest dezinformacji, fake newsom i bezpieczeństwu, informuje rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
3: Internet, media społecznościowe, wiadomości przesyłane przez znajomych. Każdego dnia docierają do nas setki informacji. Nie wszystkie niestety są prawdziwe. Część może być niepełna, zmanipulowana, albo też wyrwana z kontekstu. Zdarza się, że te fałszywe informacje są wykorzystywane przez oszustów. Dlatego podczas tegorocznych Dni Seniora będziemy zachęcać do jednej prostej zasady. Sprawdź, zanim uwierzysz.
2: Przez cały październik eksperci będą wyjaśniać, jak rozpoznać fałszywe informacje, weryfikować źródła, szukać wiarygodnych danych i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Będzie to także okazja do rozmowy o tym, jak chronić się przed oszustwami, szczególnie tymi, których ofiarami padają osoby starsze. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej ZUS.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Pod takim hasłem będzie obchodzony tegoroczny tydzień misyjny, który rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. Będzie to czas szczególnej modlitwy za misjonarzy oraz refleksji nad rolą każdego ochrzczonego w głoszeniu Ewangelii. Dyrektor Centrum Misyjnego w Poznaniu, ksiądz Jan Cieślak, przypominał w porannej rozmowie Radia Emaus, że misja może przyjmować różną formę.
4: Zanim będziemy głosić Ewangelię, trzeba te podstawowe potrzeby człowieka zapewnić. To też robimy. Edukacja na Madagaskarze, dzieci w szkole, gdzie posługuje przyszły biskup, nominat z naszej diecezji z Chorzemina, ojciec Mariusz. Mamy taką duchową adopcję kleryków też z Kamerunu. Biskup tamtejszy poprosił o to, żebyśmy wspierali nie tylko duchowo, ale finansowo też konkretnie kleryków. Koszt utrzymania, chociażby tak krótko powiem, to jest $1000 na rok, czy 1800 zł. Chciałbym zaprosić też to dzieło do tego, żeby się też w to zaangażować.
2: Tegoroczne obchody wpisują się także w jubileusz stulecia Światowej Niedzieli Misyjnej. Z tej okazji opublikowano orędzie papieża Leona XIV poświęcone znaczeniu misji we współczesnym Kościele. Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia są dostępne na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Tour Salon to niezwykłe wydarzenie dla wszystkich miłośników podróży. Kolejna edycja imprezy skupi się przede wszystkim na odkrywaniu uroków Polski. O turystycznych urokach naszego regionu będzie można się przekonać od piątku do niedzieli, odwiedzając wspólne stanowisko Starostwa Powiatowego i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Będą wydawnictwa dotyczące powiatu, przewodniki czy też propozycje gier terenowych. Dla chętnych przygotowano konkursy i quizy. Każdy będzie mógł też wykonać swój własny powiatowy magnes.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na Strzeszynie rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Trwają ostatnie prace na ulicy Biskupińskiej, które pozwolą na jej udostępnienie od 1 listopada dla ruchu pojazdów w obu kierunkach. Dzięki temu wykonawca inwestycji będzie mógł zintensyfikować swoje działania na pozostałych ulicach Lirycznej, Waśniowskiej, Literackiej i Krajeneckiej, na których do tej pory prowadził pracę ze sporymi ograniczeniami z uwagi na organizację ruchu na czas robót.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
0: W Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Pojawiają się niewielkie przejaśnienia i nawet rozpogodzenia. Słońce, które dziś zajdzie przed godziną 18, no czasami tutaj nas rozpieszcza. Dane meteo na ten moment to 14 stopni Celsjusza, 1028 hektopaskali. Wiatr wieje słaby, zachodni z prędkością 8 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

15 października, 288 dzień roku, czwartek, imieniny Jadwigi i Teresy. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 14:30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
2: Często wpadam w bolesną pokusę, by pochopnie ustawić się w roli surowego sędziego. Oceniam wtedy przeszłość, wytykam błędy i nieświadomie blokuję dostęp do prawdy tym, którzy dopiero szukają własnej drogi do Boga. Moje sztywne zasady sprawiają, że staję się zamknięty dla drugiego człowieka, zamiast wnosić w jego codzienne życie autentyczny pokój. Pomyśl, w jakiej sprawie okazałem się ostatnio zbyt nieustępliwy i jak mogę dziś okazać komuś więcej łagodności?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

dziewczyna szamana to Justyna Steczkowska. Ta piosenka nie powstałaby, gdyby nie Ewa Omernik. A Ewa Omernik nie jest Ewą, tylko jest Grzegorzem, ponieważ pod tym pseudonimem ukrywał się wielki Grzegorz Ciechowski, tworząc piosenki między innymi właśnie dla Justyny Steczkowskiej. Tu Radio Emaus po południu, w czwartek 15 października. Już za parę minut moim gościem będzie Ania Gruszka, z którą porozmawiam o tym, co ma do zaproponowania Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: strasznie długo kończy się ta piosenka. To Born in the USA i człowiek nazwany szefem, czyli Bruce Springsteen. Nastała nam jesień. Zawsze można schronić się w pomieszczeniach Centrum Kultury Zamek, w samym centrum Poznania i wziąć udział w wydarzeniach organizowanych tamże, ale na ten temat więcej opowie Ania Gruszka, której dawno tutaj w naszych gościnnych progach nie widziałem. Witaj, Aniu.
1: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Tak, miałam przerwę krótką, ale już wracam do naszych regularnych spotkań i zapowiedzi zamkowych. Tak,
0: w pełni sił, w doskonałej kondycji. Od czego w takim razie zaczynamy? Bo wiem, że będziemy mówić o imieninach ulicy Świętej Marcin i o rogalach.
1: Tak, możemy zacząć od tego ważnego ogłoszenia. To w poniedziałek zakomunikowaliśmy po raz pierwszy właśnie, że oczywiście 11 listopada imieniny ulicy Święty Marcin i Święto Niepodległości. No i jak tradycyjnie od 32 lat w Poznaniu świętujemy podwójnie. W tym roku znowu spotkamy się w imieninowym miasteczku, czyli znowu mamy imprezę organizowaną jako impreza masowa. Stąd też właśnie to miasteczko, które w zeszłym roku pierwszy raz gościło. Jego centrum będzie skrzyżowanie ulicy Święty Marcin i Alei Niepodległości. Skoro świętujemy podwójnie, to mamy szczęście dwóch takich arterii, które to podwójne świętowanie podkreślają. Zapraszam oczywiście wszystkich poznaniaków, poznanianki i osoby spoza Poznania i turystów spoza Polski, bo takie osoby też nas odwiedzają.
0: Tak, połączenia kolejowe są coraz lepsze.
1: Tak, nie tylko kolejowe, więc mam nadzieję, że państwo nas odwiedzicie też, którzy słuchacie to spoza Poznania. W tym roku świętujemy i właśnie w imieniu Nowym Miasteczku będzie dużo atrakcji związanych z Poznaniem, związanych z naszymi tradycjami i związane z hasłem przewodnim, czyli po raz kolejny w tym roku czyń dobro. Chcemy podkreślić te poznańskie wartości, dzielić się dobrem, spędzić razem to święto w takiej miłej, radosnej, bezpiecznej atmosferze. Wierzymy, że poznańskie obchody 11 listopada są naprawdę na mapie Polski zupełnie wyjątkowe i osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, wiedzą, że to jest bardzo lubiane przez mieszkańców święto. W tym roku na terenie imieninowego miasteczka odbędzie się korowód. Czyli wracamy z naszym korowodem. 300 osób go tworzy, 24 organizacje. Korowód powstaje już od wielu miesięcy jako taki właśnie społeczny proces angażujący i dzieci z przedszkoli, i seniorów, i ułanów, i przedstawicieli środowiska teatralnego. O 14:00 korowód ruszy rozpocznie się od przekazania kluczy świętemu Marcinowi, symbolicznych kluczy do miasta przez pana prezydenta. I święty Marcin tradycyjnie na czele korowodu przeprowadzi go tym razem zmienioną trasą przez imieninowe miasteczko. Długość tej trasy będzie taka, jak pamiętamy z zeszłego roku, więc będzie on równie duży i spektakularny. A w tym roku mamy właśnie inną trasę, oczywiście z uwzględnieniem ulicy Święty Marcin, bo nie wyobrażamy sobie imienin ulicy bez przejścia korowodu ulicą Święty Marcin. Także zapraszamy serdecznie. Będzie dużo miejsca do obserwowania korowodu w tym roku. Będzie dużo udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie lepszy widok, większy teren do obserwowania też dla osób seniorskich czy dla rodzin z moimi dziećmi w wózkach. Więc liczymy na to, że wszystkie osoby, które przyjdą, będą ten korowód mogły zobaczyć, a w tym roku jeszcze wyjątkowo będzie transmisja tego korowodu. Więc będzie można przyjść na salę wielką Centrum Kultury Zamek dla tych osób, które nie chcą 11 listopada stać na takich niższych temperaturach.
0: Będzie 8 stopni, sprawdziłem właśnie.
1: Mam nadzieję, że również wspaniała słoneczna pogoda. Wiemy, że długoterminowe prognozy tam zawodzą, więc zobaczymy bliżej wydarzenia. I będzie można też oglądać korowód w naszych kanałach komunikacyjnych w internecie, więc osoby spoza Poznania też zobaczą to nasze święto. Będzie oczywiście kiermasz rogali, nie może zabraknąć rogali świętomarcińskich, kiermasz rękodzieła. Będziemy też bawić się w samym zamku, tam przez cały dzień najróżniejsze aktywności dla rodzin, dla dzieci, odwiedzających. odwiedzi nas też Poczta Polska, będzie można zaprojektować swoją własną pocztówkę, nakleić znaczek fizycznie i wysłać pocztówkę do znajomych, rodziny spoza Poznania.
0: Myślę, jak ze starych, że... dobrych czasów.
1: Tak, myślę, że dla młodszych pokoleń, które głównie komunikują się SMS-ami, mailami i w kanałach społecznościowych, to przyklejenie znaczka, jeszcze na przykład polizanie go, to może być naprawdę ciekawe doświadczenie. No i oczywiście koncerty, główną gwiazdą wieczoru Kasia Nosowska o godzinie 18, która wydaje nową płytę. Poznania nie było na trasie koncertowej, więc cieszymy się bardzo, że Nosowska do nas przyjedzie i będzie można zobaczyć koncert za darmo, bo wszystkie wydarzenia imienin ulicy oczywiście za darmo. Biletowany wstęp będzie jedynie na pokazy kinowe Przeglądu Kina Polskiego i na wystawę Świat jak Zielnik.
0: Mm-hmm. I imieniny ulicy Święty Marcin za około miesiąc, bo dzisiaj tak. Mamy w kalendarzu dopiero 15, ale w tym miesiącu też warto pomyśleć o tym, by wybrać się do Centrum Kultury Zamek, na przykład w najbliższą niedzielę.
1: Tak, w niedzielę zapraszamy na drugi raz będzie grany spektakl Intro.
0: Tak, premiera była chyba w lutym lub w marcu.
1: Tak, spektakl Teatru Klucz imienia Deneki, reżyserowany przez Janusza Orlika. Teatr Klucz jest wyjątkowym teatrem, tworzonym przez osoby z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną również. Teatr, który jest bardzo wysoko notowany i uznany przez specjalistów od teatru i całe środowisko teatralne. Rzeczywiście profesjonalny poziom. Teatr, gdzie te spektakle są tworzone przez całą grupę teatralną, wszystkie osoby, które w tym teatrze występują. Intro jest taką opowieścią, gdzie rzeczywistość spada się z wyobraźnią, a logika ustępuje miejsce absurdowi. Są to właściwie etudy taneczne stworzone przez dziewięcioro artystów i artystek Teatru Klucz, których Janusz Orlik łączy w taką choreografię, choreograficzny pejzaż. To są historie właśnie tych aktorów i aktorek, ich wizje i odwaga w przekraczaniu granic i fizycznych, i też tych w naszych głowach. Więc jeżeli chcecie Państwo zobaczyć spektakl na naprawdę świetnym poziomie, który jest robiony przez osoby z niepełnosprawnością, ale myślmy o nich jako naprawdę świetnych aktorach profesjonalnych, nie patrzmy przez tę kalkę, spotykamy się w niedzielę na sali wielkiej o godzinie 19:00. Bilety do kupienia na stronie CK Zamek i w kasie biletowej.
0: Tak,
1: oczywiście.
0: To będzie już trzecie przedstawienie Teatru Klucz, które będę oglądał, i naprawdę rekomendacja z mojej strony jest bardzo, bardzo duża, ponieważ no, Janusz Orlik zrobił, mówiąc kolokwialnie, kawał dobrej roboty. I tak, polecam serdecznie.
1: I Janusz Orlik, i naprawdę aktorzy, aktorki. Ja miałam okazję być na próbach też tych spektakli i no, wygląda to naprawdę niesamowicie. Bardzo wizualnie też to jest ciekawy spektakl. W zamku oczywiście wystawy. Nie może ich zabraknąć. I w tym miesiącu i w ogóle w tej drugiej połowie roku mamy taką tematykę roślinno-kwiatową. Rzeczywiście się udało takie dwie wystawy zrealizować. Pierwsza to Świat jak Zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Wystawa, która była otwarta 5 września do 6 grudnia. Można ją oglądać. Znajdziecie ją Państwo w sali wystaw. I to jest wystawa, na której zobaczymy prace i grafiki, i pastele, i akwarele, i malarstwo właśnie artystów polskich, ale też artystów z zagranicy, w tym bardzo szczególne grafiki japońskie. Wystawa, która przygląda się tym, jak dokumentowana była natura, co zmienia, jakby jak proces od tego XVII do XXI wieku przedstawiania tej natury i w ogóle tej tematyki, co on mówi o naszym świecie, między innymi też o zmianach klimatycznych, więc tam też taka jest refleksja ekologiczna. Na wystawie oczywiście zobaczymy też prace zielnikowe, jakby ktoś chciał potem zająć się zielnikarstwem, to będzie można się zainspirować. A to jedna z takich wystaw właśnie z motywami roślinnymi. Druga wystawa fotografii Janny Szpak-Ostachowskiej, Linia cięcia, którą zobaczycie Państwo w Galerii Fotografii PF, która również znajduje się w zamku. To jest taka historia opowiadająca o upływie czasu, której bohaterami są kwiaty. Autorka wystawy zwraca uwagę na to, że to życie kończy się w przypadku kwiatów ciętych, w momencie ich zerwania, a czas, w którym je podziwiamy,

0: już teraz i do przyjścia na przykład rzeczywiście pod koniec listopada czy w grudniu, żeby zobaczyć, jak ta instalacja roślinna się zmienia, bo ona przekształca się właśnie w ramach tego przemijania, a wystawie towarzyszą też teksty Joanny Roszak, które są takimi medytacjami nad tą tematyką na wystawie. One dodatkowo pomogą nam lepiej zrozumieć jaki zamysł artystyczny i do jakiej refleksji skłania nas autorka fotografii.
1: Szczegółowy program wydarzeń zamkowych można sprawdzić oczywiście na stronie. Można też słuchać serwisów kulturalnych w radiu Emaus, tam na bieżąco informuje co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego tam warto pójść.
0: Tak, zachęcam oczywiście do skorzystania z naszych kanałów informacji i do pilnego słuchania serwisów kulturalnych Tomka.
1: Dziękuję serdecznie. Dzięki. To była również Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 15 października, minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznań chce uporządkować miejską przestrzeń w okresie świątecznym. Mieszkanki stolicy Wielkopolski mogą skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. W niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce będą liczyć wiernych. Czy przestrzeń Poznania w okresie świątecznym będzie bardziej uporządkowana? Na to liczą Plastyk Miejski i Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, którzy opublikowali zalecenia dotyczące świątecznych dekoracji. To odpowiedź na powtarzające się uwagi mieszkańców, którzy zwracają uwagę na zbyt migające światełka, nadmiar kolorów i dekoracje zajmujące chodniki. Zgodnie z zaleceniami właściciele firm i restauracji powinni wybierać ozdoby w odcieniach czerwieni, zieleni, granatu, złota i srebra. Preferowane są również dekoracje wykonane przez lokalnych rzemieślników. Najlepiej takie, które można wykorzystywać wielokrotnie. Plastyk Miejski Tobiasz Wichnowski podkreśla, że zalecenia zostały ustalone w porozumieniu z osobami, które umieszczają świąteczne dekoracje w przestrzeni miejskiej.
3: Choćby temperatura barwowa światła, tak? Żeby było światło ciepłe, żeby nie migało, żeby nie obciążało zanieczyszczeniem światła po godzinie 23. To były takie rzeczy, które wynikały z praktyki, bo to nie są wytyczne, któreśmy wymyślili przy biurku, tylko powstały na bazie rozmów między innymi z organizatorami Betlejem Poznańskiego.
2: Tobiasz Wichnowski zapowiada, że urzędnicy nie będą prowadzić rygorystycznych kontroli. Zamiast tego chcą rozmawiać z przedsiębiorcami i zachęcać ich do stosowania się do zaleceń.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Fundacja Afida New Med zaprasza kobiety na bezpłatne badania cytologiczne w Poznaniu. W ramach akcji profilaktycznej wykonywanych zostanie 300 cytologii płynnych LBC. Pobrany podczas badania materiał umieszczany jest w specjalnym płynie zabezpieczającym, dzięki czemu próbka może zostać odpowiednio przygotowana do dokładnej oceny komórek. Samo pobranie materiału trwa zaledwie kilka minut i jest zazwyczaj bezbolesne. Skierowanie nie jest wymagane. Badania odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu. Najbliższe już w tę sobotę w Międzynarodowym Centrum Onkologii Afida w Poznaniu. Klub kolekcjonerów znaczków turystycznych w Komornikach koło Poznania obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Komornicki klub jest pierwszym oficjalnym klubem kolekcjonerów znaczków turystycznych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od 2016 roku społeczność ta buduje żywą historię na kolekcjonerskiej mapie kraju, udowadniając, że miłość do odkrywania piękna naszego regionu i wspólnych podróży nie ma granic wiekowych.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Badanie niedzielnych praktyk religijnych wśród Polaków, a więc tak zwane liczenie wiernych, będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę w naszych parafiach. Czemu służy takie badanie, tłumaczy kanclerz oraz rzecznik kurii diecezjalnej w Zamościu, ksiądz dr Sylwester Zwolak.
4: 18 października w tym roku, jak każdego roku w tym czasie, odbędzie się na terenie całej Polski liczenie wiernych zorganizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i będziemy liczyć wiernych. Dane pokazują pewną prawdę dotyczącą naszego kościoła tutaj w Polsce. Te badania są po to potrzebne, żeby czuwać, trzymać rękę na pulsie, prawda, i widzieć, jak wygląda sytuacja religijna w Polsce.
2: Co zostanie policzone w niedzielę w naszych kościołach?
4: Będziemy liczyć Dominicantes i Communicantes. Dominicantes, czyli tych, którzy uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, a Communicantes to ci, którzy uczestniczą w mszy świętej, ale też i przyjmują komunię świętą. Więc ile osób, będziemy liczyć, ile osób będzie w kościele, a ile osób też przystąpi do komunii świętej.
2: Przy okazji liczenia wiernych Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbiera jeszcze dodatkowe dane. Księża proboszczowie dostarczają je poprzez wypełnienie elektronicznych ankiet. Powinni to zrobić do 26 października.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Temperatura osiągnęła już wartość maksymalną prognozowaną na dziś, czyli 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie powolutku zaczęło spadać, w tej chwili około 1027 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

niebawem na naszej antenie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, czyli felieton językowy Słowo o Słowie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr ma pytanie o charakterze internetowym. Mianowicie chodzi o zamieszczenie właściwego tekstu informującego o możliwości przejścia do opisu produktu na stronie internetowej. Czy tekst odnośnika powinien być kliknij na zdjęciu, czy może kliknij w zdjęcie? No właśnie, to nie tylko zdjęcie. Kliknij w ikonkę, czy może na ikonkę, czy może ikonkę, czy może jeszcze inaczej. Mamy kliknij na zdjęciu, kliknij w zdjęcie, kliknij na zdjęcie, bo i tak możliwe, a może jeszcze kliknij zdjęcie. O ile wiem, wszystkie te formy pojawiają się, a trudno mówić dzisiaj o tym, jakie są najczęstsze, co zdobywa przewagę. Wydaje mi się, że najlepsze na dzisiaj byłoby kliknij na zdjęcie, choć także dziwne to się wydaje. Logicznie rzecz biorąc, jest to coś, co dokonujemy kierunkowo, a więc nie tyle będąc na zdjęciu klikamy, ile klikamy w kierunku. Kliknij w zdjęcie byłoby zatem może logiczne, ale ponieważ to raczej jest powierzchnia niż pojemnik, to na zdjęcie mogłoby być także dobre. Jestem za kliknij na zdjęcie, ale myślę, że jeszcze przez pewien czas wątpliwości będziemy mieli.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Everybody wants to rule the world. Każdy chce rządzić światem. Grupa Tears for Fears. Za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiak, który będzie rządzić anteną do godziny 19. Za uwagę dziękuję już Tomek Wandel. Słyszymy się jutro z samego rana. Będę was starał się wybudzić z jesiennego snu. Zatem do usłyszenia.

0: zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
11: Czternasta 14:30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.
10: Audycja sponsorowana.
12: To jest podcast Robi się Show, poświęcony kulisom pracy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dowiecie się w nim, jak powstają spektakle, poznacie bliżej artystów i realizatorów, a także osoby, których na co dzień nie widać, a bez nich teatr nie mógłby istnieć. Sonia Kobylańska-Jóźwik, zapraszam serdecznie. Listopad w Poznaniu od kilku lat ma swojego wyjątkowego bohatera. To Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, ale też polityk, mąż stanu i jedna z najważniejszych postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Od 6 do 11 listopada po raz piąty odbędzie się Paderewski Festiwal. Poznań i okolice miasta wypełnią koncerty, recitale, spotkania, wykłady i wydarzenia, które pokazują Paderewskiego z bardzo różnych stron. O tym, jak taki festiwal się tworzy, na co warto wybrać się w tym roku i dlaczego Paderewski wciąż może być fascynującą postacią dla współczesnej publiczności, porozmawiam dziś z naszymi gośćmi. Małgorzatą Sajno-Mataczyńską, dyrektorką artystyczną festiwalu, pianistką i wykładowczynią Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu.
12: I dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, współorganizatora festiwalu, Przemysławem Kieliszewskim.
14: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Poznań słynie z tego, że Święto Niepodległości świętuje się tu na wesoło, łącząc ten czas z imieninami ulicy Święty Marcin, czyli też z tym jedzeniem rogali, z gęsiną. Wy dodajecie do tego ucztę muzyczną.
14: Tak, jak najbardziej i to jest nasz cel, żeby rzeczywiście świętować i do tego dokładamy jeszcze urodziny Paderewskiego, które obchodzone są 6 listopada, czyli wtedy, kiedy zaczynamy nasz festiwal. A dla mnie takim odkryciem tego roku jest to, o czym, co jest oczywiste dla poznaniaków wszystkich, ale nie wszyscy to kojarzą, że nam się ulica Święty Marcin przecina z Aleją Niepodległości i w pewnym sensie to jest to nakładanie się tego święta Świętego Marcina 11 listopada z świętem odzyskania niepodległości No jest w Poznaniu jakoś szczególne i ten święty Marcin, który się dzieli kawałkiem swojego płaszcza i rozdaje rogale, to znaczy rozdają je od w Poznaniu tradycyjnie rzemieślnicy, którzy też charytatywnie te rogale piekli po to, żeby zbierać środki dla ubogich. I to, że świętujemy właśnie radośnie, że wychodzimy na ulicę, że chcemy ten dzień spędzać w mieście, jak tylko się przytrafi dobra pogoda, to tłumy są na ulicach. No i te tłumy my postanowiliśmy zaprosić do sal koncertowych i na te wszystkie wydarzenia, które podczas festiwalu się dzieją.
12: To jest już piąta edycja i kiedy patrzę na ten bogaty program, mam takie wrażenie, że festiwal jednak cały czas rośnie i też wyrasta poza samą muzykę, bo obok koncertów jest też historia, edukacja, spacery, spotkania, nawet wydarzenia w muzeach. Zanim porozmawiamy o szczegółach, o tym, co w tym programie w tym roku się znalazło, chciałabym jeszcze dopytać o to, jaka jest wasza wizja na ten festiwal, w jakim kierunku pragniecie go rozwijać i rozwijacie?
13: Myślę, że takim ważnym też aspektem, oprócz tego, co powiedział pan dyrektor, jest zaproszenie publiczności poznańskiej do różnych sal. W Poznaniu mamy bardzo dużo możliwości koncertowych, które nie zawsze są wykorzystywane, a szkoda, i ten potencjał postanowiliśmy jak najbardziej wykorzystać, stąd też koncerty te odbywają się w Pałacu Działyńskich, bardzo liczne w tym roku będą się odbywać w Bazarze Poznańskim, no, które jest miejscem organicznie związanym z postacią naszego patrona.
12: Tak.
13: Oprócz tego w Muzeum Instrumentów Muzycznych, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, no i oczywiście piękne koncerty czekają nas również w Auli Uniwersyteckiej, zarówno inauguracyjne, jak i 10 listopada. Także te wszystkie miejsca, które w pewnym sensie ożywiamy muzycznie te wszystkie piękne sale koncertowe, jakimi Poznań dysponuje.
12: A do tego trzeba dodać, że festiwal pojawia się także w Gnieźnie, w Komornikach, w Rokitnicy czy w Jankowicach. Dlaczego tak ważne jest też to wyjście poza centrum miasta?
14: Poznań jest metropolią, która musi promieniować, więc staramy się, żeby ten festiwal, który gdzieś z centrum się rozchodzi, z ulicy Święty Marcin, przy której zresztą mieści się na skrzyżowaniu Zwieniawskiego Aula Uniwersytecka i Akademia Muzyczna obok też jest i wiele tych miejsc związanych też z Paderewskim. Chcemy, żeby rzeczywiście ten festiwal promieniował. I są na szczęście takie wspaniałe ośrodki pod Poznaniem, czy w samym powiecie poznańskim, czy właśnie w Gnieźnie, które będzie miało bardzo ciekawy koncert, bo wystąpi w Gnieźnie w tym roku 11 listopada laureat konkursu Chopinowskiego Piotra Eksewicz z kwartetem Mekory, więc to będzie bardzo, bardzo też ciekawe wydarzenie. I to takie też niepowtarzalne, bo ten koncert nie będzie powtórzony gdzie indziej, więc to też nie jest tak, że my w Poznaniu coś organizujemy po to, tylko żeby powtórzyć pod Poznaniem. Nie, staramy się, by te wydarzenia w Komornikach, czy w Rokietnicy, czy właśnie w Jankowicach były też wyjątkowe. Ale ja chciałem cofnąć się troszkę do tego pytania, które było przed chwilą zadane, bo my dosyć systematycznie staramy się o to, żeby też festiwal się rozwijał w pewnym kierunku, który, nie ukrywam, podpatrujemy już nie pierwszy raz wspólnie zresztą w Salzburgu, uczestnicząc w tamtejszym festiwalu. I to jakby, co jest dla mnie fascynujące, to, że całe miasto jakby jest ukierunkowane na festiwal. I to jest pewien model organizowania wydarzeń kulturalnych. Dzisiaj jakby Salzburg nam się, przynajmniej w pewnych środowiskach, kojarzy automatycznie z festiwalem muzycznym, z festiwalem operowym. Mhm. I dlatego chcielibyśmy rzeczywiście, żeby za 10-20 lat w pewnym sensie też Poznań, który jest tak mocno kojarzony ze Świętym Marcinem, z Paderewskim właśnie, żeby w tym terminie, który być może się trochę będzie rozciągał, żeby też przyciągał, żeby Poznań przyciągał swoją osobowością tego miasta. Za chwilę będzie nowy teatr muzyczny, gdzie też byśmy chcielibyśmy kontynuować między innymi granie tego spektaklu Virtuoso o Paderewskim, bo w Salzburgu od ponad 100 lat co roku jest grany spektakl napisany przez jednego z założycieli tego festiwalu, Jederman, który w różnych inscenizacjach co roku jest grany od ponad 100 lat. I to jest pewna tradycja.
13: I to się nie nudzi.
14: I to się właśnie i to się nie nudzi.
13: Wszyscy
14: i
13: to na to czekają.
12: Takie są plany dla Virtuoso? Też nowe inscenizacje na nowej scenie?
14: Ja nie wiem, czy dokładnie będziemy kopiować ten model, ale jakby, no, że tak powiem, mamy też w zanadrzu operę kameralną o Paderewskim, którą prapremierowo pokazaliśmy na pierwszym festiwalu Paderewskiego w 2019 roku, rok przed premierą tego festiwalu, rok przed premierą w Virtuoso. Bo my ten festiwal organizujemy z przerwą właśnie od 2019 roku, z przerwą pandemiczną, taką wydłużoną. Aha. Więc jakby, ale rzeczywiście, oczywiście chcielibyśmy, żeby czy ta opera o Paderewskim, czy ten spektakl o Paderewskim, żeby one były na tym festiwalu naszym magnesem, który przyciąga publiczność z Polski, nie tylko do Poznania, bo to tworzy pewną tożsamość też miasta wokół właśnie postaci Paderewskiego, wokół Święta Niepodległości.
12: To może przejdźmy sobie tak dzień po dniu przez festiwal, wykorzystując to, że jesteście tu dzisiaj i możecie coś więcej powiedzieć i zachęcić do tego, by pojawić się na tych poszczególnych wydarzeniach. Jak wspomnieliście, 6 listopada rozpoczyna się festiwal i wiem, że jest wiele tych wydarzeń takich towarzyszących, którymi się to rozpoczyna. Natomiast wieczorem koncert inauguracyjny Sąsiedzi w Auli UAM. Dlaczego właśnie to wydarzenie rozpoczyna festiwal i co będzie? Dlaczego warto pójść na ten koncert?
14: My jesteśmy przede wszystkim przeszczęśliwi, że udaje się nam kolejne podmioty namawiać do tego, żeby festiwal się zaangażować. Tak. I tutaj wielkie podziękowania też dla dyrekcji Filharmonii Poznańskiej, która już po raz kolejny inauguruje ten festiwal z wspaniałym pianistą Mateuszem Dubielem, który gościł już na naszym festiwalu, uczestnik ostatniego konkursu chopinowskiego, wspaniały artysta, ale też przemiły człowiek, który emanuje taką radością ze sceny. I mamy dwójkę dyrygentów, Kingę Głowacką, ale przede wszystkim Wacława Luksa, dyrygenta związanego mocno z muzyką dawną. Ten tytuł Sąsiedzi, to też jakby to nasze sąsiedztwo polsko-czeskie tutaj się objawia nie tylko w programie, ale też w osobie właśnie dyrygenta znakomitego. No i cieszymy się, że Orkiestra Filharmonii Poznańskiej zagra na inaugurację festiwalu i chcemy, żeby to była tradycja tego naszego festiwalu. Ale mogę nieoficjalnie też powiedzieć, że za rok jesteśmy po rozmowach i mamy nadzieję, że kolejna orkiestra poznańska, czyli Orkiestra Amadeus, również wystąpi podczas tego festiwalu. No i to chcielibyśmy bardzo, żeby to się stało pewną regułą i pewnym czymś, co właśnie spowoduje, że coraz więcej instytucji będzie się do tego przyłączać, do tego festiwalu. Tego pierwszego dnia też tradycyjnie obchodzony jest Dzień Patrona 6 Liceum imienia Paderewskiego i również świętujemy to razem ze szkołą poprzez wykłady, poprzez spacer edukacyjny.
12: To są też rzeczy, w których można wziąć udział, znaczy są otwarte dla publiczności.
14: Tak, jak najbardziej. Wstęp akurat na te, to organizatorem jest Bonafide, Stowarzyszenie Wielkopolan, tych rzeczy, tych programów, punktów programu i na te wydarzenia wstęp jest wolny. Mhm. Natomiast 7, to może Małgosiu.
12: To o sobotę już zapytam panią Małgosię.
13: 7 listopada, odbędzie się kilka wydarzeń. Rozpoczniemy w Farze Poznańskiej recitalem organowym wykładowcy naszej Poznańskiej Akademii, znakomitego organisty Jarosława Tarnawskiego. Potem po Koziołkach o 12.30 w bazarze odbędzie się koncert, który zatytułowaliśmy Mistrz i Uczeń. I tutaj bohaterem będzie profesor Andrzej Tatarski, jego uczeń Filip Kauch. Mhm. Panowie będą wykonywać bardzo różnorodny repertuar, ale na cztery ręce, więc będzie to bardzo taka fajna okazja do zetknięcia się z muzyką kameralną i w ogóle w większości programów tegorocznego festiwalu właśnie na pierwszy plan wychodzi granie wspólne, muzyka kameralna. Taki też będzie recital pieśni, wieczór pieśni w wykonaniu Marzeny Michałowskiej, Agnieszki Relis i mojej skromnej osoby. Ten koncert odbędzie się o godzinie 19 w bazarze. I tutaj zaproponujemy cały przekrój pieśni polskiej. Tak atrakcyjnie dosyć przedstawiony, ponieważ panie będą zarówno śpiewały w duecie, jak i każda swoje pieśni, także no, na pewno duże urozmaicenie i serdecznie zapraszamy na właśnie na to wydarzenie.
12: To ja tu pozwolę sobie dodać, że na ten koncert Mistrz i Uczeń dostępne będą bezpłatne wejściówki dla chętnych w kasie Teatru Muzycznego w Poznaniu. Taką informację też znalazłam w programie i myślę, że dla poznaniaków są to zawsze cenne informacje.
14: Podczas tego koncertu zostaną wykonane między innymi album tatrzańskie Paderewskiego na cztery ręce. I co ciekawe, poprosiliśmy o tekst do naszego bardzo, wydaje mi się, pięknego albumu festiwalowego, który wydajemy, pana Maksymiliana Belickiego, a mówię o tym dlatego, że jego dziadek lub pradziadek razem z Paderewskim prawykonywał ten utwór w Krakowie no już ponad 100 lat temu i jego właśnie potomek tego prawykonawcy opowie o tym, jak tradycja rodzinna przechowuje tę historię w tych właśnie podaniach rodzinnych, więc też od razu mówię, że warto będzie się poczęstować na naszym festiwalu tym naszym albumowym wydawnictwem, dlatego że ono będzie zawierało bardzo wiele różnych ciekawych i bardzo cennych tekstów.
12: Mhm. Jeszcze a propos soboty, będzie też tego dnia w ramach festiwalu grany spektakl Virtuoso o 19 i o 15 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Sprawdzałam dzisiaj na stronie internetowej obsadę, ale jeszcze nie jest zdradzona widzom. Czy dyrektor już nam zdradzi, kto będzie w głównej roli w czasie tego setu jesiennego?
14: Będziemy mieli podwójną obsadę, czyli zarówno wystąpi Janusz Kuciński, jak i Marcin Januszkiewicz. Bilety są jeszcze dostępne na większość spektakli. One nie wszystkie są w programie festiwalu wymienione, ale warto też osobno spojrzeć na stronę Teatru Muzycznego i na ten spektakl, który gramy tylko raz w roku. Bardzo serdecznie zapraszam. Dla tych, którzy nie słyszeli o tym spektaklu, warto przypomnieć, że to jest laureat konkursu ogłoszonego przez Instytut Adama Mickiewicza w Stanach Zjednoczonych na właśnie musical o Paderewskim. Ja miałem okazję uczestniczyć w finałowych pokazach w Stanach Zjednoczonych tych musicali w 2018 roku. Wybraliśmy Virtuoso. Ten musical został dokończony przez Matthew Hardego, autora, i od 2020 roku ten spektakl jest na naszych deskach. Został nagrany przez Telewizję Polską i emitowany, ale kto jeszcze go nie widział, to bardzo serdecznie do tej obejrzenia tej historii Paderewskiego, odrapanego z brązu prawdziwego człowieka, bożyszcze kobiet. Podane to jest naprawdę w amerykańskim stylu, najlepszym, z dużym poczuciem humoru.

0: listopada również sporo tych wydarzeń jest zaplanowanych. Na co szczególnie chcielibyście zwrócić uwagę osób, które planują wybrać się na wydarzenia festiwalowe?
1: No, niedziela upłynie pod znakiem skrzypiec, bo obydwa recitale zaplanowane, czyli o godzinie 12.30 wystąpi Gaja Wilewska, a o 19.00 Zofia Olesik. To są młode poznańskie skrzypaczki, niezwykle utalentowane. I myślę, że no, lada dzień rozpoczynamy przygodę z konkursem Wieniawskiego, więc te skrzypce dla wszystkich melomanów, no myślę, że ta miłość będzie rozbudzona i na tej fali popłyniemy właśnie w tą niedzielę. Oprócz tego, to tutaj może pan dyrektor więcej powie, o 16.30 w Katedrze Poznańskiej jest...
2: Tak, koncert, który był już, który w Poznaniu dwukrotnie był prezentowany, 1025 Muzyka Katedr. Utwory Aleksandra Dębicza, szczególnie utwór 1025 napisany z okazji rocznicy koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego, i pokażemy go ponownie, gdyż po pierwsze bardzo jest to piękny program, po drugie kompozycja otrzymała w zeszłym roku nominację do Fryderyka, została zarejestrowana, można ją odsłuchać między innymi na Spotify'u, a ten projekt zgromadził znakomitych artystów, Iwonę Hossę, Bartłomija Nizioła, który też już w Poznaniu jest, bo będzie szefem jury konkursu Wieniawskiego, Łukasz Kuropaczewski, Maciej Franckiewicz, sam Aleksander Dębicz, kompozytor, i Orkiestra Świętego Marcina pod dyrekcją Dariusza Tabisza. Wstęp jest wolny do katedry o 16.30 8 listopada. Zapraszamy. A jeszcze chcę tylko dodać o Zofii Olesik, bo ten jej recital to jest też nagroda, którą jako festiwal tutaj z panią dyrektor artystyczną...
1: Fundowaliśmy, tak, w ubiegłym roku odbył się konkurs imienia Jankego i właśnie Zofia Olesik jako triumfatorka tego konkursu otrzymała od festiwalu zaproszenie na tenże recital.
0: Czyli teraz będzie realizacja.
1: Zresztą koreańska pianistka Hyojin Ro także w ramach
2: nagrody za zwycięstwo
1: konkursu Paderewskiego w Bydgoszczy, który odbył się w zeszłym roku w listopadzie. Również właśnie ten jej występ jest w ramach tejże nagrody.
0: Ten występ we wtorek, bo tu przeskoczyliśmy.
1: Występ we wtorek, tak, w Auli Uniwersyteckiej razem z Piotrem Aleksewiczem. To jest niezwykle atrakcyjny koncert, bo usłyszymy jednego wieczoru oba koncerty Fryderyka Chopina z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego McCore. Więc serdecznie zapraszamy.
2: Przedsmak tego brzmienia jednego z tych koncertów mieliśmy 1 marca, kiedy można powiedzieć takim przedtaktem do naszego festiwalu był występ
1: Vincenta Onga
2: 1 marca. To brzmienie tych koncertów w wersji kameralnej na fortepian i kwartet smyczkowy jest wyjątkowy, bo bardzo mocno eksponuje partię fortepianową. Orkiestra nie przykrywa tego fortepianu. Jest to bardzo, bardzo piękna wersja tychże dwóch koncertów. Usłyszymy je właśnie w wykonaniu tej dwójki artystów. 10 listopada
1: o
2: 19 w Auli Uniwersyteckiej.
0: To był fragment podcastu Robi się Show, którego w pełnej wersji możecie od jutra słuchać na kanałach teatru, na Spotify i na YouTube.

Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: Tuktuk jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Leszczyński Bank Żywności rusza z akcją Podziel się kurtką. Poznańscy nauczyciele odebrali nagrody prezydenta miasta. Sadzonka wrzosu za odpady tylko jutro na poznańskich gratowiskach. W Lesznie po raz kolejny rusza akcja Podziel się kurtką. Jej celem jest pomoc osobom potrzebującym, przede wszystkim seniorom, w przygotowaniu się do zimy. Finał akcji zaplanowano na 21 i 22 października, zapowiada Katarzyna Jaśkowiak ze Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności.
2: Na początku zbieramy, prosimy o przynoszenie kurtek, czapek, rękawiczek i szalików Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i po miesiącu zbierania tych kurtek w instytucjach edukacyjnych typu szkołach, przedszkolach, czy różnych firmach, czy też przynoszą ludzie nam indywidualnie. Na naszym dziedzińcu odbywa się tak zwana odpowiedź na tą akcję, czyli reakcja. Wystawiamy te wszystkie kurtki, czapki, szaliki. Tego jest bardzo dużo. Za darmo każdy może sobie pobrać kurtkę.
1: W ubiegłym roku podczas finału wydano ponad 5 tysięcy kurtek. Jeśli po wydarzeniu pozostaną ubrania, będzie można je odbierać bezpłatnie w siedzibie stowarzyszenia do końca stycznia.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznański magistrat docenia pracę pedagogów. Dzisiaj nauczyciele odebrali nagrody prezydenta miasta przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia otrzymało ponad 400 osób. Jedną z nich była Danuta Peksa z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 imienia Juliana Tuwima. Jakie były jej odczucia?
3: Ta nagroda przede wszystkim daje takie poczucie wartości. Chce się wykonywać tą pracę. To jest takie, uznanie z rąk pani dyrektor i grona. Także głównie to, nie? Głównie po prostu dla mnie ma to znaczenie takie wartościowe.
1: Drugim pedagogiem w tej szkole jest Jacek Olewniczak, który uczy wychowania fizycznego. Zachęca uczniów do ruchowej aktywności także poza szkołą. Wielu z nich łapie sportową zajawkę, mówi nauczyciel.
4: Jeżdżą na nartach i to naprawdę na światowym poziomie. Mamy kadrę polskich juniorów właśnie z niepełnosprawnościami, która w naszej szkole mieści duży czpień tejże kadry, której ja wraz z moim przyjacielem Grzegorzem Radzikowskim jesteśmy też trenerami. Jeżeli chodzi o inne sporty, to chociażby jazda na łyżwo-rolkach.
1: Nagrodzonych nauczycieli wybiera komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Grono najlepszych w swoich placówkach typują wcześniej dyrektorzy szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Każdy nagrodzony nauczyciel otrzymuje m.in. nagrodę finansową w wysokości 6 tysięcy złotych. By zachęcić mieszkańców i mieszkanki Poznania do dawania rzeczom drugiego życia, jutro każda osoba, która przywiezie na poznańskie gratowiska odpady, dostanie sadzonkę wrzosu. Data akcji jest nieprzypadkowa. 17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Naprawy, czyli dawania rzeczom drugiego życia. Dzięki nim to, co zostanie oddane, może posłużyć jeszcze komuś innemu.
0: Informacje z regionu.
1: W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy będzie można stworzyć słomianego pamperka. W sobotę odbędą się tam warsztaty tradycyjnego plecionkarstwa. Uczestnicy najpierw poznają dawne techniki rękodzielnicze, a następnie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce. Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Joanna Wieczorek, plecionkarstwo ma długą tradycję w wielkopolskim Ołoboku.
5: Jeszcze do lat 60. XX wieku niemal cała wieś zajmowała się wyplataniem przedmiotów codziennego użytku oraz słomianej galanterii. Dziś tę piękną tradycję będzie można poznać bliżej i spróbować swoich sił w tej niezwykłej sztuce.
1: Warsztaty odbędą się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach w dworze ze Studzieńca. Rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do 16.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 15 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mówią o niej Wielka. Teresa Wielka, mistyczka, reformatorka Karmelu, pierwsza kobieta, która została doktorem kościoła. Można jednak wiele w tym kościele po ludzku osiągnąć, a dramatycznie rozminąć się z powołaniem do osobistej świętości, prawda? A ona jest i wielka, i święta. Tylko jak to możliwe? Kluczem do zrozumienia tej tajemnicy jest pokora. To dzięki niej wielkość świętej Teresy z Avila mogła nabrać pełni. Była piękną, świetnie wykształconą zakonnicą, którą łączyła z Chrystusem niezwykła, mistyczna relacja. I co więcej, ona była tego świadoma, a nawet potrafiła zrobić z tego użytek. Jednak częściej potrafiła odkładać to wszystko na bok, gdy wymagało tego dobro ludzi, którzy ją otaczali. Prosiła na przykład Boga, by nie obdarowywał jej darem ekstazy po przyjęciu komunii świętej z uwagi na inne zakonnice, które bardziej niż Eucharystią interesują się wtedy tym, czy ich przełożona przez przypadek znowu nie będzie lewitować. Albo inny przykład. Przez jakiś czas spowiadała się u księdza, który powszechnie znany był ze swojego gorszącego postępowania. Ona, która na co dzień rozmawiała z Chrystusem, z pokorą wyznawała przed tym spowiednikiem wszystkie swoje, nawet najmniejsze grzechy. Czy to nie jest prawdziwa wielkość świętej Teresy Wielkiej? Zdolność do uniżenia? Jest. Czego dowód stanowi zresztą nawrócenie owego kapłana. Dzięki tym właśnie pokornym spowiedziom.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: ...24 minuty po godzinie 15. Już teraz tak bardziej oficjalnie i bardziej szeroko się z wami witam. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu razem z Piotrem Wielickim. Jesteśmy z wami w popołudniówce do godziny 19. Za nami na naszej antenie Green Day, a jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, mamy dziś czwartek, 15 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Jadwiga, Teresa, ale także m.in. Bruno. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, wśród nietypowych świąt mamy dzisiaj na przykład Międzynarodowy Dzień Mediacji. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, jednym z nich jest od świętej Jadwigi z pola na wyścigi. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Katarzyny Grocholi. Przynajmniej raz w życiu kobiecie należy się szczęśliwe małżeństwo. Piękne zdanie na czwartek 15 października. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie. Kasia Kowalska.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Osiemnaście minut zostało do godziny 16:00. Za nami na naszej antenie Depeche Mode i Renkara, a także Shania Twain. A ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować. Na przykład w sprawach drogowych, jeżeli widzicie, że coś się wydarzyło w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, albo jeżeli w ogóle chcecie nas poinformować o czymś, o jakimś temacie, który się odbywa w Poznaniu, albo w ogóle w okolicach Poznania, czy też w Wielkopolsce, dawajcie nam znać przede wszystkim 601-077-033, powtarzam numer jeszcze raz, 601-077-033. Również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, czyli w mediach społecznościowych, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli coś wiecie, coś widzicie. Dawajcie nam znać, my w miarę jak najszybciej przekażemy informacje na naszej antenie. A teraz znowu będą lata 90. na naszej antenie i tak zwany zespół jednego utworu. No ale właśnie, jakiego utworu? Fool's Garden i Lemon Tree.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziewięć minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie zespół Fulska Ardena, także Grzegorz Ciechowski jako obywatel GC. Przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz znowu wracamy do lat 90., aczkolwiek będzie to rok 1991. Będzie grupa Crowded House i Weather With You. A ja przypominam, godzina 16, najnowsze informacje. Zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Poznań nadal pracuje nad uchwałą antyalkoholową. W stolicy Wielkopolski upamiętniono 86. rocznicę powstania batalionów chłopskich. W niedzielę rozpocznie się tegoroczny tydzień misyjny. Mimo uchwalenia przez Sejm 8 października ustawy antyalkoholowej, Poznań nadal pracuje nad własnym nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska informuje, że w poniedziałek projekt uchwały trafił do Biura Rady Miasta.
2: Chcemy, żeby była procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta. To, co się zadzieje z projektem ustawy, jeszcze długa droga. Nie chcemy czekać. Mamy gotowy projekt skonsultowany i ten projekt zostanie przekazany pod głosowanie.
1: Ustawa antyalkoholowa zakłada, że od nowego roku w całym kraju będzie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Samorządy mogłyby wydłużyć te godziny. Wówczas ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywałoby w niektórych gminach od 21 do 9. Mieszkańcy zgłaszali nam takie uwagi, mówi dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajus.
3: Były sygnały, że faktycznie te wczesne ranne godziny również do zastanowienia, czy powinny one być objęte również zakazem.
1: Z kolei projekt uchwały Poznańskiej Rady Miasta zakłada wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu od nowego roku od 22 do 6 na terenie całego Poznania. Teraz ograniczenie obowiązuje na Starym Mieście, Wildzie, Jeżycach, Łazarzu i Ogrodach. W Poznaniu upamiętniono 86. rocznicę powstania batalionów chłopskich. Bataliony powstały w 1940 roku z inicjatywy Polskiego Ruchu Ludowego. W szczytowym okresie działalności skupiały ponad 150 tysięcy żołnierzy. Ich zadaniem była nie tylko walka zbrojna, ale także ochrona mieszkańców wsi przed represjami, wysiedleniami i grabieżą gospodarstw. Przypominał dziś podczas uroczystości prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Okręgu Poznańskim Marek Baumgart.
4: W czasie wojny żołnierze batalionów chłopskich dokonali około 3000 różnego rodzaju akcji bojowych. Stoczyli około 900 bitew i potyczek. Przeprowadzili ponad 200 akcji atakujących transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno-politycznemu. Do najważniejszych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy batalionów chłopskich należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny.
1: Bataliony chłopskie były drugą, największą po Armii Krajowej formacją konspiracyjną w okupowanej Polsce. Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Pod takim hasłem będzie obchodzony tegoroczny tydzień misyjny, który rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. Będzie to czas szczególnej modlitwy za misjonarzy oraz refleksji nad rolą każdego ochrzczonego w głoszeniu Ewangelii. Dyrektor Centrum Misyjnego w Poznaniu, ksiądz Jan Cieślak, przypominał w porannej rozmowie Radia Emaus, że misja może przyjmować różną formę.
5: Zanim będziemy głosić Ewangelię, trzeba te podstawowe potrzeby człowieka zapewnić. To też robimy. Edukacja na Madagaskarze, dzieci w szkole, gdzie posługuje przyszły biskup, nominat z naszej diecezji z Chorzemina, ojciec Mariusz. Mamy taką duchową adopcję kleryków też z Kamerunu. Biskup tamtejszy poprosił o to, żebyśmy wspierali nie tylko duchowo, ale finansowo też konkretnie kleryków. Koszt utrzymania, chociażby tak krótko powiem, to jest $1000 na rok, czy 1800 zł. Chciałbym zaprosić też to dzieło do tego, żeby się też w to zaangażować.
1: Tegoroczne obchody wpisują się także w jubileusz stulecia Światowej Niedzieli Misyjnej. Z tej okazji opublikowano orędzie papieża Leona XIV poświęcone znaczeniu misji we współczesnym Kościele. Szczegółowe informacje na ten temat, na temat wydarzenia są dostępne na stronie Archidiecezji Poznańskiej.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Krzysztof Dąb Przybułkowy z poznańskiej Wildy zajął drugie miejsce w konkursie Drzewo Roku. Choć wyniki plebiscytu były znane już w lipcu, uroczystą galę podsumowującą zabawę zorganizowano w połowie października. Nie bez powodu, bo 10.10. obchodzony jest w Polsce Dzień Drzewa. Kandydat ze stolicy Wielkopolskiej zdobył ponad 2700 głosów. Więcej miała tylko Lipa Sobieskiego z Przeworska.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Ochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 16, kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowek i Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: tego lata.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
2: Święty José María Escrivá. Różaniec święty, radosne, bolesne i chwalebne tajemnica życia Najświętszej Marii Panny splatają się w wieniec chwały, którą nieustannie powtarzają aniołowie i święci w niebie i ci, którzy kochają Matkę tu na ziemi.
1: Radio Emaus. Dobra.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami także Wiktor Waligura i Dreiskal. Cztery pory roku. No i niezależnie od pory roku, o godzinie 16.30 w popołudniowej ramówce Radia Emaus pojawia się zawsze serwis kulturalny. Dzisiaj zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami. Pograliśmy po polsku, teraz również będzie po polsku. Zdzisława Sośnicka.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na odrobinę kultury na naszej antenie, czyli serwis kulturalny. No i zaczynam ten segment od zaproszenia na spektakl Zamknięte pokoje. Start wydarzenia godzina 18.15, miejsce to trzecia scena w Teatrze Nowym. Żadna wojna nie zaczyna się pierwszym alarmem, żadna miłość nie kończy się oficjalnym rozwodem. Zawsze jest coś pomiędzy, ziemia niczyja, odroczony finał, kwarantanna, zawilgły pokój, w którym bezsilnie skrywamy przeczucie końca. On Polak, ona Ukrainka, wolni po rozwodzie, lecz zamknięci w krakowskiej kamienicy, uciekają od wojny i od wspólnej przeszłości. Czy uda im się uciec od siebie samych? Spektakl Zamknięte pokoje dziś o 18.15 na trzeciej scenie w Teatrze Nowym. Teraz zapraszam Was na koncert Katarzyny Żak, bo jeśli miłość ma kres. Start koncertu godzina 19, miejsce to Kino Teatr Apollo. W programie zabrzmią kompozycje m.in. Jerzego Wasowskiego, Marka Jackowskiego czy też Grzegorza Ciechowskiego. Autorem aranżacji jest Bartek Kraus, który gra na akordeonie, a na scenie towarzyszą artystce także Hadrian Tabęcki, Piotr Malicki, Witek Cisła, a także wspomniany Bartek Kraus. Koncert Katarzyna Żak, bo jeśli miłość ma kres, dziś o godzinie 19 w Kinoteatrze Apollo. No i na sam koniec również zapraszam Was na koncert, ale tym razem będzie to wydarzenie jazzowe i dodatku z cyklu All Into Jazz. Dzisiaj w klubie Dwa Progi o godzinie 19 wystąpią Kosmonauci. Jest to polski zespół, który wywodzi się z jazzu, ale miesza ten jazz na przykład z hip-hopem, drum and bassem i improwizacją. Debiutancki album Sorry Nie Tu został wydany w 2024 roku przez wytwórnię UJazzMe, a w 2026 roku w kwietniu Kosmonauci powrócili z drugim albumem o nazwie Brudna Bielizna. Koncert z cyklu All Into Jazz Kosmonauci dziś o godzinie 19 w klubie Dwa Progi. Zapraszam Was na ten koncert, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejna porcja kultury już jutro. Również Was na jutrzejsze serwisy bardzo gorąco zapraszam.
0: Radio Emaus.

0: na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Mam nadzieję, że któryś z eventów skutecznie Wam ten brak planów, potencjalny brak planów wypełni i gdzieś się po prostu wybierzecie. Kolejne serwisy kulturalne już jutro, a muzycznie na naszej antenie za nami Michael Jackson, Tina Turner, później duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, a przed chwilą zaśpiewała i zagrała również grupa Texas. Przed nami punktualnie o godzinie 17 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. Godzina 17, najnowsze informacje, a teraz postać bardzo nieodżałowana, ale na szczęście na naszej antenie ją teraz zagramy. Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Zakwaterizuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. 7 projektów znalazło się w budżecie obywatelskim w Olsztyna. Lech Poznań zagra dziś pierwszy na własnym boisku mecz w tegorocznej edycji Ligi Europy. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja, by przypominać kobietom o samobadaniu piersi i profilaktyce. Z tej okazji wielkopolski NFZ w najbliższych dniach odwiedzi m.in. szpital przy ulicy Polnej, Stadion Warty Poznań i Urząd Marszałkowski. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej o profilaktyce raka piersi. Jak wyjaśnia rzecznik wielkopolskiego oddziału NFZ Rafał Stachlewski, jednym z podstawowych badań jest mamografia.
4: Z bezpłatnych badań mamograficznych mogą skorzystać panie w wieku 45-74 lata. W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach.
3: NFZ przypomina również o profilaktyce raka szyjki macicy, który także należy do nowotworów często wykrywanych u kobiet.
4: Z kolei z testu HPV-HR w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać kobiety w wieku 25-64 lata.
3: Każdego roku zmiany nowotworowe wykrywa się u około 9 tysięcy Wielkopolanek.
1: Informacje z regionu.
3: A w nich wyniki budżetu obywatelskiego w gminie Wolsztyn. Mieszkańcy wybrali 7 projektów, a frekwencja wyraźnie to pisała. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz. Robert Gumny, Patryk Walemark, Michał Gurgol i hasło Let's all do the Poznań. Taki baner wita od tygodnia przylatujących i żegna wylatujących z lotniska Poznań-Ławica. Angielski slogan stał się znany już 16 lat temu po spotkaniu kolejorza z Manchesterem City.
5: Wtedy kibice Lecha zaprezentowali tę nieznaną do tej pory na Wyspach Brytyjskich oprawę czy sposób kibicowania polegający na tym, że stawali tyłem do boiska, obejmowali się za ramiona, razem śpiewali i skakali w ten sposób, dopingując swoją drużynę. Ten sposób kibicowania został nazwany przez angielskich kibiców The Poznań. To hasło trafiło do słownika Uniwersytetu Cambridge.
3: Mówi rzecznik portu lotniczego Marcin Wesołek. Baner zobaczyli już piłkarze niemieckiego Bayernu Leverkusen, z którymi Lech zagra dziś o 18.45. Marcin Wesołek zaprzecza jednocześnie doniesieniom niektórych społeczników, że ta oprawa łamie zasady uchwały krajobrazowej.
5: Po pierwsze, nie zajmuje 30% elewacji lotniska od strony płyty postojowej, a co chyba istotniejsze, nie łamie też ducha tej uchwały, bo w żaden sposób nie eksponujemy tego baneru na zewnątrz, tylko tak naprawdę do wewnątrz. Nie znajdujemy tu żadnych podstaw do tego, żeby legalność tej instalacji podważać.
3: Baner będzie znajdował się na lotnisku do końca tego roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: O 18.45 Lech Poznań zagra pierwszy mecz na własnym boisku w tegorocznej edycji Ligi Europy. Przeciwnikiem będzie Bayern Leverkusen. Na stadion najlepiej dotrzeć komunikacją miejską, zwłaszcza tramwajami. ZTM wzmacnia kursowanie linii w rejonie areny, a dla kierowców przygotowano parkingi w okolicy. Bilet lub karnet na mecz uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w dniu spotkania we wszystkich strefach biletowych. Uprawnienie obowiązuje nie dłużej niż 3 godziny przed meczem i 2 godziny po jego zakończeniu. W dniu meczu obowiązywać będą również czasowe zmiany w organizacji ruchu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę. Z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

5 minut po godzinie 17, cały czas kłania się popołudniowka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, Piotr Wielicki, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli pochwycić Jezusa na słowie, ponieważ zapowiedział im, że będą musieli ponieść konsekwencje swoich czynów. Biada wam. Mierzenie się z własnymi błędami także w dzisiejszych czasach przychodzi nam z trudnością. Jak często w szkole, na studiach, w pracy próbujemy ukryć swoją pomyłkę bądź przypisać ją komuś innemu. Jak rzadko za błędy i pomyłki przepraszamy. Który mój błąd mogę dziś naprawić?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

21 minut po godzinie 17 za nami na naszej antenie. Mini audycja w drodze do Emaus, a za nami także Sanach w projekcie Enklawa ITP ITD. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia, w segmencie Gość Dnia możecie wysłuchać na przykład po raz pierwszy albo po raz kolejny rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. No i dzisiaj gościliśmy w naszym studiu księdza Jana Cieślaka, dyrektora Centrum Misyjnego w Poznaniu, a tematem rozmowy był tydzień misyjny w archidiecezji poznańskiej. Już 18 października, czyli w najbliższą niedzielę, Światową Niedzielą Misyjną w Archidiecezji Poznańskiej, rozpoczyna się tydzień misyjny pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. O znaczeniu wyjazdów misyjnych i pracy misjonarza opowiadał dzisiaj ksiądz Jan Cieślak, dyrektor Centrum Misyjnego w Poznaniu. Ta 10-minutowa rozmowa jest do wysłuchania na naszej stronie radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. I również zachęcam oczywiście do słuchania Radia Emaus, bo teraz na naszej antenie pojawi się Rag'n'Bone Man i jego chyba najbardziej znany utwór, czyli Human.

0: autopromocja.
1: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus.
1: Osiemnaście minut zostało do godziny 18:00, pięknie się złożyło, teraz sobie z tego zdałem sprawę. Za nami na naszej antenie grupa One Republic, później Roxette, a przed chwilą również zagraliśmy Baim i Co mi panie dasz. A co ja wam teraz dam jako informację? A przypomnę, że możecie się z nami kontaktować 601-077-033, powtarzam, 601-077-033, to jest nasz numer kontaktowy do Radia Emaus. Jeżeli na przykład widzicie, że coś się wydarzyło na poznańskich ulicach, na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać, również możecie nam dawać znać nie tylko w sprawach drogowych, ale jeżeli coś się dzieje blisko was, niekoniecznie w Poznaniu, oczywiście jak najbardziej poznańskie informacje również są dla nas ważne, ale również ważny jest dla nas region, no to również nam dawajcie znać, 601-077-033, również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, więc tam również możecie się z nami kontaktować. Zapraszamy was bardzo gorąco, a teraz na naszej antenie ten, który przez lata wykonał sporą woltę stylistyczną, ale zaczynał od milionów monet. Czy na koncie? Tego nie wiem, ale wiem, że teraz na naszej antenie Mrozu.

0: Radio Emaus.
1: 8 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie Mrozu, a także grupa Dewerwa, przed nami punktualnie o godzinie 18. Podsumowanie dnia, a za podsumowanie jest odpowiedzialny, czy też przedstawi je po prostu Piotr Wielicki. Także koniecznie zostańcie z nami, żeby dowiedzieć się, co się dzisiaj wydarzyło w Polsce i na świecie. No ale zanim podsumowanie dnia, to oczywiście, że pogramy tym razem na naszej antenie Wham i Wake Me Up Before You Go Go.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
1: Jest czwartek, 15 października. Piotr Wielicki, zapraszam. W Poznaniu trwa ekumeniczne święto Biblii. To inicjatywa poznańskiej grupy ekumenicznej, która zrzesza przedstawicieli 7 wyznań chrześcijańskich w stolicy Wielkopolski. Podczas debaty dyskutowali m.in. o tym, czy żyjemy w czasach ostatecznych. Z kolei w sobotę ksiądz Mirosław Tykwer z grupy ekumenicznej zaprasza na Ewangelię w mieście. To cykliczne wydarzenie polegające na wspólnym czytaniu Pisma Świętego.
2: Raz czytany i komentowany przez katolika, raz przez niekatolika, jakby wspólnie pokazując te dwie perspektywy, które się jakoś dopełniają, czasem trochę różnią, ale przede wszystkim w odniesieniu do codzienności, do życia. To nie jest takie kazanie bardzo ograniczone w czasie, w którym się mówi tylko pewne fragmenty, ale pewien bardziej pogłębiony opis.
1: Oprócz księdza Mirosława Tykwera, fragmenty Ewangelii przeczyta także pastor Robert Bodyżaj z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Ekumeniczne święto Biblii zakończy się w niedzielę koncertem zespołu TGD. W Lesznie po raz kolejny rusza akcja Podziel się kurtką. Ma pomóc osobom potrzebującym, głównie seniorom, w przygotowaniu się do zimy. Finał akcji zaplanowano na 21 i 22 października, zapowiada Katarzyna Jaśkowiak ze Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności.
3: Na początku zbieramy, prosimy o przynoszenie kurtek, czapek, rękawiczek i szalików do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i po miesiącu zbierania tych kurtek w instytucjach edukacyjnych typu szkołach, przedszkolach czy różnych firmach, czy też przynoszą ludzie nam indywidualnie, na naszym dziedzińcu odbywa się tak zwana odpowiedź na tą akcję, czyli reakcja. Wystawiamy te wszystkie kurtki, czapki, szaliki. Tego jest bardzo dużo. Za darmo każdy może sobie pobrać kurtkę.
1: W ubiegłym roku podczas finału wydano ponad 5000 kurtek. Jeśli po wydarzeniu pozostaną ubrania, będzie można je odbierać bezpłatnie w siedzibie stowarzyszenia do końca stycznia. Mimo uchwalenia przez Sejm 8 października ustawy antyalkoholowej, Poznań nadal pracuje nad własnym nocnym ograniczeniem sprzedaży procentów. Zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska informuje, że w poniedziałek projekt uchwały trafił do Biura Rady Miasta.
4: Chcemy, żeby była procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta. To, co się zadzieje z projektem ustawy, jeszcze długa droga. Nie chcemy czekać. Mamy gotowy projekt skonsultowany i ten projekt zostanie przekazany pod głosowanie.
1: Ustawa antyalkoholowa zakłada, że od nowego roku w całym kraju będzie obowiązywać zakaz sprzedaży procentów od 22 do 6 rano. Projekt uchwały Poznańskiej Rady Miasta również zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w tych samych godzinach na terenie całego Poznania. Teraz ograniczenie obowiązuje na Starym Mieście, Wildzie, Jeżycach, Łazarzu i Ogrodach. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja, by przypominać kobietom o samobadaniu piersi i profilaktyce. Stąd Wielkopolskie NFZ w najbliższych dniach odwiedzi m.in. szpital przy ulicy Polnej, Stadion Warty Poznań i Urząd Marszałkowski. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej o profilaktyce raka piersi. Jak wyjaśnia rzecznik Wielkopolskiego Oddziału NFZ Rafał Stachlewski, jednym z podstawowych badań jest mamografia.
5: Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać panie w wieku 45-74 lata. W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach.
1: Każdego roku zmiany nowotworowe wykrywa się u około 9000 Wielkopolanek. Trwa 10. edycja Dni Seniora, czyli cyklu bezpłatnych wydarzeń, podczas których można się spotkać z ekspertami ZUS. Tegoroczna odsłona wydarzenia poświęcona jest dezinformacji, fake newsom i bezpieczeństwu, informuje rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego ZUS-u Marlena Nowicka.
6: Internet, media społecznościowe, wiadomości przesyłane przez znajomych. Każdego dnia docierają do nas setki informacji. Nie wszystkie niestety są prawdziwe. Część może być niepełna, zmanipulowana albo też wyrwana z kontekstu. Zdarza się, że te fałszywe informacje są wykorzystywane przez oszustów. Dlatego podczas tegorocznych Dni Seniora będziemy zachęcać do jednej prostej zasady. Sprawdź, zanim uwierzysz.
1: Przez cały październik eksperci będą wyjaśniać, jak rozpoznawać fałszywe informacje, weryfikować źródła, szukać wiarygodnych danych i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Będzie to także okazja do rozmowy o tym, jak chronić się przed oszustwami, szczególnie tymi, których ofiarami padają starsi. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej ZUS. W Poznaniu upamiętniono 86. rocznicę powstania batalionów chłopskich. Oddziały te powstały w 1940 roku z inicjatywy Polskiego Ruchu Ludowego. W szczytowym okresie działalności skupiały ponad 150 tysięcy żołnierzy. Ich zadaniem była nie tylko walka zbrojna, ale także ochrona mieszkańców wsi przed represjami, wysiedleniami i grabieżą gospodarstw. Przypominał dziś podczas uroczystości prezes Poznańskiego Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Marek Baumgart.
7: W czasie wojny żołnierze batalionów chłopskich dokonali około 3000 różnego rodzaju akcji bojowych. Stoczyli około 900 bitew i potyczek. Przeprowadzili ponad 200 akcji atakujących transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno-politycznemu. Do najważniejszych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy batalionów chłopskich należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny.
1: Bataliony chłopskie były drugą, największą po Armii Krajowej formacją konspiracyjną w okupowanej Polsce.
8: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
9: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
8: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 8 minut po godzinie 18. Cały czas kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami do godziny 19. No i po raz pierwszy dzisiaj mówię dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr ma pytanie o charakterze internetowym. Mianowicie chodzi o zamieszczenie właściwego tekstu informującego o możliwości przejścia do opisu produktu na stronie internetowej. Czy tekst odnośnika powinien być kliknij na zdjęciu, czy może kliknij w zdjęcie? No właśnie, to nie tylko zdjęcie. Kliknij w ikonkę, czy może na ikonkę, czy może ikonkę, czy może jeszcze inaczej. Mamy kliknij na zdjęciu, kliknij w zdjęcie, kliknij na zdjęcie, bo i tak możliwe, a może jeszcze kliknij zdjęcie. O ile wiem, wszystkie te formy pojawiają się, a trudno mówić dzisiaj o tym, jakie są najczęstsze, co zdobywa przewagę. Wydaje mi się, że najlepsze na dzisiaj byłoby kliknij na zdjęcie, choć także dziwne to się wydaje. Logicznie rzecz biorąc, jest to coś, co dokonujemy kierunkowo, a więc nie tyle będąc na zdjęciu klikamy, ile klikamy w kierunku. Kliknij w zdjęcie byłoby zatem może logiczne, ale ponieważ to raczej jest powierzchnia niż pojemnik, to na zdjęcie mogłoby być także dobre. Jestem za kliknij na zdjęcie, ale myślę, że jeszcze przez pewien czas wątpliwości będziemy mieli.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty po godzinie 18:00 za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także Sylwia Grzeszczak i jej jeden z nowszych singli, nawet wydaje mi się, że to jest nawet najnowszy jej utwór, czyli Mango, a przed nami punktualnie o godzinie 18:30 kolejna odsłona audycji Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego programu. 18:30, czyli startujemy już za moment. Teraz na naszej antenie duet Kuba i Kuba, patrząc na moje imię, mógłbym być trzecim w tym zespole i wtedy by było, można by powiedzieć, że ich troje. Kuba i Kuba, Stygnie lato teraz na naszej antenie. Przypominam, 18:30 popołudnie z Przewodnikiem Katolickim.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
2: W audycji Popołudnie z przewodnikiem witają was
3: Piotr Jóźwik
2: i Aleksander Barszczewski. Przede mną leży jeszcze ciepły...
3: Też.
2: No tak, to przed nami leżą jeszcze ciepłe, niemal prosto z drukarni numery przewodnika katolickiego, który w tym tygodniu podejmuje temat naszych zachodnich sąsiadów, czyli laickiej Francji, która na nowo odkrywa swoje dziedzictwo, tak,
3: o, tak.
2: Czy nie? O to
3: tak,
2: jest pytanie.
3: Tak, tak. My w ogóle tak z Polski patrząc na ten zachód, to przede wszystkim czujemy się troszkę lepsi, ponieważ no wiadomo, co tam na zachodzie, nic dobrego nie można powiedzieć. Ostatnio trochę zaczęliśmy doceniać Francuzów, bo słyszeliśmy właśnie o tym renesansie, który wiara przeżywa nad Sekwaną. Myślę tutaj przede wszystkim o tych imponujących liczbach pokazujących, jak dużo dorosłych prosi o chrzest przy okazji świąt wielkanocnych. A w tych ostatnich dniach za sprawą pielgrzymki papieża Leona mogliśmy się bliżej przyjrzeć temu, co dzieje się we Francji. Sporo interesujących wątków i my też wracamy do tych refleksji, do tych inspiracji, do tych motywów. Robimy to, można powiedzieć, na trzy różne sposoby, bo w naszym temacie numeru znajdziemy wywiad z Francuzem, bo fajnie, gdy różni ludzie tłumaczą nam, co tam się dzieje we Francji, ale najlepiej jest pytać tych, którzy są tam na miejscu i mają najlepszy wgląd w te sytuacje. Nie jesteśmy u schyłku chrześcijaństwa, mówi Laurent Landet, z którym rozmawia Michał Kłosowski, a jest to rozmowa o pokoleniu, które odkrywa utracone dziedzictwo wiary, o nadziei francuskiego kościoła i Europie zrodzonej z pragnienia pokoju. I to też nas trochę zainspirowało do tego, żeby na okładce zamieścić hasło właśnie tej laickiej Francji, tutaj można powiedzieć taka kalka, trochę stereotyp, na nowo odkrywającej swoje dziedzictwo. Bardzo ciekawa rozmowa, gorąco polecam jako pierwszą część naszego tematu numeru.
2: Tak, oczywiście całość jest w nawiązaniu do niedawnej pielgrzymki papieża Leona do Francji i entuzjazmu, który ta pielgrzymka wzbudziła i tych obrazków, które wszyscy widzieliśmy, spowiadających się ludzi na ulicach, tłumów, które ku niejakiemu zaskoczeniu jednak zgromadziły się przecież w Paryżu. Także wszystko to nieco na tej kanwie, a Remigiusz Schauer, ksiądz Remigiusz Schauer, socjolog, pisze trochę o nowym modelu chrześcijaństwa, które we Francji się wykuwa, dlatego że Francja jest krajem, jak wiemy, głęboko już sekularyzowanym i możemy tam obserwować od jakiegoś czasu wzrastającą liczbę chrztów osób dorosłych, ale także ludzi młodych, no i systematycznie malejącą liczbę chrztów dzieci, co oznacza, że jest coraz więcej tych chrztów z wyboru, tak? Czyli nie tych, którzy są ochrzczeni, bo tradycja, bo zostali ochrzczeni jako dzieci, tylko osób, które idą i zostają ochrzczone po prostu dlatego, że tego chcą. No to jest dramatyczna, bym powiedział, czy diametralna, chciałem powiedzieć, zmiana modelu funkcjonowania i kościoła, i w ogóle chrześcijaństwa w tym kraju. I o tym właśnie Trochę pisze ksiądz Remigiusz Szawer.
3: A na dokładkę Tomasz Królak, który zastanawia się nad powodami, dla których młodzi decydują się na życie wiarą w sekularyzowanym społeczeństwie i przygląda się nie tylko Francji, ale innym państwom na zachodzie Europy.
2: A w kontekście poprzedniego tematu numeru, przypominam, skupiał się wokół dziesięciolecia Amoris Laetitia, czyli adhortacji papieża Franciszka dotyczącej miłości małżeńskiej, no ale też adhortacji, która na kanwie swojego ósmego rozdziału wzbudziła jakieś kontrowersje związane z związane z przyjmowaniem Komunii Świętej przez osoby rozwiedzione w ponownych związkach. Omawialiśmy, myślę, dosyć szeroko ten dokument i przeczytała to jedna z naszych autorek, czyli Elżbieta Wiater, która zainspirowana rozmową Dawida Gospodarka z ojcem Romanem Groszewskim, jezuitą, postanowiła napisać takie delikatne ad vocem tej rozmowy. Zastanawia się, skupia się właściwie na tym, co jest fundamentem katolickiego rozumienia małżeństwa, czyli sakrament.
3: Papież Franciszek, przywołany przed chwilą przez ciebie, o dniu papieskim poświęconym pamięci Jana Pawła II, ksiądz Artur Stopka w tym numerze, bo potrzebujemy takiego konceptu na nowe ćwierćwiecze, jak pisze nasz autor. Celem pierwszego dnia papieskiego było przybliżenie ogromnego bogactwa nauczania Jana Pawła II, pobudzenie do refleksji, zachęta do modlitwy. No dzisiaj można powiedzieć, to już jest kolejne pokolenie, które wchodzi w dorosłość, nie pamiętając polskiego papieża. No i właśnie o tym, jak kontynuować i aktualizować pomysł na Dzień Papieski, pisze ksiądz Artur Stopka. A przeskakując do tematów niekościelnych, warto powiedzieć o artykule, który pokazuje dylematy, z jakimi mierzą się przywódcy państw Unii Europejskiej, przyjaciele kontra skąpcy. To konflikt interesów między unijnymi bogaczami a państwami na dorobku, który staje się coraz poważniejszy. Bogacze, wiadomo, chcą zmniejszać wydatki na politykę spójności oraz na wspólną politykę rolną, co dla nas, dla Polaków, jest złą wiadomością, ale sprawa wcale nie jest przegrana i ten temat analizuje dla nas Piotr Wójcik.
2: Tak, a ja, przechodząc do następnego tematu, chciałem zapytać cię, czy kupowałeś kiedyś w sklepie odzieżowym ubrania swoim dzieciom?
3: No
2: czy
3: tak,
2: ci się zdarzyło?
3: Tak, tak.
2: No to pewnie zwracałeś uwagę na to, że na metkach podany jest tam skład, gdzie bardzo często bawełna stanowi
3: 120%?
2: No, może nie, ale w każdym razie dominującą wartość. I UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przebadał faktyczne składy tych ubrań i okazuje się, że bardzo często odbiegają one rzeczywiście od tego, co jest napisane na metce. Jest to o tyle problematyczne, że oczywiście konsument w sklepie w momencie zakupu takiego ubrania nie jest w stanie tego zweryfikować. Nie mamy jakichś podręcznych laboratoriów, które pokazałyby nam, czy rzeczywiście to, co jest na metce, zgadza się ze stanem faktycznym. No i w związku z tym jest to sytuacja problematyczna i o tym właśnie pisze Karolina Sternal.
3: To o tyle gorszące, że faktycznie to jest kwestia ubrań dla dzieci, czasem tych, co mają zaledwie kilka tygodni. No i wiadomo, że rodzicom zależy wtedy na tym, żeby ten materiał był jak najlepszy, żeby on nie szkodził, żeby on nie podrażniał. I jeżeli kieruje się właśnie taką etykietą, na której zawarta jest nieprawdziwa informacja, no to mamy do czynienia z prawdziwą grandą.
2: Tak, i co z tym zrobić tak naprawdę? O tym przeczytacie właśnie w artykule Karoliny Sterna.
3: No to co z tym zrobić? To jest też pytanie, które zadają sobie Brytyjczycy, ale oni nie o ubraniach, a o swoim statusie, bo jak wiemy, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ale ostatnio coraz poważniejsze, coraz głośniejsze są te głosy, które mówią o tym, że jednak do tej Zjednoczonej Europy warto byłoby wrócić. Premier idzie na całość, a sondaże pokazują, że wtóruje mu w tym połowa społeczeństwa. Brytyjczycy oczywiście mają swoje powody, bo ten krajobraz, który był nakreślony jako taka idylla po wyjściu z Unii Europejskiej, że będzie lepiej, będzie fajniej, będzie zasobniej, tak naprawdę niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, bo ludziom na wyspach żyje się gorzej, co widać choćby po stanie infrastruktury w większości brytyjskich miast, a wprowadzenie barier handlowych, no bo siłą rzeczy to już nie jest organizm stowarzyszony, uderzyło w brytyjskich przedsiębiorców. O nastrojach panujących na wyspach prosto z Edynburga pisze dla nas Krzysztof Mielnik-Kośmiderski.
2: Angelika Szelongowska-Mironiuk z kolei pisze o bardzo ciekawym zjawisku, które rozpleniło się niestety niedawno, czyli o oszustwach matrymonialnych, ale w zupełnie nowej odsłonie. No, jak wiemy, coraz więcej par poznaje się dziś już przez aplikacje randkowe. I z jednej strony jest to oczywiście bardzo użyteczne narzędzie do tego, żeby się poznawać, żeby ostatecznie dobierać się w pary, ale jest to też bardzo skuteczne narzędzie do wyłudzania pieniędzy. I o tym, jak sobie z tym radzić, ale również o tym, że oszustwo na jakiejkolwiek platformie jest po prostu oszustwem i to przestępca, a nie ofiara, powinien czuć się winny.
3: A na koniec jeszcze prawdziwa bomba, bo też w dziale Blisko Siebie rozmowa z profesorem Krzysztofem Krajewskim-Siudą, autorem książki Ciało, Lęk, Przyjemność z psychiatrą o seksualności i religii. To jest książka, którą profesor Krajewski-Siuda wydał razem z Małgorzatą Terlikowską, a z jej współautorem rozmawia nasza dziennikarka Weronika Frąckiewicz. I co ciekawe, jak czytałem ten wywiad, on może wydać się, powiedzmy uczciwie, części z naszych czytelników nieco kontrowersyjny. I przeczytałem to, co papież mówił podczas tego szczytu odbywającego się w Rzymie przy okazji dziesięciolecia Amoris Laetitia, to ja mam wrażenie, że tutaj jest wspólny mianownik. To znaczy, mówmy o tym temacie bez lęku. Nie zaklinajmy rzeczywistości, postarajmy się jej przyjrzeć takiej, jaka faktycznie jest. Jak mówi profesor Krajewski-Siuda, chcielibyśmy, aby w Kościele rozmowa o seksualności w ogóle była możliwa, żeby nie ograniczała się wyłącznie do przekazu wertykalnego, czyli tak musi być, bo tak jest, my wam tak mówimy, zero dyskusji. Ciekawe jest to właśnie zestawienie i tej wypowiedzi papieskiej, którą też w tym numerze przewodnika zamieszczamy, i tego wywiadu. Także warto na pewno przeczytać do końca, bo jest tam sporo celnych zauważeń.
2: Nie bójmy się o tym rozmawiać, nie bójmy się sięgać po dobrą prasę, czy to drukowaną, czy w internecie. Jest możliwość zakupu oczywiście przewodnika katolickiego w formie drukowanej, ale także w formie subskrypcji. Za każdy pierwszy miesiąc czytania zapłacicie tylko złotówkę. www.przewodnikkatolicki.pl. A tymczasem żegnają się z Państwem
3: Piotr Jóźwik
2: i Aleksander Barszczewski. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: 11 minut zostało do godziny 19:00. Za nami na naszej antenie kolejny odcinek audycji Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim, a za nami Alicia Keys, a także tegoroczny hymn męskiego grania. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radio Emaus, a także za podsumowanie dnia. My się słyszymy jutro, uwaga, od 10 do 14:30.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. 7 projektów znalazło się w budżecie obywatelskim w Olsztyna. Lech Poznań zagra dziś pierwszy na własnym boisku mecz w tegorocznej edycji Ligi Europy. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja, by przypominać kobietom o samobadaniu piersi i profilaktyce. Z tej okazji wielkopolski NFZ w najbliższych dniach odwiedzi m.in. szpital przy ulicy Polnej, Stadion Warty Poznań i Urząd Marszałkowski. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej o profilaktyce raka piersi. Jak wyjaśnia rzecznik wielkopolskiego oddziału NFZ Rafał Stachlewski, jednym z podstawowych badań jest mamografia.
2: Z bezpłatnych badań mamograficznych mogą skorzystać panie w wieku 45-74 lata. W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach.
1: NFZ przypomina również o profilaktyce raka szyjki macicy, który także należy do nowotworów często wykrywanych u kobiet.
2: Z kolei z testu HPV-HR w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy mogą skorzystać kobiety w wieku 25-64 lata.
1: Każdego roku zmiany nowotworowe wykrywa się u około 9 tysięcy Wielkopolanek.
0: Informacje z regionu.
1: A w nich wyniki budżetu obywatelskiego w gminie Wolsztyn. Mieszkańcy wybrali 7 projektów, a frekwencja wyraźnie dopisała. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz. Robert Gumny, Patryk Walemark, Michał Gurgol i hasło Let's all do the Poznań. Taki baner wita od tygodnia przylatujących i żegna wylatujących z lotniska Poznań-Ławica. Angielski slogan stał się znany już 16 lat temu po spotkaniu kolejorza z Manchesterem City.
3: Wtedy kibice Lecha zaprezentowali tę nieznaną do tej pory na Wyspach Brytyjskich oprawę czy sposób kibicowania polegający na tym, że stawali tyłem do boiska, obejmowali się za ramiona, razem śpiewali i skakali w ten sposób, dopingując swoją drużynę. Ten sposób kibicowania został nazwany przez angielskich kibiców The Poznań. To hasło trafiło do słownika Uniwersytetu Cambridge.
1: Mówi rzecznik portu lotniczego Marcin Wesołek. Baner zobaczyli już piłkarze niemieckiego Bayernu Leverkusen, z którymi Lech zagra dziś o 18.45. Marcin Wesołek zaprzecza jednocześnie doniesieniom niektórych społeczników, że ta oprawa łamie zasady uchwały krajobrazowej.
3: Po pierwsze, nie zajmuje 30% elewacji lotniska od strony płyty postojowej, a co chyba istotniejsze, nie łamie też ducha tej uchwały, bo w żaden sposób nie eksponujemy tego baneru na zewnątrz, tylko tak naprawdę do wewnątrz. Nie znajdujemy tu żadnych podstaw do tego, żeby legalność tej instalacji podważać.
1: Baner będzie znajdował się na lotnisku do końca tego roku.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: O 18.45 Lech Poznań zagra pierwszy mecz na własnym boisku w tegorocznej edycji Ligi Europy. Przeciwnikiem będzie Bayern Leverkusen. Na stadion najlepiej dotrzeć komunikacją miejską, zwłaszcza tramwajami. ZTM wzmacnia kursowanie linii w rejonie areny, a dla kierowców przygotowano parkingi w okolicy. Bilet lub karnet na mecz uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w dniu spotkania we wszystkich strefach biletowych. Uprawnienie obowiązuje nie dłużej niż 3 godziny przed meczem i 2 godziny po jego zakończeniu. W dniu meczu obowiązywać będą również czasowe zmiany w organizacji ruchu.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie.
2: Często wpadam w bolesną pokusę, by pochopnie ustawić się w roli surowego sędziego. Oceniam wtedy przeszłość, wytykam błędy i nieświadomie blokuję dostęp do prawdy tym, którzy dopiero szukają własnej drogi do Boga. Moje sztywne zasady sprawiają, że staję się zamknięty dla drugiego człowieka, zamiast wnosić w jego codzienne życie autentyczny pokój. Pomyśl, w jakiej sprawie okazałem się ostatnio zbyt nieustępliwy i jak mogę dziś okazać komuś więcej łagodności?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.
3: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
8: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania, rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
9: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
8: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
10: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
8: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
11: Wszędzie o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, protože ta doba to
12: arcybiskup Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o adhortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
13: Jeden mąż, jedna żona, a dzieci.
14: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, to już który odcinek? Może Pan przypomnie, Panie Hubercie?
1: To jest taki trochę mały jubileusz, bo 575, więc taki...
2: A okej, okay, taki mały, rzeczywiście. Ale to już powoli podchodzimy do setkę, do końca roku chyba. No nie, do końca
1: nie,
2: roku,
1: do końca to jeszcze, roku nie, jeszcze, bo to, jeszcze. Bo mamy już połowę października, więc nie, zdecydowanie.
2: Okej, okay. Proszę Państwa, idziemy więc dalej. My mamy chyba jeszcze psalm ten 37... Do dalszej naszej małej konsultacji wzajemnej. Zachęcam. Od którego to było werseta? Teraz to jest...
1: Ja sobie tylko, bo oczywiście otworzyłem 38, nie 37. Okay. Dlatego coś mi się tutaj nie zgadzało, proszę Państwa. Mówię, tamten ma mniej wersetów. Mówię, gdzie jest ten werset 29, którego szukam. Jest werset.
2: Odnaleźliśmy,
1: oczywiście. Okay. Ja tak naprawdę rozpocznę od 29. Ile przeczytać?
2: No chyba tylko te trzy wersety, bo już od 32 mamy nieco małą zmianę tematu, ale też tylko w sumie dwa wersety.
1: Czytam te trzy wersety.
2: Tak,
1: na razie.
2: Te będą.
1: Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.
2: Właśnie, widzicie Państwo, jeżeli spojrzycie od wersetu mniej więcej 27, tam mieliśmy tę zachętę w ubiegłym tygodniu, odstąp od złego, czyń dobro. To jest to, co owszem jest podawane jako zachęta, ale przede wszystkim jako takie mocne zalecenie powrotu na drogę dobra albo kontynuowania tejże drogi dobra. Dlaczego? No, od mniej więcej 28 mamy cały ciąg uzasadnień. Może ciąg to takie duże jest trochę słowo, ale już w tym wersecie spotkasz się z miłością Pana, ponieważ Pan miłuje sprawiedliwość, nie opuszcza tych, którzy postępują za nim, bo proszę zobaczyć, nie opuszcza swych świętych, czyli tych, którzy do niego należą. Natomiast nikczemni wyginą, a więc ty nie wchodź, czy nie kontynuuj drogi zła, bo staniesz się jego przeciwnikiem, a więc ostatecznie twoim przeznaczeniem może być nawet zagłada i nawet potomstwo tych, którzy są występni, ono będzie wytępione. To zawsze Państwa chyba gdzieś tam ileś razy, ile czytaliście, budziło takie wątpliwości. Ja też, bo dlaczego potomstwo ma płacić za niegodziwość własnych rodziców? Otóż, proszę Państwa, nie jest to tak, że potomstwo płaci za grzechy, ale każdy z nas doskonale wie, że zły rodzic najprawdopodobniej nie wychowa dobrze swojego dziecka.
1: Dokładnie, najprawdopodobniej źle wychowa to dziecko,
2: tak.
1: Po prostu.
2: I to dziecko wtedy źle wychowane będzie ponosiło koszty postępowania swoich własnych rodziców, bo to zło w nim będzie mieszkać. I dlatego też to potomstwo to nie jest zupełnie niesprawiedliwe tutaj, proszę Państwa. To tylko zależy, jak my się na to będziemy zapatrywać. Potomstwo złych rodziców w najbardziej prawdopodobnym przypadku będzie to też również potomstwo złe, albo przynajmniej potomstwo wadliwie funkcjonujące, bo ono te wzorce przejmie. A skoro przejmie, no to również będzie odpowiadało za swoje własne grzechy i owszem, rodzice odpowiedzą za to przed Bogiem, że źle wychowali swoje dzieci. Natomiast dzieci też nie są pozbawione rozumu i dzieci też wiedzą, że postępować źle nie można, więc zarówno rodzice, jak i dzieci za to postępowanie będą odpowiadać. I jeżeli by też nie nastąpiła tutaj poprawa postępowania u dzieci, one też niestety będą skazane na wytępienie, tak jak jest to tutaj powiedziane. To oczywiście, proszę Państwa, nie będzie, rzadko się zdarza, ale też się czasami zdarza, że to wytępienie może być drastyczne, może być szybkie, może być spektakularne, ale najczęściej Pan Bóg zwleka z dopełnieniem tej kary, zawsze dając możliwość powrotu i dlatego ci, którzy źle postępują, mogą jeszcze przez pewien czas, nawet nieraz długi, to mogą być lata, ale tam, gdzie Bóg widzi jakąkolwiek możliwość naprawy, to Bóg to tę szansę będzie dawał. A więc czeka na tę, że poprawę, jeżeli nie będzie, no to trudno. Natomiast od 29, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy, to mamy znowuż pewien dodatni argument, że sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze. Więc dlaczego masz odstąpić od złego i czynić dobro? Bo tacy jak ty, a więc ty tak jak sprawiedliwi, posiądą ziemię, a więc będziesz czuł się właścicielem tego wszystkiego, co do ciebie należy i będziesz mógł być o to zupełnie spokojny, bo Pan zadba o twoją kondycję. Będą na niej mieszkać na zawsze. Oczywiście nie oznacza to, że będą mieszkać, że ten, kto jest sprawiedliwy, będzie miał od razu życie wieczne. My wiemy, że nawet teraz, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, my nie mamy życia wiecznego i mamy iluś świętych, właściwie wszyscy święci Kościoła żyli kiedyś, a też umarli. I dlatego też nie chodzi o życie wieczne w tym takim klasycznym słowa znaczeniu, ale chodzi o to, że będą mieszkać na zawsze, to znaczy zawsze będą mieli możliwość korzystania z tych dóbr życiowych, które gdzieś tam Pan Bóg im przeznacza. Potem jest: usta sprawiedliwego głoszą mądrość, a więc kolejny argument, będziesz mądry. Mhm. Jeżeli właśnie odstąpisz od złego, będziesz czynił dobrze, będziesz wysławiał się mądrze i język twój będzie mówił to, co słuszne, co oczywiście oznacza, że będziesz poważany, będziesz słuchany, będziesz uważany za tego, którego rady należy się trzymać. To też daje, ja nie powiem pomieszane z pychą, tu oczywiście, że czasami to może być, ale daje uprawnione poczucie własnej wartości, które, mówię z pychą, nie powinno mieć nic wspólnego, bo pycha bierze się tam, gdzie ja zaczynam wszystko sobie przypisywać. Natomiast kiedy wiem, że ktoś mnie poważa, ktoś przyjmuje moje rady, ktoś uznaje to, co ja mówię, no to im bardziej ja to widzę, to mówię: Boże, Tobie dziękuję za to, bo to Ty jesteś dla mnie źródłem tego, że ktoś mnie uważa za człowieka po prostu mądrego. I wtedy pychy się ustrzega, bo niczego sobie nie przypisuje. I w tym momencie mamy ostatni ten werset: prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją. No to jest to, na czym Panu Bogu najbardziej zależy. Zresztą temu, kto też tego Boga w sercu ma, to on od razu widzi, że ma najcenniejszą wartość. To nawet w Ewangelii chyba gdzieś Pan Jezus u świętego Mateusza powiedział, że jaką korzyść człowiek odniesie, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł, nie? I stąd też właśnie to serce, czyli ta dusza, czyli wnętrze człowieka, tak najogólniej mówiąc, jeżeli jest zaopatrzone w tęże prawdę Bożą, no to taki skutek klasyczny na ten dany dzień, w którym ten człowiek żyje, to jest fakt, że kroki jego się nie zachwieją. A więc on będzie szedł drogą właściwą, będzie szedł z odwagą i wszelkie przeciwności, które mogą go spotkać, nie będą mu groźne, ponieważ on się tym prawem Bożym, to znaczy tą mądrością prawa Bożego, się kieruje. Mieliśmy już kilka takich psalmów, które mówiły o wartości tego prawa Bożego i dlatego im bardziej ono mieszka w ludzkim sercu, tym bardziej człowiek te korzyści z tejże mądrości odnosi. A tutaj mamy akurat stwierdzone, że nie tylko wypowiada to, co słuszne, ale również kroki, czyli ten sposób jego życia, jaki prowadzi, jest sposobem całkowicie dla niego trwałym. On się po prostu niczego nie potrzebuje obawiać.
1: Od 32 do którego teraz?
2: I tylko 33, bo tak właściwie to
1: Pan,
2: jest.
1: Dobrze. Tak. Występny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić, lecz Pan nie zostawia go w jego ręku i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.
2: A to jest ładne tutaj. Widzicie Państwo, że ten 32, ja to tak zawsze sobie przy takich przypadkach, a jest ich przeogromne mnóstwo, tak bym powiedział, tezy, o której ciągle gdzieś tam zapominamy, zwłaszcza wtedy, kiedy nas coś spotka trudnego w naszym życiu, to z reguły odzywa się ta diabelska pokusa. No widzisz, byłeś wierny Bogu, a zobacz, co On ci zgotował, że twoje życie jest nadal trudne. Proszę Państwa, ten psalm mówi jednoznacznie, że ktoś, kto pozostaje wierny Bogu, nie ma się co spodziewać, że życie będzie miał bezproblemowe, że życie będzie łatwe, lekkie, łatwe i przyjemne. Absolutnie nie, ponieważ wszystkie trudności, jakie przeżywamy na ziemi, zarówno źli, jak i dobrzy, to jest skutek czy dziedzictwo, ciągle wracamy do tego, grzechu pierworodnego. A więc to dziedzictwo, które pozwoliło niestety złu na tym świecie się zakorzenić i działać, i to zło, które źródło swoje ma w szatanie, ma we wszelkiego typu działaniach demonicznych, demonicznych w sensie jako źródła zła. Potem czasami złośliwości ludzkiej, różnych takich przypadków, gdzie człowiek nie zapanuje nad daną sytuacją i wiemy, że to czy inne nas spotyka. I dlatego ktoś, kto jest wierny Panu Bogu, no nie może liczyć na to, że będzie miał życie takie zupełnie bezpieczne. To nie tak. Zresztą Pan Bóg też ilu świętym, o ile się nie mylę, chyba świętej Teresce Małej, to powiedział, a za co miałbym ciebie nagrodzić, gdybyś ty nie miała żadnych trudności? Gdybyś ty się tak po życiu ślizgała tylko, nie wyrobisz w sobie żadnego pragnienia walki, a przecież poprzez pokusy i poprzez walkę wewnętrzną, czyli z tymi przeciwnościami, które ciebie spotykają, to ty się hartujesz. Ty nabierasz siły zarówno co do cnoty wiary twojej, bo wiarę tę pokładasz we mnie, to zaufanie we mnie pokładasz, a po drugie, poprzez tęże tak bardzo potrzebną nam wszystkim cnotę wytrwałości, to zyskujemy siły. To jest tak jak trening. To tylko przez trening my możemy do czegoś dojść, zwłaszcza w ćwiczeniach fizycznych, tak też i ten trening duchowy, czyli ta cnota wytrwałości w dążeniu do tegoż dobra i niezrażanie się wszelkimi przeciwnościami, na które, mówię, Bóg zawsze będzie pozwalał. To nie jest zaniedbanie z Jego strony, to jest Jego celowe działanie, abyśmy my tym bardziej w Nim ufność pokładali wtedy, kiedy przeciwności nas dotkną, albo też byśmy rzeczywiście prosili Go codziennie: Boże, daj mi siłę do ich codziennego pokonywania. Dlatego to jest właśnie to stwierdzenie, że występny będzie czatował na sprawiedliwego i usiłuje go zabić. Czyli ja mówię generalnie o trudnościach. Tutaj akurat autor skupia się na tym, że nikczemni ludzie będą atakować tych ludzi, którzy są dobrzy, chociażby tylko dlatego, o czym mówiliśmy, zwłaszcza w księdze, o ile się nie mylę, mądrości. A jeżeli nie, to chyba jeszcze oczywiście powiemy, że człowiek dobry jest solą w oku tych, którzy są niegodziwi. Dlatego ci niegodziwi będą na niego polować bez przerwy. Albo też jego postępowanie nie pójdzie w posłuszeństwie ich postępowaniu. I stąd też on swoją prawością uniemożliwi ich plany. Tych powodów ataku ludzi występnych na sprawiedliwych może być bardzo wiele i my musimy się z tym liczyć. Natomiast ten werset 33 mówi wyraźnie, że Pan nie zostawi go w jego ręku, czyli nie pozwoli na to, ażeby niegodziwy zwyciężył sprawiedliwego.
1: No, Pan jest jednak po stronie sprawiedliwego właśnie i Pan dba o sprawiedliwego, więc...
2: Skoro On jest źródłem sprawiedliwości i po drugie sprawiedliwość nam zaleca, no to trudno, żeby nie reagował, gdy nikczemność będzie nawet chwilowo brała górę. Bo zobaczcie, jest napisane, że Pan nie zostawia go w ręku tamtego człowieka, czyli dotknąć go może nawet jakiś czas upłynąć, że ten niegodziwiec będzie wyraźnie gnębił tego sprawiedliwego, ale ten nie powinien tracić absolutnie żadnej nadziei czy zaufania do Boga, że te złe czasy miną i znów wróci to, co jest naturalne w relacjach Boga z człowiekiem, zwłaszcza sprawiedliwym, z człowiekiem dobrym, z człowiekiem świętym, a więc tym, który do Boga należy. To te wszystkie pozytywne relacje, one i tak ostatecznie zwyciężą. Poza tym nie pozwala skazać, gdy stanie tamten przed sądem. Oczywiście sądy ludzkie mogą być niesprawiedliwe, ale Bóg będzie dbał o to, nawet gdyby się okazało, bo myślę, że też takie przypadki mogą być, że sędzia wyda wyrok albo fałszywy, albo nieuzasadniony. No to w tym momencie Pan Bóg będzie się starał, proszę zobaczyć, i święty Paweł, i święty Piotr też byli osądzani. Już po śmierci Pana Jezusa, ileż oni się nacierpieli w początkach Kościoła. Nacierpieli się od postępowań Żydów czy Rzymian, byli niesłusznie wtrącani do więzienia i zupełny spokój w tym zachowywali, bo widzieli w tym również pewne działanie ręki Bożej, a więc owo właśnie ten przykład owego dopustu Bożego, tak bym to nazwał, kiedy ich dotyczy, no to jakże może nie dotyczyć nas? My po prostu nie możemy tracić wiary czy zaufania do Boga wtedy, kiedy nas coś negatywnego spotka, nie? Teraz mamy zachętę chyba od 34.
1: To, żeby nie rozpoczynać już kolejnego wersetu od razu, to zrobimy sobie przerwę i zaczniemy od przerwy od razu.
2: Dobrze. Werset.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Ksiądz mówił wcześniej, które wersety? No to właśnie od 34.
2: Ten tak de facto, ja bym go na sekundę zostawił samego, bo 35 do i 36 to jest z kolei mowa autora samego.
1: Dobrze,
2: tu mamy zachętę. Tak, króciuteńko.
1: Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię, zobaczysz zagładę występne.
2: A właśnie, widzicie Państwo, wszystko zależy od tejże siły nadziei pokładanej w Bogu, a więc nadziei, że Bóg mnie nie zostawi, że Bóg będzie działał, ponieważ po pierwsze jest Bogiem miłującym, Bogiem mądrym i Bogiem wszechmocnym, czyli trzy razy M. Mądry, miłujący, mocny. To są te trzy fundamentalne cechy dobrego Boga, które pozwalają nam zawsze w Nim pokładać nadzieję. Wtedy zwłaszcza, kiedy dotknie nas coś trudnego, a co wynika z wersetów tych poprzednich, 32 i 33. A więc jeżeli gdzieś tam będziesz przeżywał trudne momenty życia, to miej nadzieję Panu i co rób? Strzeż dalej Jego drogi. Czyli nie wchodź, nie załamuj się, nie wchodź na drogę grzeszników, tych, którzy ciebie w tej chwili gnębią, bo ostatecznie ta droga prowadzi do zagłady. Natomiast ty, jeżeli wytrwasz, to znaczy, że twoja nadzieja jest mocna, a Bóg poprzez tę wierność będzie ewidentnie działał, zresztą będzie działał ku wynagrodzeniu tejże twojej wierności. A więc nie bój się i strzeż tejże drogi, nawet wtedy, kiedy dotknie ciebie coś, co może być trudne. Poza tym mamy też ten skutek. On ciebie wyniesie, abyś posiadł ziemię i zobaczysz zagładę występnych. Czyli ty będziesz wtedy górą, a oni będą zupełnie poniżeni. Poniżeni to nie tylko to, co mamy dzisiejsze słowo, to biblijne poniżeni. Po prostu będą wyniszczeni. Oni zostaną zawstydzeni, bo sami zobaczą błędy swojej drogi. Sami zobaczą, że ta droga, którą obrali, wiedzie donikąd. A jeszcze oczywiście przyjdzie im zapłacić Bożej sprawiedliwości za to zło, które uczynili tym, co pozostali Panu Bogu wierni. I teraz mamy te 35 do 36, właściwie te dwa wersety, bo tu mamy akurat to wyznanie autora.
1: Widziałem, jak występny się pysznił i rozpierał się jak cedr zielony. Przyszedłem obok, a już go nie było. Szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.
2: Widzicie Państwo, doświadczenie własne. Autor biblijny nie tylko zachęca i nie tylko występuje w imieniu Boga, ale przypomina sobie to, czego sam doświadczył. To jest człowiek prawy, to jest człowiek wierny Panu Bogu, to jest ten, który te próby już przeszedł i mówi wyraźnie ze swojego doświadczenia. Widziałem to, gdy występny się pysznił, widziałem sposób, widziałem jego wielkość, widziałem to, co może mnie przerażać, nawet że, czy nawet zadać pytanie, gdzie jest Bóg, skoro człowiek występny tak się dobrze ma. Co oczywiście zostało połączone z pychą, bo to jest to, co powiedzieliśmy, proszę Państwa, w tej pierwszej części. Pycha ma to do siebie, że sobie wszystko przypisuje. To znaczy, człowiek pyszny to ewidentnie siebie widzi w centrum wszelkiego swojego własnego sukcesu, od Pana Boga stroni, zapominając w ogóle o takich najbardziej podstawowych sprawach, jak choćby fakt, że to Bóg decyduje o każdej chwili naszego życia. A więc czy ja będę żył, czy ja umrę, to zależy od Boga. Jeżeli więc mogę działać i cokolwiek robić, czy pracować, czy jakąśkolwiek wartościową rzecz uczynić, to ja to i tak czynię z Jego łaski, bo On mi na to pozwala życiem. Więc w ogóle odsuwanie Pana Boga i przypisywanie wszystkiego sobie jest najwyższym wyrazem i pychy, i głupoty, no bo pycha jest głupotą, bo pomijano i zakłamania oczywiście, bo nie odnosi tego do źródła, którym jest Bóg, tylko do siebie samego. A więc on mówi, właśnie to, występny się pyszni, rozpiera się jak cedr zielony, czyli są takie czasy, kiedy nawet takim ludziom Bóg sprzyja. Źle to mówię troszkę, może niedokładnie, bo Bóg nigdy im nie sprzyja, tylko pozwala im czasowo działać. Ja to zawsze mówię, dlaczego pozwala? Czekając na ich naprawę. I stąd też ci, którym się tak dobrze powodzi, niestety nie korzystają z tego. I w tym momencie, kiedy myślą, że to przynosi im pewne konkretne korzyści, no to się jeszcze w tym zatwardzają. I tu jest ich ten największy błąd, bo to przecież nie będzie trwało ewidentnie wiecznie, więc rozpiera się jak cedr zielony. No i proszę bardzo, przeszedłem obok, a już go nie było, czyli nagle. To się stało dosłownie nagle. To się stało niezwykle szybko. Bóg czekał do pewnego momentu, który wyznaczył. I jeżeli człowiek ten moment przekroczył, no to Bóg zaczyna działać. Mhm. I to znowuż powiem Państwu, to już setki razy też wspominałem, ale przypominam to sobie przede wszystkim, ale Wam też. Nigdy nie z zemsty czy z odwetu. Nie. Bóg nas tak nieskończenie kocha, że nie zna pojęcia odwetu, a zwłaszcza zemsty, czyli pragnienia nieszczęścia, a więc pragnienia, aby cierpiał ten, kto zasłużył na to. On oczywiście, że zasługuje, ale to by było wtedy już tylko sprawiedliwością Bożą, bez miłości, gdyby Bóg doprowadzał do tego, że ten, który zło czyni, będzie cierpiał. Nie, to jest skutek tego, co człowiek uczynił sam. Bóg zawsze do końca człowieka ratuje. Te teksty psalmów, autor biblijny nawet mógł nie mieć świadomości tego. Ja już tak bardziej patrzę na te teksty, tak pod kątem nieco Nowego Testamentu, czyli światła, które daje nam śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, czyli ten ostateczny wyraz miłości Boga do człowieka, że oddał swojego Syna, co oznacza, że Bóg nas tak nieskończenie kocha, że po pierwsze cierpliwie czeka na nasz powrót, po drugie, jeżeli coś się stanie z nami, to jest to tylko, znaczy z naszej winy oczywiście, to jest to tylko skutek naszej zatwardziałości, naszej głupoty, naszego braku myślenia i Bóg po prostu na to pozwala danymi konsekwencjami czy kolejami wypadków, które gdzieś tam się w życiu ludzkim zdarzają. Bóg po prostu tylko na to pozwala, więc odcierpisz to, na co zasłużyłeś, ale nie jest prawdą, że Bóg ma jakąkolwiek radość z tego, że człowiek cierpiła w końcu, który rodzic cieszy się, że jego dziecko cierpi. No to też by ta miłość rodzica do jego dziecka byłaby no bardzo, bardzo wątpliwa, gdyby rodzic odczuwał radość czy satysfakcję z tego, że jego własne dziecko cierpi. A cóż dopiero Bóg. Więc mamy do czynienia z tym, że faktem, że jeżeli występny ginie, jeżeli występny, to jest to tylko jego zasługa własna, tak w cudzysłowie zasługa, konsekwencja jego własnego działania, ale to się może stać bardzo, a bardzo szybko. I dlatego to akurat autor tutaj pewną hiperbolę słowną wprowadza, pewną przesadnie, że oto przeszedłem, a już go nie było, czyli tak nagle, że ja się w ogóle nawet nie spodziałem, no i szukałem go, to znaczy myślałem, bo byłem przyzwyczajony, że jest jak cedr, że jest wielki, że jest znany i tak dalej, a tutaj nagle się okazało, proszę bardzo, już się nie znalazł. Najczęściej, proszę Państwa, z takim wypadkiem może nam się kojarzyć co? Nagła śmierć. Nagła śmierć. Ile razy to mówimy? No dziś jeszcze rano z nim rozmawiałem, a tu się dowiaduję, że już nie żyje, nie? Także w tym momencie jest to dla nas szokujące. To, gdy człowiek nie jest przygotowany na tak szybkie odejście, nie tylko ten, który odchodzi, ale również jego otoczenie. Ileż razy się dziwimy właśnie temu, nie? I potem ile razy człowiek gdzieś tam na pogrzebie mówi, przedwcześnie odeszłeś i tak dalej. No, myśleliśmy, że jeszcze to czy tamto zrobimy. Nie. Po prostu stało się tak, jak się stało, co nie oznacza znów, proszę Państwa, od razu dodaję, dzięki Pan Jezus już mi tutaj zadziałał, żebym od razu to powiedział, że nagłe śmierci ludzkie wcale nie oznaczają, że to są ludzie źli. Absolutnie nie. Ja tutaj nigdy nie ośmielę się wejść w postępowanie Pana Boga, tylko Bóg wie, dlaczego dany człowiek odchodzi w taki, a nie inny sposób i w takim, a nie innym dniu. To tylko. Natomiast śmierci nagłe są zupełnie zrozumiałe i człowiek może naprawdę być mało przygotowany. A jeżeli był przygotowany, no to tylko chwała Bogu, bo wtedy nagłe odejście nie będzie stanowiło dla niego żadnego problemu. Apel, apel...
1: 37 i 38?
2: Możemy tak de facto już do końca, tak, teraz.
1: Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, bo w końcu osiągnie ten człowiek pomyślność, wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie, zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, on ich ucieczką w czasie utrapienia, Pan ich wspomaga, wyzwala ich od występnych i zachowuje, do Niego bowiem się uciekają.
2: Tak, całość tego, widzicie Państwo, ma różne troszeczkę tematy, ale już tak nie chcieliśmy bardzo, bardzo mocno rozwijać, bo 37 jest też tak de facto sam w sobie pewną jednostką, bo mamy kolejny apel, nie? Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, czyli mamy dokładnie to samo, co mieliśmy w 27. Odstąp od złego i czyń dobro. To jest to samo wezwanie. Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, a więc nigdy nie zrywaj kontaktu z tym, co się Panu Bogu podoba, bo w końcu osiągnie dany człowiek pomyślność. Nawet gdybyś przechodził przez ciemną dolinę, to będziesz z niej wybawiony, ponieważ Bóg nigdy nie pozwoli, aby sprawiedliwy cierpiał bez końca. Chyba, że sam tego chce. Kilka przykładów przychodzi mi tutaj na myśl słynnej Marty Robin, czy o wiele mniej znanej, a też przewspaniałej postaci węgierskiej mistyczki Erzsébet Galgocsy, którą też bardzo Państwu polecam. Pojawiła się taka książka, ale jak zwykle tytuł zapomniałem, ale gdybyście wpisali sobie Galgocsy, tak jak czytamy i tam znaczy tak piszemy, jak wymawiamy, wspaniała kobieta, niesamowicie. Dlaczego mówię o niej? Bo ona doszła do takiego stopnia miłości Boga, że świadomie, chyba tak jak Marta Roba i tak jak jeszcze kilka innych mistyczek, pewna Włoszka, ale tu już zapomniałem jej nazwiska.
1: Tylko powiem, mam 5 minut.
2: Oczywiście, to spokojnie. To nawet wydłużam trochę, byśmy tę audycję skończyli na tym psalmie. Proszę Państwa, żebyśmy, znaczy wasz taki stopień mistycyzmu i miłości Boga, że one wręcz pragnęły cierpienia. One pragnęły, żeby Bóg zwiększał im cierpienie. To jest niemożliwe. Psychiatra nazwałby to, nie wiem, jakąś dewiacją totalną. Tak, bo psychiatrzy często w ogóle nie rozumieją istoty miłości. Ponieważ miłość zawsze pragnie szczęścia tego, kogo kocha. I człowiek, który pragnie, aby Bóg był z niego zadowolony, no to najwspanialszą drogą jest ta, którą przeszedł Pan Jezus. A więc droga cierpienia. Ale Bóg oczywiście doskonale wie, że nie wszyscy się do tego nadajemy, nie wszyscy byśmy temu poddołali, a więc no nie daje tego wszystkim, ale jeżeli wie, że ktoś jest w stanie udźwignąć to Bóg mu z radością da, bo takie cierpienie jest Panu Bogu niezwykle potrzebne, by ratować miliony grzeszników, których życie jest albo na krawędzi piekła, albo wprost do piekła zdąża. I stąd też właśnie ci, którzy podejmują cierpienie dla ratowania grzeszników, to są ci, którzy wykazują się największą miłością, bo nikt nie ma większej miłości od tych, którzy swe życie oddają za przyjaciół swoich. Niekoniecznie muszą umrzeć od razu, ale cierpieć za nich mogą. I to jest ofiara najwyższego uznania przez Pana Boga. Jeżeli byście Państwo byli gotowi, poinformujcie Pana Boga. Da wam takie okoliczności. A więc mamy do czynienia to stwierdzenie, że ci, którzy są poddani pewnym próbom, niech nie odstępują w tym wersecie 37 od tejże drogi, bo w końcu Bóg zadziała ku prawości, ku sprawiedliwości, po prostu będą wynagrodzeni. Z kolei odwrotnie, wszyscy grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie, to już ten temat mieliśmy tutaj bodajże w wersecie, tu był 27, rozpoczynaliśmy tutaj w 28, także autor tę myśl dalej powtarza. No i zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, to jest bardzo wartościowy werset, bo ten, kto trwa w swojej wierności Bogu mimo trudnych chwil życia, wie, że otrzyma od Pana to, co do Niego należy, co od Niego pochodzi, a więc On będzie dawcą. No i w tym momencie jest ucieczką w czasie utrapienia, oczywiście poprzez modlitwę, poprzez zaufanie, poprzez trwanie, czyli otwarcie na te wszystkie działania Boże. Bóg nigdy nie zostawi nikogo w osamotnieniu, kto cierpi, a pozostanie mu wierny. Bo gdyby tak miało być, to znaczy, że przestał nas kochać, a to jest absolutnie niemożliwe. Czyli te czy inne działania Bóg będzie zawsze podejmował. Proszę Państwa, nie oznacza to, że znów tak mi się przypomina Księga Hioba wspaniała, że to będzie natychmiast. Nie. Hiob też czekał na tę pomoc Pana Boga i zanim tę pomoc otrzymał, to został porządnie opierniczony przez Boga. Tak, przepraszam za ten wasz trochę trywialny język. Ale wyraźnie tak, ponieważ on czekał sporo, Bóg długi czas milczał, ale ostatecznie się Bóg odezwał. Nie? I potem już to ostatnie, ten werset 40, Pan ich wspomaga, wyzwala od występnych, zachowuje, do niego się uciekają w nagrodę, czyli z tytułu sprawiedliwości za ich wierność i z tytułu zaufania, ponieważ uciekając się do Boga, powierzają mu swoje życie. A skoro uciekają się do Boga, to znaczy, że mu ufają, a więc jako nagroda za ich zaufanie, ale też również z tytułu sprawiedliwości, bo nigdy zło nie może triumfować ostatecznie nad dobrem. Chociaż czasowo jest to możliwe, mówię, z różnych powodów, ale ostatecznie i tak dobro będzie górą.
1: Czasami po prostu potrzeba czasu.
2: Czasu, tak,
1: że tak powiem. I na tym skończymy dzisiejszą audycję. Za tydzień w takim razie będziemy już omawiali psalm 38.
2: Ósmy, świetnie.
1: A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechot.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Trwa pooperacyjna rekonwalescencja Leona XIV w klinice Gemelli. Operowane płuco goi się dobrze, zapewniają lekarze w najnowszym komunikacie. Za chorego papieża Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Rodzina to nie tylko problemy, ale przede wszystkim przystań i twierdza dla współczesnego człowieka, mówi przewodniczący czeskiego episkopatu po kościelnym szczycie o Amoris Laetitia. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty nadal jest w klinice Gemelli. O godzinie 14 opublikowano najnowszy komunikat medyczny. Dziś rano przeprowadzono kolejne badania, rekonwalescencja przebiega pomyślnie, a operowane płuco powraca do sprawności.
3: Jak podano w najnowszym komunikacie medycznym, dziś rano Ojciec Święty przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki mieściły się w normie. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało, że operowane płuco dobrze się goi. Ojciec Święty samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Podczas sesji fizjoterapii przeprowadzono pełny zestaw ćwiczeń ruchowych. Ogólnie rzecz biorąc, rekonwalescencja pooperacyjna przebiega prawidłowo, zapewniają lekarze.
2: Przypomnijmy, że Leon XIV jest w klinice Gemelli od 2 dni. We wtorek przeszedł operację usunięcia dolnego płata prawego płuca, w którym wykryto nowotwór. Już wczoraj Ojciec Święty czuł się na tyle dobrze, że mógł odprawić Eucharystię w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu na 10. piętrze kliniki Gemelli. Za chorego papieża modlili się dziś Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II.
4: Za Ojca Świętego Leona XIV, aby za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II Bóg obdarzył go zdrowiem i szybkim powrotem, o pełni sił fizycznych i duchowych. Ciebie prosimy.
2: Polskiej liturgii przewodniczył arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, przewodniczący episkopatu Łotwy. W koncelebrze uczestniczył również biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący episkopatu Ukrainy. Zakończony wczoraj szczyt o Amoris Laetitia ukazał nie tylko problemy rodziny, ale przede wszystkim jej wielkość. Okazuje się, że to właśnie rodzina jest przystanią dla współczesnego człowieka, a nawet twierdzą, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący czeskiego episkopatu. Tym razem kwestie kontrowersyjne, jak towarzyszenie parom w związkach niesakramentalnych, nie zdominowały obrad. Wszyscy jesteśmy zgodni, że w tej sprawie nie należy się spieszyć, dodaje arcybiskup Józef Nuzik.
5: Wszem jde o to pomoc rodzinie. Pomoc rodzinom, protože ta doba to
6: arcybiskup Nuzik podkreśla, że uczestników obrad łączyła świadomość, że rodzinom trzeba pomagać, ponieważ wymaga tego aktualna sytuacja. Tym niemniej biskupi zdają też sobie sprawę z wielkości rodziny. Wiedzą, że nie można na nią patrzeć jedynie przez pryzmat trudności. Nawet w kraju takim jak Czechy 70% mieszkańców pragnie harmonijnego i stabilnego związku. Morawski metropolita zauważył, że ważnym aspektem spotkania o adhortacji Amoris Laetitia była różnorodność uczestników. Istotną rolę odegrali przedstawiciele kościołów wschodnich, którzy przypominali niektórym biskupom, że za bardzo ulegają zachodniej mentalności i zapominają o najbardziej oczywistych sprawach, choćby takich, że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci.
5: Jeden mąż, jedna żona, a dzieci.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy i zapraszamy na kolejne 721 notowanie listy z mocą. Jest z wami Maciej tutaj.
2: I Paweł Hajduga. Dobry wieczór, dzień dobry państwu.
1: Witamy. No Darka nie ma, nie dotarł, mimo że obiecywał. Ja też różne rzeczy obiecuję. Jak widać, nie tylko ja nie dotrzymuję słowa. Pozdrawiamy cię, Darku, serdecznie. Mam nadzieję, że nas słuchasz wspólnie z Ewą może i Ignasiem. No i reszta słuchaczy są z nami, a o tym się przekonamy za chwilę. Będziemy na Facebooku.
2: Fotkę już jesteśmy. Mieliśmy.
1: O, wow, to bije się w piersi. Maciek jest bardzo szybki, jak widać, sprawdźcie. Nie musicie wierzyć na słowo. Chociaż Maćkowi można zawierzyć, ale zostawcie ślad. Pokażcie, że jesteście z nami, możecie pozdrawiać. Przeczytamy na antenie wasze pozdrowienia, jak co tydzień. Bawcie się z nami i oczywiście głosujcie. Dziś będzie się działo, bo już się nie mogę doczekać naszej poczekalni. Mamy tu jedną perełkę, bo zespół, grupa, która po raz pierwszy się pojawi i wielki powrót. To będzie druga nasza propozycja. No to może ogłoszenia za chwilkę, ja się już nie mogę doczekać. Przejdźmy do naszej poczekalni.
2: No to tak, właśnie mamy dwie piosenki do zaprezentowania i chciałbym chyba alfabetycznie, ale oba zespoły na literę A. Także tutaj może właśnie nie będzie do końca alfabetycznie, ale zaczniemy od grupy Agape. I propozycja pod tytułem Jesteś tu. Żeby wesprzeć tę kompozycję, należy wysłać SMS o treści rdn.lista.194 na numer 7148. Koszt złoty 23 zł z VAT za SMS. No to co, Pawle, posłuchamy?
1: Oczywiście, słuchamy, zamieniamy się w słuch, a wy głosujcie.

0: Czyli zaczęliśmy, Maćku, od wielkiego powrotu. Agapę, czyli Agata Chciuk-Rokosz, mam nadzieję, że jest z nami zawsze, z nami na Facebooku była, towarzyszyła i płynęła z nami przez listę z mocą. Mam nadzieję, że dziś też się pojawi. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Agato. Po raz pierwszy utwór Jesteś tu. Tak jak wspominałem, powrót Agapę, erden.lista.194, a teraz wielka premiera po raz pierwszy w liście z mocą. Fanfary dla...
1: Dla zespołu Adore. I tutaj kompozycja pod tytułem Nasz Bóg. Wysyłamy SMS-y o treści rdn.lista.195, także na numer 7148. No i słuchamy.

0: Witamy póki co w naszej poczekalni. Adorę po raz pierwszy. Zapraszamy do naszej dwudziestki. Wszystko w waszych dłoniach. Głosujcie rdn.lista.195. Niezmiennie wysyłamy SMS-y pod numer 7148 i niezmiennie od wielu lat koszt całkowity to złoty 23. Wcześniej wysłuchaliśmy Agapę Jesteś tu, rdn.lista.194 i to były nasze dwie propozycje do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Zaczynam od trzęsienia ziemi.
2: Prawdziwe trzęsienie ziemi. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek właśnie słyszymy ksiądz Jakub Barczak otwiera dzisiejsze notowanie, czyli to oznacza, że jest na ostatniej lokacie. No, czegoś takiego jeszcze nie było. No, mogę się bić w piersi, za tydzień sprawdzę, ale jestem w 99% przekonany. Czy to oznacza jakiś przełom, tak jak mówisz, że to będzie trzęsienie ziemi już za tydzień?
1: Wiesz, ile tygodni masz do przejrzenia?
2: Dużo.
1: 304.
2: Dużo. Oje.
1: 304 tygodnie. Ksiądz Jakub Barczak tą kompozycją. Lubię być księdzem.
2: Och, to mam nadzieję, że to nie będzie jego ostatni występ, ale jeśli chcecie, żeby do naszej poczekalni trafił, jeśli się zdarzy to trzęsienie ziemi, to bądźmy na to gotowi. Podeślijcie do naszej poczekalni inny utwór księdza Jakuba Barczaka, a ma tego sporo, bo jeśli jest z nami już od 300 tygodni ponad, to oznacza, że jest z nami grubo ponad 6 lat kalendarzowych, a że były przerwy, to jest z nami prawie od dekady, można powiedzieć. Coś niesamowitego.
1: Lubię twoją matematykę.
2: Uproszczona bardzo. Ale dwa by było. Erden.lista.902. Lubię być księdzem. Ksiądz Jakub.

0: No dobrze, z tą dekadą to mnie trochę poniosło, ale dobrze policzyłem. Ponad 6 lat temu to się zgadza wszystko, więc kawał czasu. Nawet nie chcę mówić, co ja 6 lat temu robiłem. Byłem piękny i młody. Młody na pewno.
1: Dalej jesteś.
0: Tak.
1: Młody.
0: Dobrze, zmieńmy wątek. W każdym bądź razie trzymamy kciuki za księdza Jakuba Barczaka. Lubię być księdzem. Zaledwie 6 punktów. Zaledwie. rden.lista.902.
1: I jednej rzeczy pominęliśmy, bo zawsze Państwu prezentujemy, jakie mamy ruchy tektoniczne na naszej liście. No to przedstawiamy. 6 piosenek idzie w górę, 9 piosenek spadnie w tym notowaniu, 4 piosenki zachowają swoją pozycję i mamy jedną nowość. I tą nowość na naprawdę wysokiej, imponującej pozycji. Także nie uprzedzamy faktów. Na razie miejsce 19, już Państwo dobrze to słyszą. Ania Jaskierska i Porwi Mnie. To spadek z miejsca 16, 3 oczka w dół. SMS rdn.lista.113, punktów 8 w tym tygodniu.

0: tygodniu. Niewiele więcej punktów od księdza Jakuba, zaledwie 8, a to oznacza spadek, tak jak ksiądz Jakub. Tylko Ania o 3 oczka w dół. erden.lista.113 to głosy oddane na utwór Porwi Mnie. To teraz mój ulubiony gatunek muzyki chrześcijańskiej.
1: I Paweł już się buja, zdecydowanie. Bibro i jestem głosem ulic. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że odezwie się do nas w komentarzach. Na razie mamy komentarz od pana Mariusza, który nas wita. Panie Mariuszu, również ściskamy i pozdrawiamy. I to jest duży spadek, bo z miejsca 6 na miejsce 18 w tym tygodniu oczek 12. SMS rdn.lista.187 12 tygodni na liście.

0: Bartosz Baran, czyli Bibro. Dziś na pozycji 18 bardzo, bardzo duży spadek, aż 12 lokat w dół. Jestem głosem ulic. No ja bym się pobujał jeszcze do końca. No Maciek niekoniecznie, jak z przymrużeniem oka patrzył na mnie z zdziwieniem. Oj tam, jak to kiedyś dyrektor powiadał, o gustach się nie dyskutuje. Bibro, mam nadzieję, że to nie jest pożegnanie, bo było blisko podium. Co tu się stanęło, to wy musicie sobie sami odpowiedzieć i zagłosować. Oczywiście rdn.lista.187, już pędzimy na pozycję 17.
1: A tu już słyszymy, Kapela N i Anioł Pański, to też spadek, z miejsca 9 na miejsce 17. SMS rdn.lista.180 pod numer 7148, 14 punktów w tym tygodniu i 22 tygodnie na liście.

0: Jeszcze lepsze zabawa.
1: Właśnie Paweł to się tak kręci, że ja myślę, że powinniśmy, jak będzie jakaś taka okrągła, nie wiem, 725, robimy stream, robimy live.
0: Nie.
1: Paweł, internet cię potrzebuje.
0: Nie, to jest oksymoron. Nie. Ja zdecydowanie się na influencera nie nadaję, nie piszę. Podziękuję, mogę trzymać telefon, ewentualnie pokazać ciebie. No ale dobrze, wymyślimy coś na pewno, obiecujemy, że będziemy też na live'ach, postaramy się coś w tym temacie zdziałać, ale my musimy pędzić już na pozycję 16. Moja ulubiona grupa, dziewczyny teraz przed nami, czyli Mniejsze Granie, mój dom, erden.lista.192. Niestety też spadek, same spadki dzisiaj na końcu zestawienia. Trzy oczka w dół, mój dom, erden.lista.191. Jeszcze raz powtórzę, głosujcie, punktów 15.

0: mi to przypomina. Ten utwór do końca nie wiem co. Gdzieś w którejś parafii coś tam gra, ale jeszcze nie wiem w której. Bardzo przyjemnie się słucha tego utworu. Szkoda, że spadek, no ale nie oznacza to, że w przyszłym tygodniu nie może być podium. Wystarczy zagłosować rtn.lista.192.15. To teraz czas na piętnastkę.
1: Piętnastka za momencik, na razie przejdźmy do Facebooka. Jacek pozdrawia serdecznie szanownych panów i całą rodzinę RDN. No i też Grzegorz wita i pozdrawia z żonką. Serdecznie pozdrawiamy, ściskamy i przesyłamy dalej. A co na miejscu piętnastym? Mamy tutaj duet. Duet, który, jak dobrze pamiętam, gdy byłem ostatnim razem, był dopiero w poczekalni, ale już od 4 tygodni bardzo dobrze na tej liście sobie radzi, bo miejsce 15, no tydzień temu było lepiej, miejsce 12. Maria Bober i Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość, SMS rdn.lista.191, 18 punktów w tym tygodniu.

0: zawsze. Piękny duet. Od kilku tygodni zaledwie. Niewiele na pewno. Na palcach jednej
1: czterech.
0: Ręki. Zgadza się. Maria Buber, Jadwiga Postrożna, Ukryta Miłość, Erden.lista, .191, punktów 18.
1: A zgadniesz, od ilu tygodni miejsce 14?
0: Mam wrażenie, że są z nami od zawsze i że zawsze z nami będą. nie wiem.
1: No niemal...
0: 30?
1: Nie, więcej. Niemal rok kalendarzowy, bo to już 51 tygodni. I to jest pierwszy awans w naszym tegotygodniowym zestawieniu. Dzikie serca, stać się kimś z miejsca 17 na miejsce 14. SMS rdn.lista.162, punktów 19 i na pełen regulator.

0: nosi twoje rzęsy.
1: No tak, nie tacy debiutanci, już leci ten czas szybko, rok czasu z nami i ciągle będą cieszyć nasze uszy, nasze serca. Pozdrawiamy raz jeszcze Ewę i małego Ignasia. Mam nadzieję, że są z nami i też zaglądną na Facebooka. Jeszcze wrócimy na nasze media społecznościowe, a my musimy pędzić już w górę tabeli na pozycję 13.
2: No i zawsze to reklamowałeś, że parka między sobą, a tutaj miejsce 20, miejsce 13. Siostra Julita Zawadzka i Czuwajmy. To też spadek z miejsca 7 na miejsce 13. SMS rdn.lista.026 punktów 23.

0: powrócimy do naszych spadkowiczów. Niestety to już kolejny dziś, nie zliczę, 7., 8. spadek. Tym razem siostra Julita Zawadzka, utwór Czuwaj, majerten.lista.026, punktów 23 i pozostajemy w gronie spadkowiczów.
1: Liczę na szybko i teraz będzie 8. spadek w naszym dzisiejszym notowaniu, ale no proszę Państwa, coś idzie w dół, coś idzie w górę, także ta pierwsza dziesiątka będzie się prezentowała naprawdę zacnie. Adam Rymasz i grupa Odpowiem, Bliżej, Mocniej, Więcej. Spadek z miejsca 8. SMS rdn.lista.124, 115 tygodni na liście, 28.

0: Adam Remarz, grupa Odpowiem. Będą wyżej, będziemy dłużej grać, będziemy mniej gadać, będziemy więcej grać. Bliżej, mocniej, więcej. Jordan.lista.124 punktów 28 i zamykamy drugą dziesiątkę naszym ulubionym duetem.
1: Zapowiedz, bo to są twoje klimaty, zdecydowanie.
0: I kruk, dobrze. Przyjemność mam zapowiedzieć utwór Anioły na pozycji pierwszej w drugiej dziesiątce. rd.lista.124

0: Tak, w ubiegłym tygodniu. Pierwszy utwór, który zachowuje pozycję sprzed tygodnia, na pozycji 11, Aaron i Crux, Anioły, rtn.lista.142, punktów 30.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Coraz bliżej styczeń. Bo już przed nami. Ja nie lubię zimy. Nie lubię zimna.
2: Zmiana czasu przed nami. Rozmawialiśmy na poza anteniu.
1: W ogóle. Chociaż noc lubię akurat. Ale te letnie bardziej. Dobrze, oddajmy głos Marcinowi. Marcin, styczeń, noc pojedynku, arden.lista.170 i to drugi dziś awans. Gratulujemy, cztery oczka w górę, punktów 31. Dzień po dniu z

0: Marcin Styczeń powraca do pierwszej dziesiątki z nocą pojedynku rdn.lista.170, a wy zaglądajcie do nas na Facebooka, za chwilkę zaglądniemy, a teraz pędzimy na pozycję dziewiątą.
1: I już słyszymy kolejny duet i kolejny powrót do dziesiątki, bo tym razem 6 oczek w górę, z miejsca 15 na 9. Szybka matematyka zawsze się przydaje. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. rdn.lista.156. 65 tygodni na liście. 33 punkty.

0: Kolejny duży awans dziś. 6 oczek w górę. Agnieszka i Mariusz. Ocean bez dna. Erdyn.lista. 156 punktów 33.
1: I teraz mamy największy awans w obrębie naszej tego tygodniowej listy. Z miejsca 19 na miejsce 8. 11 oczek w górę. Teleo i na wieki wieków. 6 tygodni na liście. Erdyn.lista. 190 40 punktów zaliczyli.

0: jak szczęśliwy. Fajnie gramy, chciałoby się do końca wysłuchać. No, niestety czas nas goni. Maciek pilnuje czasu, więc nie mam wyboru. Musimy pędzić w górę tabeli, tak jak te Leo. Na wieki wieków ogromny awans, cieszymy się bardzo. Głosujcie, chcemy więcej, chcą więcej na pewno. Eden.lista.190.40.
1: Teraz czas na siódemkę. Tak, miejsce siódme. Powiedziałem, że te Leo najwyższy awans, no ale tak naprawdę to jest ex aequo najwyższy awans, ponieważ Marcin Wargocki przed tygodniem, także tuż przed te Leo, był na miejscu 18, a teraz miejsce siódme, również 11 oczek w górę. Przy czym Marcin Wargocki od 21 tygodni z nami na liście i 41 punktów w tym tygodniu. Jeśli Państwo chcą, żeby Marcin Wargocki, jego utwór Nadzieja, miał więcej punktów i jeszcze wyżej poszybował w naszej liście, głosujemy rdn.lista.181.

0: Ale fajnie grają, to nie jest rap. No powiedz, że na tym
1: nie,
0: fajnie. No
1: fajnie. Nie, to jest...
0: Jest nadzieja, że będzie wyżej. Jest wysoko, jest nadzieja, jest pozycja 7. Gratulujemy bardzo serdecznie. Głosujcie rden.lista.181.
1: Ostatni spadek, jaki mamy w tego tygodniowym notowaniu, więc już chyba nam się troszeczkę klaruje ta najważniejsza szósteczka. Janusz Jędrusik i Cóż mogę ci dać? 122 tygodnie na liście. I to spadek z miejsca 4. SMS rdn.lista.116, 68 punktów w tym tygodniu.
2: Zdziwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność.

0: jak wędrujemy po Stanach Zjednoczonych, to tak jak nasz Carlos, Janusz Jędrusik.
1: Trochę tak, chyba chociaż Carlos był, tak? Carlos to meksykańskie też tak. Ma tam konotacje.
0: Oj, pojechałbym w ciemno. Oj, pojechałbym z Januszem. Pojechałbym nawet solo. O, już jestem w Meksyku. Już mi jest ciepło.
1: Panie Januszu, telefon. Prosimy.
0: I cóż mogę ci dać? Pytam, ja pytam. Erden, a wy głosujcie. Erden.lista.116.68. To, co lubimy najbardziej przed nami.
1: Nowości. Tak jak zapowiadaliśmy, na miejscu piątym. W tydzień temu w poczekalni, a teraz już słyszymy w regularnym notowaniu. Natalia Drąg i jej maska. SMS rdn.lista.193 i 139 punktów w tym tygodniu. Gratulujemy i czekamy na więcej.

0: Natalia Drąg Maska, prosto z poczekalni na pozycję piątą i to nie jest największy dzisiaj skok, bijemy się w pierś.
1: Tak, obaj. I ja się biję, moja matematyka tutaj zawiodła. Ale to już...
0: Co jeszcze Maska, bo to nasza nowość, to głosujcie, bo możecie nie znać numeru przypisanego do tego utworu. Erden.lista.193 punktów 139. I przed nami dzisiaj największy awans.
1: Tak, pani Dominika Stabrawa. Pani Dominiko, bije się w pierś. Pani Dominiko, ponieważ tydzień temu już miejsce 20, czyli można było się zawahać, czy to nie będzie ostatni tydzień. To notowanie 720, a tu proszę, mobilizacja na całego 235 punktów i awans z 20 na miejsce 4. 16 oczek do góry. rdn.lista.188. Utwór Nauczysz Mnie.

0: niezwykłego zamogła słać Dominiki do poduszki przez cały tydzień.
1: To już
0: Dominika,
1: niedługo.
0: Ta brawa, tak, już się tak czuję trochę. Tej energii trochę mniej, ale mam nadzieję, że wy jesteście, macie więcej. Zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę jeszcze zaglądniemy. A my żegnamy się z pozycją czwartą. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie erden.lista.188 punktów 235.

0: Miejsce trzecie.
1: A kto nie zwyciężył?
2: Zespół Arete i zwyciężyłaś. W tym tygodniu 437 punktów, 97 tygodni na liście. No to jeszcze 3 notowania i mamy okrągły jubileusz. Także fani Arete, wiecie co zrobić przy okazji notowania 724. Kiedy nam to wypadnie? Na szybko kalendarz może podglądniemy. No to będzie już listopad.

0: Szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje toczy zacięte.
1: Zaglądamy na Facebooka, a tam taki piękny komentarz od pani Anny. Pozdrowienia dla Dominiki z Stabrawy z miejsca czwartego. Od jej największej i najwierniejszej fanki pozdrawia mama. No pani Aniu, pozdrawiamy i panią Dominikę również pozdrawiamy. Fantastycznie. To chyba trochę takie małe zwycięstwo.
2: Tak, gratulujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. My teraz zaglądamy na pozycję.

0: Miejsce drugie.
1: Z zimnej Polski do zimnej Szkocji, czyli przed nami państwo Śmiałkowie wspólnie z Magdaleną Bober. Tylko Jezus. Projekt jakłania erden.lista.940 punktów 454.

moją pozycję sprzed tygodnia, tak liczę, no to nieco ponad SMS, więc warto wysyłać SMS-y. Pamiętajcie, za każdego niezmiennie dajemy 10 głosów. Ślijcie erdyn.lista.940. Jeśli chcecie wspomagać małżeństwo Śmiałków, gościnnie Magdalena Bober, utwór Jak łania, 454 punkty.

0: Miejsce pierwsze.
1: A tu jeszcze nie wszystko jest... już wszystko jest jasne. To kogo już nie usłyszymy więcej, może powiedzmy najpierw tą złą informację.
2: Wioli Brzezińskiej, historia pewnego dzieciństwa. 6 tygodni była z nami na liście, no i w tym tygodniu niestety z naszej listy wyleciała, ale pani Wiolu, całą twórczość doceniamy, no i prosimy o jakąś nową kompozycję, która zagości na dłużej w naszej liście. Tak, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Jak państwo będą głosować na Tylko Jezus i ten utwór wygra w następnym tygodniu, to przez tydzień w Szkocji nie będzie padał deszcz. Możemy się tak umówić?
1: Ja mogę nawet pojechać sprawdzić.
2: Tak?
1: Oczywiście.
2: Nie, no ale też za ostępstwo mamy za dużo. Darek musi wrócić. Gorzej jak będzie padał. No tak, no tak.
1: Mam nadzieję, że u nas też nie będzie padał deszcz i będzie dużo naszych słuchaczy w kolejnym tygodniu, bo dziś zwyciężyła, tak jak w ubiegłym tygodniu, Magdalena Sikora. On z nami. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pewne zwycięstwo. Co prawda do klasacji to daleko, ale pozwoliły 567 punkty zachować pozycję pierwszą. Gratulujemy.

0: My chcemy więcej, zapraszamy Was na kolejne notowanie za tydzień. Kto będzie zapraszał, przekonajcie się, na pewno będzie lista z mocą. Czekamy na Was, życzymy dobrego tygodnia. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Nisko kłania się Maciej tutaj
1: i Paweł Hajduga. Dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
1: Jest czwartek, 15 października. Piotr Wielicki, zapraszam. W Poznaniu trwa ekumeniczne święto Biblii. To inicjatywa poznańskiej grupy ekumenicznej, która zrzesza przedstawicieli 7 wyznań chrześcijańskich w stolicy Wielkopolski. Podczas debaty dyskutowali m.in. o tym, czy żyjemy w czasach ostatecznych. Z kolei w sobotę ksiądz Mirosław Tykwer z grupy ekumenicznej zaprasza na Ewangelię w mieście. To cykliczne wydarzenie polegające na wspólnym czytaniu Pisma Świętego.
2: Raz czytany i komentowany przez katolika, raz przez niekatolika, jakby wspólnie pokazując te dwie perspektywy, które się jakoś dopełniają, czasem trochę różnią, ale przede wszystkim w odniesieniu do codzienności, do życia. To nie jest takie kazanie bardzo ograniczone w czasie, w którym się mówi tylko pewne fragmenty, ale pewien bardziej pogłębiony opis.
1: Oprócz księdza Mirosława Tykwera, fragmenty Ewangelii przeczyta także pastor Robert Bodyżaj z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Ekumeniczne święto Biblii zakończy się w niedzielę koncertem zespołu TGD. W Lesznie po raz kolejny rusza akcja Podziel się kurtką. Ma pomóc osobom potrzebującym, głównie seniorom, w przygotowaniu się do zimy. Finał akcji zaplanowano na 21 i 22 października, zapowiada Katarzyna Jaśkowiak ze stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności.
3: Na początku zbieramy, prosimy o przynoszenie kurtek, czapek, rękawiczek i szalików do stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności i po miesiącu zbierania tych kurtek w instytucjach edukacyjnych typu szkołach, przedszkolach czy różnych firmach, czy też przynoszą ludzie nam indywidualnie, na naszym dziedzińcu odbywa się tak zwana odpowiedź na tą akcję, czyli reakcja. Wystawiamy te wszystkie kurtki, czapki, szaliki. Tego jest bardzo dużo. Za darmo każdy może sobie pobrać kurtkę.
1: W ubiegłym roku podczas finału wydano ponad 5000 kurtek. Jeśli po wydarzeniu pozostaną ubrania, będzie można je odbierać bezpłatnie w siedzibie stowarzyszenia do końca stycznia. Mimo uchwalenia przez Sejm 8 października ustawy antyalkoholowej, Poznań nadal pracuje nad własnym nocnym ograniczeniem sprzedaży procentów. Zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska informuje, że w poniedziałek projekt uchwały trafił do Biura Rady Miasta.
4: Chcemy, żeby była procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta. To, co się zadzieje z projektem ustawy, jeszcze długa droga. Nie chcemy czekać. Mamy gotowy projekt skonsultowany i ten projekt zostanie przekazany pod głosowanie.
1: Ustawa antyalkoholowa zakłada, że od nowego roku w całym kraju będzie obowiązywać zakaz sprzedaży procentów od 22 do 6 rano. Projekt uchwały Poznańskiej Rady Miasta również zakłada wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w tych samych godzinach na terenie całego Poznania. Teraz ograniczenie obowiązuje na Starym Mieście, Wildzie, Jeżycach, Łazarzu i Ogrodach. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja, by przypominać kobietom o samobadaniu piersi i profilaktyce. Stąd Wielkopolskie NFZ w najbliższych dniach odwiedzi m.in. szpital przy ulicy Polnej, Stadion Warty Poznań i Urząd Marszałkowski. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej o profilaktyce raka piersi. Jak wyjaśnia rzecznik Wielkopolskiego Oddziału NFZ Rafał Stachlewski, jednym z podstawowych badań jest mamografia.
5: Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać panie w wieku 45-74 lata. W Wielkopolsce mammografię można wykonać w około 30 punktach stacjonarnych oraz w mammobusach.
1: Każdego roku zmiany nowotworowe wykrywa się u około 9000 Wielkopolanek. Trwa 10. edycja Dni Seniora, czyli cyklu bezpłatnych wydarzeń, podczas których można się spotkać z ekspertami ZUS. Tegoroczna odsłona wydarzenia poświęcona jest dezinformacji, fake newsom i bezpieczeństwu, informuje rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego ZUS-u Marlena Nowicka.
6: Internet, media społecznościowe, wiadomości przesyłane przez znajomych. Każdego dnia docierają do nas setki informacji. Nie wszystkie niestety są prawdziwe. Część może być niepełna, zmanipulowana albo też wyrwana z kontekstu. Zdarza się, że te fałszywe informacje są wykorzystywane przez oszustów. Dlatego podczas tegorocznych Dni Seniora będziemy zachęcać do jednej prostej zasady. Sprawdź, zanim uwierzysz.
1: Przez cały październik eksperci będą wyjaśniać, jak rozpoznawać fałszywe informacje, weryfikować źródła, szukać wiarygodnych danych i nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Będzie to także okazja do rozmowy o tym, jak chronić się przed oszustwami, szczególnie tymi, których ofiarami padają starsi. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej ZUS. W Poznaniu upamiętniono 86. rocznicę powstania batalionów chłopskich. Oddziały te powstały w 1940 roku z inicjatywy Polskiego Ruchu Ludowego. W szczytowym okresie działalności skupiały ponad 150 tysięcy żołnierzy. Ich zadaniem była nie tylko walka zbrojna, ale także ochrona mieszkańców wsi przed represjami, wysiedleniami i grabieżą gospodarstw. Przypominał dziś podczas uroczystości prezes Poznańskiego Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Marek Baumgart.
7: W czasie wojny żołnierze batalionów chłopskich dokonali około 3000 różnego rodzaju akcji bojowych. Stoczyli około 900 bitew i potyczek. Przeprowadzili ponad 200 akcji atakując transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno-politycznemu. Do najważniejszych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy batalionów chłopskich należą walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny.
1: Bataliony chłopskie były drugą, największą po Armii Krajowej formacją konspiracyjną w okupowanej Polsce.
8: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Rozdział czwarty. W plecy wędrowców wiał coraz gwałtowniejszy północny wiatr. Gordoneo, jadący na przodzie, nie miał ochoty odwracać się, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie goni on typowej dla tutejszego klimatu burzy wen. Czuł przecież na karku uwierające spojrzenie Lupusa. Otulony szczelniej w płaszcz, zwolnił nieco, żeby uporządkować rozkołatane ostatnimi wydarzeniami myśli.
1: Dlaczego Magissimus wysłał razem z nami dwóch członków Rady Państwa? Czy tylko dla opieki nad synem? Czy też dlatego, że nie uwierzył w historię z hymnem Gedesa? Nie, gdyby zwęszył podstęp jeszcze wczorajszego wieczora, kładłbym się spać w skórze jaszczurki albo sowy, pod warunkiem, że w ogóle zachowałby dla mnie formę ożywioną, bo przecież równie dobrze mogłem zostać kamieniem lub szklanką morskiej wody. Biedna Teresa, co winne to kruche dziecko, że żyjemy w najpodlejszych czasach, jakie można sobie wyobrazić. Gdyby Brazdenot, Or i Kode mieli na tyle rozumu, żeby przewidzieć, co się stanie z królestwem, kiedy rozpoczynali karierę magów jako potajemni wywoływacze duchów, jęczeliby teraz w otchłaniach Gedesa. Zresztą i tak na pewno pochłonął ich ogień płonący za ostatnią z bram ostatecznego poznania. Nie, żebym nie czuł litości, ale trzeba być głupcem jak Asellus, bydlęciem jak Creaturo, albo mordercą jak Lupus, aby łudzić się co do losu spotykającego po śmierci wszystkich magów. Nie słyszano przecież, że Gedes dał coś komuś za darmo. W przeciwieństwie do swoich ofiar, Gedes nie jest głupcem. To najinteligentniejszy z władców ognia ostatecznego poznania. Zwyciężyć go może tylko ten sam. Swoją drogą, skąd te myśli w mojej głowie? Dlaczego mam wrażenie, że wiem więcej, widzę jaśniej? Skąd pewność, że się nie mylę? A może to, co miało miejsce przy łożu umierającego przed laty Magissimusa, to tylko sen albo kłamstwo Gedesa? Jeżeli tak, czyż mam prawo narażać los księcia, Teresy i swój dla prawdy, która nie jest prawdą? Czyżbym przez całe życie mógł tak haniebnie oszukiwać samego siebie? I po to wyrzekłem się matki magii? Dla złudzenia? I wiecznej samotności? Nie, precz myśli. Gdyby to wszystko było tylko okrutnym żartem Gedesa, nie czułbym się wolny i w jakiś sposób szczęśliwy w tym zniewolonym, opętanym świecie. A teraz co? Teraz jadę po nic, z królewskimi szpiegami na karku. Prędzej czy później odkryją moją grę. Zabiją mnie, Teresę, może nawet syna najciemniejszego, zanim zdążę powiedzieć mu choć słowo prawdy. Co robić? Co robić? Co robić?
0: Rozpacz niczym noc otaczała serce Gordonea i stary mag czuł, jak powoli poddaje się jej śmiertelnym falom. Wcale nie pomagała myśl, że gdyby nie zaspał dzisiejszego ranka, już pewnie byliby z księciem w drodze do górskiej groty. Może siedzieliby teraz przy płonącym ognisku, jedli placki i wędzoną rybę, popijali gorący napar z mięty. Im dłużej o tym wszystkim myślał, tym sytuacja wydawała mu się straszliwsza i tym bardziej był bezradny wobec przeznaczenia. Tak podle czuł się chyba tylko raz w życiu, kiedy przed laty, zamknięty w dziecięcej królewskiej komnacie, miotany lękiem o swój los, zaklinał wszystkich magów i czarnoksiężników historii, aby pomogli mu uratować życie własne i Magissimusa. Zamiast pociechy znalazł wtedy w duszy zimny śmiech śmierci, pochodzący, jak mu się wydawało, spoza wszelkich zamkniętych bram ostatecznego poznania. W chwili jasności umysłu pojął wówczas, że żaden z żyjących kiedykolwiek magów nie przybędzie na ratunek, bo od dawna już spłonęli na popiół w żarłocznym gardle Gedesa, a każdy z żyjących największych magów jest głupcem do niego samego podobnym. I kiedy tak spuszczał się do studni rozpaczy, zdarzyło się właśnie to.
1: Gordoneo poczuł, jak dreszcz gwałtowny targnął jego potężnym ciałem. A gdyby dzisiaj, gdyby jak wtedy, poprosić o pomoc nieznanego, czy dzisiaj przybyłby na ratunek ten sam? Sytuacja, w jakiej się znalazł, wcale nie wyglądała lepiej od tej sprzed 50 lat. Zakończyć się mogła jeszcze tragiczniej. Gordoneo bez wahania uchwycił się owej nici. Pędził teraz jak oszalały, wypowiadając w gęstniejącym mroku słowa błagalne i gorące. Z tego dziwnego stanu, pełnego jednocześnie lęku i błogości, wyrwał go gwałtowny grzmot. To była burza Wen. Za chwilę lunie! Krzyczał przez wiatr książę.
0: I Gordoneo dopiero teraz spostrzegł, że dawno już wyjechali z południowych lasów. Pagórkowate wrzosowiska, przez które się teraz przemieszczali, nie dawały schronienia przed nawałnicą i wichrem, jakiego należało się teraz spodziewać. Burze Wen bywały straszne, ale miały tę zaletę, że bywały czasem również krótkotrwałe.
1: Kreaturo zbliżył się na metr do królewskiego konia. Są dwa wyjścia, panie. Albo zatrzymamy konie, mówił z trudem, łapiąc oddech, i przeczekamy, leżąc na ziemi, albo spróbujemy jak najszybciej dostać się do pierwszych wąwozów, to już blisko. Dziewczyna nie wytrzyma, zawołał błagalnym głosem Gordoneo. Panie, zostańmy. Jak burza przycichnie, natychmiast wyruszymy do jarów. Pędzić po pustkowiu wśród piorunów to byłoby szaleństwo.
0: Anhar nie należał jednak do ludzi, którzy skłaniają głowę przed niebezpieczeństwem.
1: Jazda! Zakomenderował łamiącym się od wiatru głosem. A dziewczyna pojedzie ze mną. To ryzyko, książę, twój koń padnie. Zostaw! Zawył po swojemu lupus, ale pierwsze strumienie wody wlały mu się do gardła niczym morska fala. Kiedy potem Gordoneo próbował przypomnieć sobie cokolwiek z rzeczy, jakie wtedy zaczęły się dziać na wrzosowisku, jego pamięć odmawiała mu posłuszeństwa. Z dna świadomości wydobywał tylko pojedyncze obrazy. Widział w nich siebie, duszącego się od wody i pędu powietrza. Widział słupy ognia, łączące niebo z ziemią niczym filary gigantycznej świątyni Gedesa. Słyszał łoskot, na pewno podobny temu, jaki mógłby towarzyszyć pękającemu na pół słońcu. Na samo to wspomnienie serce zamierało w nim, truchlejąc z lęku, a ten własny strach bolał jak cios zimnego miecza. Nigdy też nie dowiedział się, co naprawdę spotkało kreaturra i lupusa, ani też w jaki sposób jemu samemu udało się dotrzeć do jarów, kiedy po piorunach zaległy gęste, nieprzeniknione ludzkim okiem ciemności.
0: Małgorzata Nawrocka, Anhar. Powieść antymagiczna.
2: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
0: Milena Lisiecka
2: i Jerzy Zelnie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Добра музика в радіо Емаус. Пінч мінут з Богом.
1: З Евангелії według Świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
2: Często strach przed tym, co pomyślą inni, zmusza mnie do udawania kogoś, kim wcale nie jestem. Buduję wokół siebie kruche fasady i chronię głębokie sekrety, bo panicznie boję się odrzucenia. Bóg jednak doskonale zna każdy szczegół mojego życia, nawet najcichsze lęki, i wciąż bezwarunkowo mnie kocha. Nie muszę się dłużej przed Nim ukrywać, bo jestem dla Niego bezcenny. Pomyśl, jaki konkretny lęk noszę dzisiaj w sercu i w jaki sposób mogę odważnie powierzyć go Bogu.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dog time. Be rockin'.